0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Małgorzata Mura, zapraszam. Marzy się wam latanie. Będzie w programie dzisiaj sporo o lataniu, o tym, co może nam zaproponować Aeroklub Szczeciński, by chociaż trochę do realizacji tych marzeń się przybliżyć.
2: Wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie.
1: Porozmawiamy sobie także trochę o historii szczecińskiego lotniska.
3: Umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie?
1: To niektóre z tematów, które dla was dziś przygotowaliśmy, a na początek właśnie rozmowa w szczecińskim aeroklubie. To dobre miejsce, by udać się na swoją przygodę z lataniem na Pomorzu Zachodnim. Rozmawiałam na ten temat z dyrektorką Aeroklubu Szczecińskiego Renatą Kostkiewicz.
0: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
2: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
1: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
2: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów, czy uczniowie, piloci.
1: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do was kierować?
2: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer.

0: facet, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze, a jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
1: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
0: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
1: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
0: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy je podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające. Ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka powiedzmy szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie powiedzmy integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak czasach, kiedy smartfony rządzą znakomicie. Takie jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji, spędzania czasu poza telefonami.
1: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
0: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo. I to są młodzi ludzie, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż od razu po zakończeniu roku szkolnego. Ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje, jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
1: Wspomniała Pani o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich?
0: Mamy, to jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń. I to będzie impreza otwarta. I oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał. No ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza. Lasy Państwowe. Jeden był na słodko, drugi na pikantno. Da się je zjeść.
1: Mówiła dyrektorka Aeroklubu Szczecińskiego Renata Kostkiewicz. Do rozmów o lataniu jeszcze powrócimy i będzie także o skakaniu.
2: To z Panią zaskoczy, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie Pani.
1: O.
2: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło i w tą, wie Pani, przepaść z góry, wie Pani, dać nura.
1: To między innymi już za moment, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń, tego co się działo ostatnio w naszym regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: Ula Myszkinis. Na szczecińskich ulicach remonty i przebudowy. Organizacja ruchu zmienia się dynamicznie. W tym tygodniu zmiany m.in. na ulicy Zbójnickiej. O szczegółach Adrian Górny.
5: Pomiędzy ulicą Europejską a ulicą Harnasiów ruch jednokierunkowy jedynie w stronę miejscowości Ostoja. Wyjazd z ulicy Zbójnickiej na skrzyżowanie z Europejską niemożliwy.
4: Zalecany dojazd do Szczecina od strony ulicy Okulickiego lub od strony Rajkowa. Z kolei w związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie mamy zmiany w funkcjonowaniu linii 53 i 67 oraz 60. Zamiast przystanku na Emilii Plater korzystamy z przystanku tymczasowego Miedziana. W poniedziałek została wznowiona kontrola opłat na parkingu pod trasą zamkową. Jest płatny w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Za pierwsze i każde rozpoczęte 15 minut zapłacimy 70 groszy. Z opłat zwolnieni są posiadacze abonamentów mieszkańca PPN Dolny Taras i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście otworzyła Akademickie Centrum Symulatorów. Cyfrowy statek za 30 milionów złotych. Przyszli nawigatorzy, mechanicy i mechatronicy będą zdobywać doświadczenie w obsłudze mostka, systemów nawigacyjnych, manewrów statkiem i reagowania w trudnych warunkach. Teraz zajrzyjmy na inną uczelnię, Uniwersytet Szczeciński. Placówka uruchomiła stronę internetową dla osób w kryzysach psychicznych. Studenci znajdą tam telefony i adresy centrów kryzysowych, poradniki mówiące o tym, jak reagować na hejt. Pozostając w temacie studentów, ogromne zainteresowanie programem płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim zgłosiło się ponad 500 młodych ludzi. W minionym tygodniu odbywały się kwalifikacje. Na chętnych czeka do 30 miejsc. Płatne praktyki potrwają od czerwca do września. Sejmik województwa zgodził się, aby Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stał się partnerem wiodącym w projekcie Wspólna Natura, Kultura i Turystyka. A co to za projekt? Sprawdził Adrian Górny.
5: To polsko-niemiecka inicjatywa, która ma skupić się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego po obu stronach granicy. Projekt obejmuje m.in. zmodernizowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Szmaragdowego, opracowanie trójjęzycznego przewodnika z mapą i przygotowanie 5 polsko-niemieckich szlaków turystycznych.
4: Zaplanowano też kampanię, która zwiększy rozpoznawalność euroregionu Pomerania. I jeszcze zaglądamy do Dziwnowa. Tam odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
6: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
4: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkiewicz. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Co jest potrzebne? Jakie cechy charakteru są potrzebne, by zacząć latać?
0: Każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę, żeby zostać pilotem.
1: Więcej o tym w programie już za moment. Będzie też trochę o historii szczecińskiego aeroklubu i szczecińskiego lotniska. Ale właśnie jeszcze powracamy teraz do rozmowy z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką aeroklubu szczecińskiego.
3: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
0: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no, rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
1: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
0: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też 5 września Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy. Robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
1: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
0: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest, to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot, do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
1: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
0: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
1: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
0: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Gdybym miała licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata. Ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
1: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
0: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania. Jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś zdecydować. Bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania. Tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne. Jakbym się nad tym więcej zastanawiała, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż w szybowcu.
1: O lataniu opowiadała nam dyrektorka szczecińskiego aeroklubu Renata Kostkiewicz. Przy lataniu pozostajemy, bo rozmawiałam także z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu, który jest też członkiem aeroklubu prawie od początku jego istnienia. Miałam okazję zapytać go trochę więcej o historii.
3: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: I chciałam zacząć od tej historii aeroklubu szczecińskiego. Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
2: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. Dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
1: No właśnie, nawet było, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
2: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i tu miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa. No, lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nie usługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też, wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenie.
1: Ja chciałam jeszcze dopytać o ten aspekt jeziora, bo tu wtedy przed wojną lądowały, ja nie wiem, czy dobrze powiem, wodnoplaty, to się tak nazywa, te samoloty, które...
2: Wodnoplany, tak.
1: Tak, wodnoplany, czyli tak. Samoloty, które lądują...
2: Czy aeroplany, to jak... No, ale wiemy, o co chodzi.
1: Tak, no i to też był jakby taki plus tego lotniska, to co pan wspomniał, że i w ten sposób można było tutaj latać. Teraz już się tak nie da, prawda?
2: Proszę panią, da się, bo przed chwilą Szwed wylądował, ale nie na wodzie, ale tu na lotnisku, zabrał taką panią inżynier do Szwecji. To nie tylko on, ale Szwedów i Niemców, Skandynawów. Odwiedził mnie kolega z Islandii. No także tu, proszę panią, wszystkie drogi, jeżeli chodzi o Szczecin, lotnicze, to prowadzą na Rzym i na Krym.
1: To, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
2: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowany przepiękny, no, nad morze. A Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to w centrum miasta, no i trochę... Dla niektórych jesteśmy solą wokół, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
1: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Były specjalny nadzór nad wami, prawda?
2: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, to jest temat chyba na oddzielną audycję, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
1: Co pana pociągnęło do właśnie tego latania, do skakania, a później też samolotów?
2: Ja mieszkałem w mojej rodzinie, to był blisko Kluczewa, takiego wojskowego lotniska rosyjskiego nad moim domem. Bez przerwy, wie pani, lądowały i robiły kręgi samoloty rosyjskie. No, zakochałem się w tym, jako dzieciak. To były przepiękne, wie pani, te samoloty, to wyglądały naprawdę według mnie piękne. No i zresztą oni mają dobre konstrukcje. I to, wie pani, dalej już było tak, że nie było niczego innego, innej myśli, tylko trzeba zostać pilotem. W sumie to mam wykonanych 97 skoków spadochronowych, no chyba 12 to mam z AENA, tego samolotu, tego przeznaczonego w zasadzie na różne tam, do różnych czynności, do różnych przewozów, ale głównie do skoczków spadochronowych, to w boisku było. Ale tak, to z panią zaskoczę, bo wszystkie skoki moje, i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie pani.
1: O.
2: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło, trzeba było wyjść i w tą, wie pani, przepaść, w tą z góry, wie pani, dać nura. I tak się odbywał skok. To się wychodziłem na skrzydło i to były skoki wszystkie ze skrzydła.
1: Był strach?
2: No jest. Proszę panią, jasne, że jakieś podminowanie jest, bo bez tego to się nie będzie, bo to, wie pani, wszyscy mówią, że tylko idiota się nie boi, nie? No ale ten strach, to wszystko, to musi być kontrolowane, to musi być pasja, to musi być miłość i tak dalej, jak we wszystkim. Tutaj to czuję się, wie pani, tak jakbym wtedy to jakbym z tramwaju wysiadał, nie? To była radość, to było szczęście, to była pasja.
1: O swojej pasji latania opowiada nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: O lataniu rozmawiamy sobie dzisiaj w programie.
2: Nie, bo jest za każdym razem inne.
1: O tym już za moment. Będzie także o bieganiu.
7: To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.
1: To między innymi jeszcze w tej godzinie. A teraz powracamy do rozmowy z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu.
3: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
1: Jak pan już teraz lata, bo teraz jako pilot, tak. Jest to dla pana dalej takie wyjątkowe, to unoszenie się w chmurach, czy już to spowszedniało?
2: No nie, to wie pani, nie spowszednieje. To myślę, że to wszyscy piloci tak mają. To jest tak, że druga rzecz, niebo jest za każdym razem inne. Za każdym razem wiosna, lato, czy jesienią, bo zimą to nie mamy tutaj specjalnie warunków do latania, ale może my. Ale to jest w każdym razie kolorowy telewizor, to wysiada, jakie są widoki, jeżeli chodzi o horyzont, o piękno. To się nie, z niczym, wie pani, nie da porównać, bo jak ja często zabieram, wie pani, od czasu do czasu moje kuzyneczki, czy tam, czy kolegów, czy ktoś się tam, wie, jakoś tak tutaj czasem załapie do mnie, no to jest dla niego zawsze niepowtarzalne przeżycie. A dla mnie to, wie pani, nie będę ukrywał, ja bardzo chciałem, ja marzyłem całe życie, żeby to powiązać z zawodem, ale niestety, no, koledze udało się, on teraz przeszedł na emeryturę, bo ja też jestem emerytem, przeszedł na emeryturę, bo latał w linii do San Diego, spotkaliśmy się po latach, dosyć ciekawa rozmowa była z nim, bo ja coś tam grzebałem przy samolocie swoim, a on przyszedł z tatą i cześć, Bartek, poznajesz mnie i tak dalej, a ja mówię, nie, no poznaję cię, wiesz, poznaję, odchodzę na emeryturę i tak dalej, chciałbym ci się spytać, wiesz, to jeszcze pogadamy dokładniej, bo bym chciał taką awionetkę kupić, wiesz, a ja mówię, Jarek, poczekaj, czegoś nie rozumiem, całe życie latałeś, 40 lat i tak dalej, i co ty chcesz kupić, mały samolot? A on mówi, no słuchaj, tak, bo ja, wiesz, tak prawdę mówiąc, to ja pracowałem, nie? A teraz chcę sobie polatać. No i Jarek właśnie przylatuje do mnie. Dosyć często mam z małżonką tutaj, no bo Szczecin, jego miasto rodzinne i tak dalej, no to jakieś tam zawsze rodzinne powiązania są, czy potrzeba, czy w ogóle, bo tutaj stąd potem nad morze jest, no, połowę Polski myślę, że my w ogóle Szczecin leży w ogóle nad morzem, wie panie, to jest czasem zabawne, nie? A Szczecin leży w odległości równiutko, jak się leci tego w kierunku Świnoujścia, Chyryń-Dorsłów, to jest 100 kilometrów, nie? Także spory kawałek drogi. A jak się, proszę panią, leci nad Zalewem Szczecińskim, to jak się on, jak tam widać fale, to jest kawał akwenu i dosyć jest niebezpieczny ten, bo to jest ogromny akwen wodny, także tu jachtmeni też muszą uważać, no ale wie pani, skoro latamy nad tą wodą i tak dalej, to też patrzymy na to czasami, co się tam dzieje, ale nie wyobrażam sobie innego zajęcia i tego, wie panie, jak siedzenie za sterami, no to to już żona mnie nazywa pogodynką, bo ja wysoko mieszkam i moment zawsze do okna i cały Szczecin widzę naokoło ze swojego mieszkania. Już wie, jak ja biegnę do okna i patrzę pogodę, wie pani, na chmury, to ona już wie, że to już mi wyrywaj, bo widzę, że przebierasz nogami. Wie pani, na to lotnisko, niech ja cię nie widzę, wie pani, no tak czasami jest z małżonkami. No.
1: Jak pan startuje ze Szczecina na taki lot dla swojej przyjemności, to gdzie się pan zapuszcza? Leci pan nad morze, czy tylko tu w pobliżu?
2: To różnie bywa, bo to tam mamy przyjaciół, że oni odwiedzają nas, my ich tam proszą na kawę czy coś, no to jest Przylep, to jest Zielona Góra, to jest Leszno, to jest Bagicz bardzo często, wie pani, to jest Chojna. Kiedyś no, przepiękne lotnisko było, tam robiono pikniki, przepiękne lotnisko było w Kruczewie, nie?
1: To jeszcze chciałam na koniec zapytać, jak nas słuchałaby jakaś osoba, czy chłopiec, czy dziewczyna, tak jak pan kiedyś marzący o lataniu, co powinna zrobić taka osoba, od czego może zacząć, z czego spróbować?
2: Proszę panią, od takiego słowa musi zacząć, żeby się nie bał być szczęśliwym i nie ma co tam wzdychać do plakatu, wieszać sobie, tylko step by step, już jak ma się te 12-14, to marzeniami, ale marzenia trzeba realizować. Fundamentalna rzecz, krok po kroku, nie ma nic od razu, spatrzenia i tak dalej. To jest naprawdę mozolna rzecz, dochodzić do tego, żeby, proszę panią, naprawdę odkleić się od tego pasa i polecieć samodzielnie w powietrze. Ale marzenia trzeba bezwzględnie realizować i nie ma co czekać, bo tak jak wszędzie podają ten fundamentalny parametr time, czas. Czas jest fundamentalnym parametrem w lotnictwie. I od punktu A i do punktu B i czas życiowy, gdzie trzeba w tym czasie te umiejętności dość. I trzeba naprawdę zgłosić się do aeroklubu. Chcesz być tam inżynierem, chcesz być, nie wiem, jak to mówię, kapitanem, pilotem, to trzeba to twardo już w liceum czy w młodym tam wieku objaśnić, że będą się czepiać, że będą ściągać za nogi i tak dalej. Trzeba to nie ukrywać, twardo stać przy swoim i determinacja to jest bardzo ważne, wie pani, naprawdę. A jeszcze jak ma się wsparcie rodziców duże, albo nawet ja już poruszam ich chrzestnych, wie pani, czy kogokolwiek w rodzinie, no to jest przepiękna sprawa. Niech nie marnują czasu i niech nie boją się być szczęśliwi. To jest właśnie, bo potem jest żal do samego siebie. Wie panie, mnie kosztowało naprawdę trochę zdrowia i tak dalej, ale nigdy nie odpuściłem. Nigdy. Ani nie było, wie panie, tygodnia, żebym zwątpił, nie? No i dlatego, wie pani, mam i swój samolot prywatny i proszę panią, i mam licencję i w powietrzu jestem super wolnym człowiekiem i to się nie da z niczym porównać.
1: O lataniu opowiadał nam Bartłomiej Borkowski ze Szczecińskiego Aeroklubu. W programie będzie jeszcze m.in. o czytaniu. To też pasja i też to czytanie może nas przenieść w różne światy. A teraz jeszcze na sportowo.
3: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Jeśli chcecie nauczyć się dobrze chodzić z kijami, czyli uprawiać Nordic Walking, możecie na przykład poszukać klubu Pogodni Nordikowcy. O tym rozmawiałam z Karolem Lipińskim właśnie z tego klubu.
8: Klub Pogodni Nordikowcy powstał 4-5 lat temu i to taka inicjatywa, można powiedzieć, lokalna. No a na początku jako pasjonaci Nordic Walkingu zaczęliśmy się spotykać tak nieformalnie, organizować sobie wspólne treningi poprzez możliwość uzyskania funduszy na organizację takich niewielkich właśnie wycieczek z kijami. Powstała taka inicjatywa pod nazwą Pogodni Nordikowcy. pogodni od pogody ducha, ale też od dzielnicy, gdzie spotykaliśmy się, bo spotykaliśmy się po prostu na szczecińskim Pogodnie i z Pogodna ruszaliśmy do Lasu Arkońskiego i stąd to wzięła się nazwa. Natomiast kolejnym krokiem tego naszego powstania, tego klubu, było to, że właśnie zaczęliśmy już bardziej się organizować, starać się o również fundusze zewnętrzne po to, aby móc startować w różnych rywalizacjach, zawodach sportowych. Oczywiście wszystko z lekkim przymrużeniem oka, żeby było wesoło i tak bardziej dla rekreacji niż dla wyczynów sportowych.
1: Jak to w tej chwili wygląda? Spotykacie się regularnie? Gdzie was można znaleźć?
8: Tak, spotykamy się w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. To jest Las Arkoński w Szczecinie. Są zbiórki naprzeciwko stadionu Arkoni oraz przy ulicy Kochanowskiego, ruchu ulicy Kochanowskiego i Wincentego Pola. Mamy grupy, generalnie grupa w czwartek i we wtorek to są grupy takie bardziej zaawansowane, które już długo chodzą. Nasze treningi są bardziej takie wyczerpujące w tych dniach, wymagające. Tam już chodzą osoby, które znają prawidłową technikę chodu Nordic Walking i one są urozmaicane. To nie jest tylko chodzenie z kijami, ale urozmaicane różnymi ćwiczeniami, elementami różnych treningów takich z wykorzystaniem innego sprzętu, jak gumy, jak taśmy i tak dalej. Natomiast trening niedzielny jest trening typowo taki rekreacyjny, długi, w granicach 2 godzin. Jest to typowy marsz. Oczywiście są również elementy różnych innych ćwiczeń, natomiast generalnie skupiamy się tam na marszu i na takich długich wycieczkach.
1: O której ten trening niedzielny jest zazwyczaj?
8: W niedzielę zapraszamy na parking przed ulicą, przy ulicy Arkońskiej, naprzeciwko stadionu Arkoni. Zaczynamy o 9:30. Także to jest dobry czas, żeby fajnie rozpocząć niedzielę. Wszyscy są zadowoleni, kiedy wracają o godzinie 11:30 i mają już zrobiony za sobą trening, endorfiny buchają i można zacząć fajnie spędzać niedzielę.
1: Ten trening dwugodzinny to ile jest mniej więcej kilometrów?
8: To wszystko w zależności od tego, ile osób przychodzi, jak liczna jest grupa, jaki jest poziom zaawansowania osób, które przychodzą, bo tam też przychodzą osoby nowe. Więc między 6 a 10 kilometrów. To jest taki dystans.
1: Jak powinny się przygotować właśnie te zupełnie nowe osoby, które w Szczecinie jeszcze nie chodziły z kijkami, do tego waszego treningu?
8: Generalnie, jeżeli ktoś nie ma zupełnie pojęcia o tym, jak chodzić z kijami, nie miał do czynienia z Nordic Walkingiem, to my oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszym klubem i najlepiej się umówić na taką jedną godzinę zajęć takich indywidualnych. My wtedy pokażemy po pierwsze, jak dobrać odpowiednie kije, jak zacząć chodzić, jak prawidłowo technicznie chodzić z kijami, ponieważ wiele osób, które my widzimy po lasach, które gdzieś tam mają ze sobą kije, niekoniecznie używa prawidłowej techniki i to nie jest dobre dla zdrowia. Dlatego jeżeli ktoś chce zacząć chodzić z kijami, potocznie mówiąc, a tak naprawdę techniką Nordic Walking, no to powinien przejść taki krótki kurs. To jest dosłownie godzina, wystarczy, żeby zapoznać się z tymi podstawowymi zasadami i później już można do grupy dołączyć i chodzić i wtedy podczas takiego chodzenia już z grupą, wtedy też instruktor zawsze zwraca uwagę na to, co należy wyeliminować, żeby nie popełniać tych błędów. Dlaczego mówimy o tym pierwszym spotkaniu z instruktorem takim face to face? Ewentualnie tam można się umówić 3-4 osoby, które nigdy nie chodziły i przyjść, dlatego żeby nie powielać później błędów, które gdzieś tam nam zostają. Jeżeli sami zaczynamy chodzić z kijami, najczęściej jest tak, że jednak nie robimy tego prawidłowo, mimo że jest mnóstwo filmów na YouTube, gdzie tam pokazują nam, jak ktoś, jak się powinno chodzić, to jednak jak ktoś nas zobaczy z boku, jest od razu w stanie wyeliminować pewne błędy, później ich nie powielamy, a to ma wpływ później na nasze zdrowie, ponieważ prawidłowo chodząc techniką Nordic Walking, my jesteśmy w stanie wprowadzić w ruch około 90% mięśni. My się śmiejemy, że na naszych treningach, gdzie marsz Nordic Walking ma tą przewagę nad biegiem, że możemy się również sobie swobodnie rozmawiać, śmiać się, to jeszcze mięśnie twarzy również pracują, więc tych mięśni jest ponad 90%. I oczywiście, jeżeli chodzimy prawidłowo, to wszystko to ma rację bytu, czyli my wtedy faktycznie wprowadzamy w ruch te mięśnie. Natomiast jeżeli chodzimy źle, trochę inaczej, zginamy nieprawidłowo łokcie, ręce nie chodzą tak, jak powinny być, nie w odpowiednim miejscu wbijamy kij z tyłu, no to wtedy możemy się narazić na jakieś kontuzje, na jakieś przeciążenia, szczególnie w górnych partiach mięśniowych. Lepiej nauczyć się po prostu od razu prawidłowo chodzić.
1: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
8: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo. Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantaneva zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i Polska, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o, ja myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów i w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi. W Szczecinie również taka impreza jak Liga Zachodu, która co roku się odbywa.
1: Kiedy ta liga będzie?
8: W tym roku 25 lipca Polana Sportowa, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy już na naszych, na stronach internetowych Ligi Zachodu, Liga Nordic Walking Polska.
1: Zapraszał Karol Lipiński ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Było o lataniu, było o chodzeniu z kijami, będzie jeszcze też o imprezie biegowe, bulwarowe. Zdradzimy też, jakie w sierpniu żaglówki przypłyną do Szczecina. Ale to za moment. Teraz zaglądamy do szczecińskiej biblioteki z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Rozmawiałam na temat czytania książek.
3: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
9: Dla mnie to dalej mało. Ja wiem, że ten poziom się utrzymuje i tam jest widoczny wzrost sprzed paru lat i pandemii, ale chciałbym, żeby to było więcej.
1: Jak u nas wygląda to w Szczecinie, w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
9: No, Szczecin jako to większe miasto ma zdecydowanie lepsze te statystyki. I moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Bo nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
1: Jakie to są działania przykładowo?
9: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
1: Jakich byśmy tutaj wymienili takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
9: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego. Ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
1: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
9: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą. Tak go to wywindowało.
1: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
9: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża. Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecina. On po prostu jest stosunkowo blisko, jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
1: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
9: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
1: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
9: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
1: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
9: Tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
1: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami. Tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
9: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób. Nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar, jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 km podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
1: O czytaniu książek w naszym regionie opowiadał nam Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Teraz wydarzenie, które jeszcze przed nami i to trochę czasu zostało, ale warto sobie zarezerwować czas, przygotować się, potrenować, bo to wydarzenie sportowe, ale także będzie o wydarzeniu widowiskowym. O tym rozmawiałam z Celiną Wołosz, rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8. edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie?
7: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie tego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od 2 roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
1: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
7: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwaru. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
1: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
7: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą sumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i strefy gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dorosłych. To będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym, żeglarskim klimatem.
1: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
7: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
1: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
7: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przypłynąć. I to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużą ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś tam sumowały przy naszych nabrzeżach, Zbrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest do, u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina, bo tutaj jakby przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
1: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Mhm. Duże zainteresowanie?
7: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanu niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
1: Rezerwujcie czas, informacje o zapisach znajdziecie na stronie internetowej Szczecińskiego Magistratu, a o tym wydarzeniu opowiadała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. I to tyle w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dostępny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Wakacje coraz bliżej, harcerze szykują się na obozy. My trochę o harcerstwie w programie sobie porozmawiamy. Sprawdzimy, czego nas uczy.
6: Harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy. Nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund.
5: Małgorzata Mura, zapraszam na program. To oczywiście nie jedyne tematy. Będą także propozycje, które możecie wykorzystać w wakacyjnym planie. Można na przykład zająć się, a czemu nie, modelarstwem.
7: Typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne.
5: Można też zamiast za pośrednictwem modeli pofruwać na paralotni, o tym też będzie w programie, sprawdzimy, jak tym się lata.
8: Ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse. Na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi.
5: Jak się paralotniarstwa nauczyć? Dlaczego warto? Być może to też taki pomysł na najbliższe wakacje dla Was i to będzie w programie. A zaczynamy od harcerstwa. Czym jest współczesne harcerstwo? Jak się do niego dostać? Jak to wygląda w naszym regionie? O tym rozmawiałam z zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP, harcmistrzynią Joanną Druciarek.
4: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
5: Czy harcerstwo jest popularne w Szczecinie?
6: No, wydaje mi się, że tak. Mogę to stwierdzić, chociażby po takim fakcie, że do naszych gromad zuchowych są zapisy, są kolejki. A mogę to powiedzieć dokładnie z doświadczenia własnego, dlatego że przez 10 lat prowadziłam 6. gromadę zuchową Zielone Żabki i muszę no właśnie to stwierdzić, że niestety nie było miejsca w naszej gromadzie. Mieliśmy ponad 30 dzieci i rodzice czasami czekali rok albo i 2 lata, dopiero aż te starsze zuchy przejdą do drużyny harcerskiej, aby właśnie kolejne młodsze dzieci mogły dołączyć do naszej gromady. Z tego, co się orientuję, w pozostałych 4 gromadach naszych szczecińskich również jest bardzo spore zainteresowanie i bardzo sporo dzieci przychodzi, przyprowadzają ich rodzice, no i oczywiście powstają nowe gromady, żeby zapewnić dostępność harcerstwa dla tych najmłodszych.
5: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo miałam okazję rozmawiać z harcerzami w różnych miejscach Polski i nigdy nie spotkałam się ze stwierdzeniem, że są kolejki. Także to chyba bardzo dobrze świadczy o Szczecinie. A czemu akurat u was jest takie zainteresowanie harcerstwem?
6: Znaczy ja sądzę, że to nie chodzi tylko o Szczecin. Myślę, że w innych miastach również jest to bardzo popularne. Dzieci w naszych jednostkach i w zuchowych, i w harcerskich drużynach, i w drużynach starszo-harcerskich i wędrowniczych mogą nabyć wiele cennych umiejętności, zdobywają sprawności i tropy, tak zwane kompetencje, które są potrzebne w życiu dorosłym i te umiejętności,

0: które nabędą za młodego człowieka, no zostają z nimi na całe życie. Mhm. Mamy różne cykle sprawnościowe, zgodne też z zainteresowaniami dzieci. No tego jest całe mnóstwo, jest ponad 200, także ciężko też wymienić te obszary. No ale mówię, no nawet, no ja mogę też tutaj opowiadać o zuchowej gromadzie i o tych najmłodszych dzieciach, bo do zuchów trafiają dzieci w klasach tych 1-3. No i one uczą się od ścielenia łóżek, od sznurowania butów, uczą się jak trzymać igłę z nitką, jak przyszywać sobie właśnie sprawności zdobyte. No uczą się też rozpalania ognisk, no wszelkich umiejętności. Uczą się gotowania, uczą się trzymania prawidłowo noża, krojenia, no nie wiem, warzyw, przygotowania samodzielnie kanapek. No stwarzamy im taką przestrzeń, którą nie zawsze mają w swoich własnych domach, bo właśnie rodzice są zapracowani, zabiegani, nie ma na to czasu. No wiemy doskonale, jak wygląda ta rzeczywistość taka codzienna, rodzinna, jak dzieci są wysyłane do szkoły, kanapki gotowe, wrzucone do plecaka. No, dzieci nie mają po prostu na to tej przestrzeni, a na naszych właśnie piwakach, czy koloniach, czy obozach, no stawiamy bardzo dużą wagę na tą taką samodzielność i tym młodym ludziom stwarzamy możliwość, no właśnie, uczenia się przez działanie.
1: Te podstawowe umiejętności to jedno, ale też z tego co wiem, młodzi harcerze mogą rozwijać zupełnie inne, nowe, takie bardziej ciekawe, bym powiedziała, niespotykane kompetencje. Jakie mamy jeszcze takie możliwości? Czego mogą się jeszcze nauczyć? Oprócz wiązania butów.
0: No to dla maluchów oczywiście, nie? Starszaki to już, starsi harcerze to potrafią. Znaczy w naszym chówcu mamy ponad 22 jednostki. Znaczy 22 jednostki i kilka kręgów instruktorskich. I na przykład w dziale drużyn starszoharcerskich mamy dwie drużyny specjalnościowe. Są to obronne drużyny starszoharcerskie. No i tam już trafia młodzież, no, która chce rozwijać swoje zainteresowania, chce się nauczyć czegoś więcej, tak? Bytowania w lesie, są tam takie akcje różne survivalowe, są też możliwość nauczenia się strzelectwa. No rozwijają te wszystkie, tutaj ten cały taki obszar obronny. Tam jest wiadomo też i pierwsza pomoc w takim już na wysokim poziomie. No i drużynowi starają się zapewnić oczywiście bardzo ciekawy program przez cały rok, no żeby przyciągnąć tych młodych ludzi, żeby oni mieli możliwość rozwoju.
1: Wspomniała Pani takie dwa słowa, sprawności i tropy. To jest to samo, czy czymś się to różni?
0: Nie, no teraz troszeczkę się zmieniło. Wcześniej były tylko sprawności zuchowe i sprawności harcerskie. Teraz są tropy. Trop jest troszeczkę więcej niż sprawność, ponieważ w tropie może być zawartych kilka sprawności. Trop obejmuje cykl też kilku zbiórek i jest zdobywany bardziej zespołowo. Bo sprawności z kolei pozostały też indywidualne. I na przykład te najmłodsze dzieci zuche, no harcerze w sumie też, mogą zdobywać sprawności indywidualnie, nawet w swoich domach.
1: A jak to wygląda? Mówiła Pani, że jest dużo zuchów w Szczecinie, czy później już jak są starsi jako harcerze to się wykruszają? Czy macie tutaj taki problem, czy jednak nie?
0: Znaczy powiem tak, jak mamy 5 gromad zuchowych, czyli dla tych najmłodszych dzieci klas 1-3, to z kolei drużyn harcerskich mamy aż 8. Także nie wykruszają się, wręcz dochodzą nowe dzieci właśnie w tym wieku w klasie 4-6. I generalnie mamy taką płynność metodyczną, czyli dzieci, które kończą trzecią klasę i no, są już starszymi zuchami, trzygwiazdkowymi, bo to są też takie stopnie zuchowe. Zuchy przez te 3 lata zdobywają swoje gwiazdki, 1, 2 i 3. To właśnie przechodzą potem płynnie do drużyny harcerskiej. Jeżeli w danym środowisku, i tak się u nas tutaj w Szczecinie też dzieje, że na ogół gromady zuchowe mają zaprzyjaźnioną albo działającą w tym samym szczepie drużynę harcerską, wtedy następuje no, płynne, uroczyste oczywiście przekazanie zuchów, z najstarszych zuchów do drużyny harcerskiej, no ale oczywiście byłoby wtedy 1:1, czyli 5 gromad zuchowych, 5 drużyn harcerskich, ale tak nie jest. Właśnie jest 8 tych drużyn harcerskich, dlatego żeby też dzieci, które wcześniej nie były zuchami, mogły sobie dołączyć no, w dowolnym momencie, w 4., 5. czy 6. klasie do drużyny harcerskiej, no a następnie przechodzą sobie do drużyny starszo-harcerskiej. No już tutaj starsza młodzież to już ma taką dowolność, już tutaj nie ma tutaj jeden do jednego, bo też drużyny starszo-harcerskie działają troszeczkę w innych jakby miejscach, w innych dzielnicach. No i potem są też drużyny jeszcze wędrownicze dla licealistów, dla też studentów, także wędrownictwo też tutaj się rozwija. No mamy 4 drużyny wędrownicze. Mamy nadzieję, że będą one zaraz też się, ta liczebność się powiększy. No tak naprawdę wszystko zależy od drużynowych, którzy pełnią te swoje funkcje, tak jak my zresztą, instruktorzy wszyscy, na zasadzie wolontariatu. Także wiadomo, że czasami jakaś drużyna, no niestety ulega rozwiązaniu, bo na przykład drużynowy wyjeżdża na studia do innego miasta i nie ma kontynuacji. Ale jeżeli tak się dzieje i nie znajdziemy zastępstwa, to za chwileczkę powstaje w to miejsce nowa drużyna, także nie martwimy się.
1: O harcerstwie opowiada nam zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP harcmistrzyni Joanna Druciarek. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie o tym, jak wygląda takie codzienne życie harcerza.
0: Co 2 tygodnie albo co 3 tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie 2 godziny, tylko 4 albo 5 godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów.
1: W programie także będzie o zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, bo wiem, że więcej osób wybiera terminy wakacyjne właśnie na taki egzamin. A na czym można oblać na placu manewrowym?
2: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
1: Sprawdzimy między innymi też, jak wyglądają statystyki zdawalności takich egzaminów. Będzie również o paralotniach.
3: Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. To się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować.
1: Podpytam też, co się czuje tam w górze i dlaczego warto się zainteresować tą aktywnością. A teraz już najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Okazało się, że mandaty za szóstki można wyrzucić do kosza, a wszystko w związku ze złą kalibracją. Więcej na ten temat Mateusz Stanicki.
6: Chodzi o urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica, które zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd wykryli kierowcy ciężarówek. Inspekcja Transportu Drogowego podała, że anuluje mandaty z 5 dni na przełomie kwietnia i maja.
5: W województwie zachodniopomorskim mamy 4 lokalizacje z odcinkowym pomiarem prędkości. Urządzenia na A6 zostaną poddane ponownej legalizacji. Pozostając na drogach, rusza budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. Umowę na realizację inwestycji podpisano przy porcie w Policach. To właśnie w tym miejscu pod Odrą przechodzić ma dwunawowy tunel o długości 5 km, który domknie drogowy ring wokół aglomeracji szczecińskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2033 roku. Samo drążenie tuneli może potrwać 2 lata. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie prowadzić od autostrady A6 w Kołbaskowie przez Bełdargowo do Łuje, węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie do Polic. 5-kilometrowe tunele przejdą pod Odrą w okolicy miejscowości Święta, a dalej droga dotrze do węzła Goleniów Północ, gdzie S6 łączy się z S3 prowadzącą ze Świnoujścia na południe Polski. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie w środę rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo 3 osób. 2,5 roku temu w Międzyzdrojach mężczyzna pod wpływem środków odurzających wjechał samochodem w pieszych. Został oskarżony o popełnienie zabójstwa 3 osób. Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Wyraził żal i przyznał się do winy. Grozi mu to żywocie. Przenosimy się na wodę. Ponad 1000-tonowy blok dziobowy okrętu ratowniczego marynarki wojennej RP powstanie w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. O szczegółach Grzegorz Pałka.
7: Umowę kooperacyjną w tej sprawie podpisali we wtorek prezesi Szczecińskiej i Gdyńskiej Stoczni, bo to właśnie Stocznia Wojenna w Gdyni zbuduje go w ramach programu Ratownik. Stocznia Szczecińska Wulkan dostanie część okrętu od Gruszki aż do Trapu. Cały element ma 24 metry długości i 26 metrów wysokości. W Szczecinie ma zostać zamontowany też ster strumieniowy i wszystkie elementy napędu. Gotowy okręt ma zostać zwodowany jesienią przyszłego roku.
5: A nowy okręt ratowniczy marynarki zastąpi stare jednostki ORP Piast i ORP Lech, zapewniając wsparcie okrętom podwodnym oraz realizując zadania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Bałtyckim. Pozostańmy na wodzie. Od czwartku w Dziwnowie odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
8: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
5: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski, a w sumie przewidziano 11 wyścigów.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Paralotnie pięknie wyglądają w powietrzu. Na pewno lot jest bardzo przyjemny. A co dzieje się i gdzie lądują paralotniarze?
9: Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót.
1: O paralotniach między innymi porozmawiamy sobie jeszcze w tej godzinie programu. A teraz powracamy do rozmowy o harcerstwie. A rozmawiałam z harcmistrzynią Joanną Druciarek, zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, tydzień szczecińskiego harcerza? To są spotkania właśnie weekendowe, czy jakieś też wydarzenia w ciągu normalnego tygodnia?
0: To już mówię. Generalnie nasze drużyny, jednostki bo i gromady zuchowe i drużyny harcerskie mają cykliczne zbiórki raz w tygodniu. No i teraz tak, gromady zuchowe na ogół spotykają się od poniedziałku do piątku, mają półtora godzinne albo dwugodzinne zbiórki. Drużyny harcerskie, starczo-harcerskie i wędrownicze też mają czasami zbiórki w tygodniu, ale na przykład co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie dwie godziny, tylko cztery albo pięć godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów, od całej cywilizacji i technologii, która nas otacza.
1: No właśnie, ale te komórki w harcerstwie szkodzą czy pomagają? Wykorzystujecie te nowoczesne technologie także?
0: No to zależy, bo na przykład podczas takich normalnych zbiórek no nie korzystamy z telefonów komórkowych, no zuchy to absolutnie, ale jeżeli na przykład jest jakieś zadanie, trzeba coś znaleźć, jakąś informację czy wiadomość, no to wtedy tak. Też jak organizujemy rajdy, to czasami komendanci tras na danym rajdzie zaznaczają, że patrolowy, że na dany patrol, czy właśnie patrolowy musi mieć telefon komórkowy, czy tam z dostępem na przykład z czytnikiem kodów QR, bo będzie jakaś zagadka, jakieś będzie zadanie, że trzeba będzie właśnie wejść na jakąś stronę i coś odszyfrować, nie? Ale na przykład podczas naszych hali, czyli harcerskiej akcji letniej, czyli podczas naszych kolonii i obozów wyjazdowych, w tych młodszych jednostkach, no w zuchach i w niektórych drużynach harcerskich, preferujemy jako też komendanci i wychowawcy, żeby dzieci nie zabierały telefonów komórkowych, żeby miały taki dwutygodniowy reset i odpoczynek.
1: Udaje się, czy tęsknią za komórkami?
0: Udaje się, dlatego że z kolei my oferujemy bardzo ciekawy program podczas wypoczynku letniego i tak naprawdę dzieci nie mają czasu w ogóle pomyśleć o czymś innym, bo są tak zaangażowane właśnie chociażby w samodzielne przygotowanie posiłków, w samodzielną tutaj dla młodszych dzieci, no to wiadomo, no samo obsługa, ścielenie tych łóżek, sprzątanie swojego miejsca, zakwaterowania. Następnie zaraz między posiłkami odbywają się te bloki programowe, no bardzo ciekawe. Także czasami no, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie, także nie ma w ogóle mowy o jakiejś nudzie i nawet nie myślą o tym, że mogłyby siedzieć teraz i coś tam sobie posurfować w internecie i poszukać czegoś. A nie. Rodzice mają kontakt zawsze do wychowawcy, do drużynowego, do komendanta, także nie ma problemu. Jest jakby ta możliwość stworzona, nie? Do kontaktu.
1: A jak wyglądają te letnie obozy harcerskie? To są namioty? To jest ognisko? Tak jak kiedyś bym sobie to wyobrażała, że było?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak jest. No, drużyny harcerskie i starsze, już starsi harcerze, wędrownicy, no to obowiązkowo pod namiot. Niektóre zuchy wiem, że też wyjeżdżają pod namiot, no ale właśnie większość gromadzów zuchowych jednak preferuje zakwaterowanie tych najmłodszych dzieci w domkach. Są to domki takie kempingowe, gdzie dzieci śpią i mieszkają przez 2 tygodnie w swoich szóstkach zuchowych, ponieważ tutaj warto powiedzieć, że nasz założyciel skautingu, Robert Baden-Powell, właśnie stworzył ten system pracy małych grup. I to jest takie bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego że my pracujemy właśnie w systemie szóstkowym w gromadach zuchowych i w systemie zastępów w drużynach harcerskich. I tak właśnie dzieci są zakwaterowane, czyli te młodsze śpią w swoich szóstkach i tak właśnie mieszkają i tak pracujemy też właśnie w ciągu roku.
1: To powiedzmy może w takim razie takie podstawy, czyli jak zostać harcerzem, zuchem w Szczecinie, gdzie skierować swoje kroki, jak się dowiedzieć, co zrobić.
0: I tu muszę uczciwie powiedzieć, że w naszym mieście działają jeszcze inne chówce, ponieważ no, ja reprezentuję chówiec Szczecin. Oprócz naszego chówca na terenie naszego miasta jeszcze działa chówiec Szczecin Pogodno i chówiec Szczecin Dąbie. I tak naprawdę najłatwiej znaleźć nas w internecie albo na Facebooku. Wystarczy wpisać nazwy tych chówców. My działamy, kiedyś byliśmy tak podzieleni bardziej na dzielnice, ale teraz te drużyny, jednostki się troszeczkę przenikają. Na przykład nasz zasięg naszych jednostek jest aż pod Mierzy czy Kołbaskowo, no centrum, oczywiście miasta, ale Gumieńce również. I tak najłatwiej właśnie wybrać sobie, wejść na tą naszą stronę, zobaczyć w jakim, oczywiście określić, no w jakim wieku ma się dziecko, czy wtedy trafia do gromady zuchowej, czy szukamy miejsca w drużynie harcerskiej. No i na naszej stronie są umieszczone nazwy jednostek, jest kontakt do drużynowego, jest zawsze napisane miejsce spotkań, czyli czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest harcówka w naszym chówcu Szczecin przy ulicy Ogińskiego 15. No i tam należy sobie wtedy skontaktować się z drużynowym, napisać taką chęć, że chciałoby się przyprowadzić dziecko do drużyny harcerskiej, czy do gromady zuchowej. No i następnie zawsze proponuję, tutaj drużynowi proponują przyjście na próbę, na jedną czy na dwie zbiórki, no a następnie należy wtedy, no tutaj formalności musimy takie dopełnić, czyli należy też, rodzic wypełnia taką deklarację członkowską, że zobowiązuje się też do opłacania składek członkowskich, wtedy dzieci są wpisane do takiego systemu ewidencji, TIPI, a co za tym idzie, każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego ma ubezpieczenie, NNW.
1: Każdy może zostać harcerzem? Każdy się nadaje?
0: Tak. Ja uważam, że tak.
1: Nawet takie najbardziej nieśmiałe dzieci jesteście w stanie wciągnąć tą harcerską brać?
0: Szczególnie te nieśmiałe dzieci, ponieważ one właśnie poprzez ten nasz system pracy w małych grupach, kiedy na przykład w klasie szkolnej, gdzie jest tych dzieci 20 parę, może nie zawsze są odważne, żeby coś powiedzieć, odezwać się. A właśnie kiedy my mamy zbiórki, oczywiście też siadamy w kręgu, jesteśmy wszyscy razem, ale mamy też pracę właśnie w tych mniejszych, czy w zuchach, w szóstkach, czy w harcerskich drużynach, w zastępach, gdzie jest ta grupa taka 6-8-osobowa, te dzieci nabierają odwagi i wtedy one się odzywają, wtedy one coś proponują, zaczynają mówić o sobie, mówią, chcą rozwijać swoje zainteresowania i tak małymi kroczkami otwierają się, a za chwilę już zostają na przykład drużynowymi i prowadzą taką sobie grupę 30-osobową.
1: Co takie harcerstwo daje później w dorosłym życiu?
0: No te sprawności na całe życie, te kompetencje, które wykorzystujemy później w dorosłości, w naszej pracy zawodowej, często, bo to w harcerstwie mamy możliwość przygotowywania jako 17 na przykład latkowie, czy świeżo 18-latkowie przygotowują samodzielnie biwaki dla swoich drużyn 30-osobowych, gdzie muszą całą logistykę opracować, muszą zrobić, zarezerwować miejsce noclegowe, gdzie muszą też wykonać zakupy, muszą przygotować preliminarz, muszą przygotować program takiego 3-dniowego pobytu, bo to tak małymi kroczkami, tak, uczymy młodzież. i później już w dorosłości no, radzą sobie doskonale z większymi przedsięwzięciami, tak? No zależy kto, gdzie później pracuje, w jakiej branży i co robi. Ale generalnie uczymy też, właściwie oni sami się uczą, każdy z nas sam się uczy, może tak bym powiedziała, tej takiej odwagi i uczymy, harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy, nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowych, czy nawet czasami ułamki sekund. Także no, mogę powiedzieć chyba śmiało, że ćwiczymy te kompetencje takiego świadomego obywatela, świadomego człowieka, który no, za chwileczkę właśnie wkroczy w tą dorosłość i nie będzie obojętny na drugiego człowieka, czy właśnie na przyrodę, na otaczający go świat.
1: O harcerstwie opowiadała nam harcmistrzyni Joanna Druciarek, zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP. A teraz zmiana tematu. Wakacje to jest ten okres, kiedy najchętniej kandydaci na kierowców robią kursy na prawo jazdy, zgłaszają się też na egzaminy i teraz właśnie o egzaminowaniu w szczecińskim WORD-zie na ten temat rozmawiałam z egzaminatorem nadzorującym Violettą Mikucką.
4: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
2: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
1: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
2: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
1: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
2: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
1: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
2: Tak, myślę, że tą informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osoby uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
1: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
2: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
1: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
2: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
1: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
2: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
1: A jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
2: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
1: O egzaminach na prawo jazdy opowiadała nam Wioletta Mikucka, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Trochę dzisiaj w programie podpowiadamy różne pomysły na wakacje, też aktywności. Będzie za moment o paralotniarstwie. Można się tym sportem zainteresować w szczecińskim aeroklubie, ale jest też tutaj inna aktywność, modelarstwo, czyli niekoniecznie my odrywamy się od ziemi, ale tworzymy takie latające obiekty. I na ten temat rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Rzechlińskim.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Sekcja modelarstwa działa przy aeroklubie szczecińskim. Jest popularna?
10: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek no jest, są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także no, modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
1: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
10: Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnię i tych młodych ludzi no się pojawia dość dużo na początku zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj no niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę, no i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
1: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
10: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii. No i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
1: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
10: No, jeżeli chodzi o to, to no, takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele to jest, są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp Wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on już to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi, no to jest sport, tutaj wymaga to treningu.
1: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
10: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne, każde miejsce się nadaje do takiego treningu, no i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo. Także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć. I tutaj no, można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
1: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne? W sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne.
10: Jak najbardziej. To jest właśnie podstawowa droga. Od modelarstwa przez szubownictwo później do dużego latania. I no, najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
1: A czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
10: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu, no jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach, czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla modelarza staje naturalne.
1: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
10: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić. To nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść, samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem. Właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
1: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych, starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
10: Jak najbardziej tutaj, mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego, każdy może się tym zająć. I no, prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
1: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia, nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
10: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię tutaj, pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie, w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza. Jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży i to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
1: O modelarstwie opowiadał nam pilot i instruktor modelarstwa w szczecińskim aeroklubie Andrzej Żychliński. A kiedy sami chcielibyście się oderwać od ziemi, to pomysłem może być paralotnia. I na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej szczecińskiego aeroklubu Kamilem Dziarkiem.
4: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Paralotniarstwo na Pomorzu Zachodnim miało trudne początki. Tutaj nie ma jakichś specjalnych wzniesień, żeby się odpowiednio odbić, żeby polecieć, prawda? Tak to wygląda.
3: Takie totalne początki, lata 90. Ja o tym za wiele nie wiem. Znaczy, wiem to oczywiście wszystko z jakichś tam przekazów, z historii, z rozmów z kolegami z paralotni, bo ja paralotniarstwem zajmuję się od 2010 roku. Natomiast tak jak pani stwierdziła, że było dosyć utrudnione, śmiem się nie zgodzić z tą tezą. Oczywiście paralotniarstwo w latach 90. i to w ogóle są lata, kiedy ono się jakby zaczynało rozwijać w naszym kraju ogólnie. Było dużo pionierów, nikt nie wiedział, jak to robić, nie było szkół, nie było ludzi, którzy mogli podpowiedzieć, w jaki sposób się tym wszystkim zająć. Tak więc chłopacy musieli się, koledzy, tego wszystkiego sami gdzieś tam uczyć na własnych błędach i nie tylko. Natomiast no, na nizinach wykorzystujemy wyciągarki do tego, żeby się wznieść w powietrze. Na początku te wyciągarki były tworzone gdzieś tam z jakichś prostych silników samochodowych, motocyklowych, skuterowych. Potem ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić napęd i jakby ludzie zaczęli też latać z takimi napędami plecakowymi, które w dzisiejszych czasach mają się bardzo dobrze i nawet jest to jakby traktowane jako odrębna konkurencja.
1: A jakie macie teraz miejsca startu tutaj w naszym regionie?
3: W naszym regionie mamy wiele miejsc, natomiast no, głównym tym takim miejscem, jeśli chodzi o początki w ogóle przygody z paralotniarstwem, jest nasze lotnisko EPSD, w którym mamy jakby dosyć dużą swobodę, ponieważ jest bardzo otwarty teren i jakby to uprawianie tych początków paralotniarstwa jest bardzo ułatwione. Jest to też miejsce, gdzie nie ma dużych ruchów prądów konwekcyjnych, czyli tak zwanej termiki, tak więc przez to jest dużo bezpieczniej w tej początkowej drodze. Ale mamy też takie miejsca jak nadmorski klif w Trzęsaczu. Startowisko znajduje się w Trzęsaczu, natomiast klif rozciąga się przez 17 km od Niechorza po Dziwnówek. Mamy też takie startowiska nieoficjalne po różnych polach, gdzie jesteśmy z właścicielami w porozumieniu, wydają nam zgodę na to, żebyśmy mogli się tam holować. Tam jeszcze raczej wykorzystujemy te tereny do właśnie latania w tej termice, czyli do po prostu wyszukiwania prądów znoszących i szybowania godzinami w powietrzu.
1: Zacznijmy może od takich podstaw. Na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
3: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa. Zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać i dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące, czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników, i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach,
9: czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
1: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
9: To już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy, że tak to kolokwialnie powiem, ponieważ termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię Ziemi podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni Ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad Ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej Ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ to nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na Ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać Ziemi, jakąś czarną Ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest te bardziej nagrzane ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
1: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
9: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych. Musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza parotnia to jest materiał tekstylny, który jest, parotnia jest miękkopłatem i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu. No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. No ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta paralotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot, adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl, i i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. To po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc po prostu.
1: O paralotniach opowiada nam Kamil Dziarek z sekcji paralotniowej szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Co ciekawego w najbliższym czasie kulturalnego w regionie, między innymi co znajdziemy w kinach, o tym jeszcze będzie za chwilę. Będzie także serialowy wątek związany ze szczecińską policją. A teraz powracamy do ciekawego sportu, ciekawego zajęcia, do paralotni. Mówimy o tym, jak wyglądają kursy w Szczecinie i czym w ogóle jest paralotniarstwo. A na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim, Kamilem Dziarkiem.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Zdarza się, że ktoś przystępuje do tego kursu, ale jednak rezygnuje, bo na przykład jest to za trudne albo za bardzo się jednak boi?
9: Bardzo rzadko, natomiast są takie przypadki i to nie jest oczywiście żaden kłopot, to nie jest żadna ujma. Trzeba być świadomym tego, że to jest rzecz, której nasze mózgi, której człowiek naturalnie nie jest w stanie w żaden inny sposób doświadczyć, jak tylko tego próbując. Tak więc bardzo rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które po prostu po jakichś kilku próbach dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest dla nich. Natomiast podkreślam, bardzo rzadko, ponieważ paralotniarstwo jest bardzo wolnym sportem. Nie ma też, jakby to powiedzieć, my w tej uprzęży, wisząc pod tą paralotnią, jesteśmy tak trochę jakby zawieszeni w przestrzeni, co daje pewien plus w stosunku do innych statków powietrznych, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w żadnym pojeździe, że tak to nazwę. Nie mamy tego wrażenia, że jesteśmy w jakimś urządzeniu, które mogłoby się czy to A zepsuć, czy B można byłoby z niego w jakiś sposób wypaść. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, człowiek na paralotni czuje się bardzo swobodnie w tym powietrzu, przez co właśnie odchodzą te wszystkie takie lęki, jak lęk wysokości czy lęk przestrzeni. One oczywiście występują, natomiast w bardzo małym stopniu, dlatego też właśnie mało osób rezygnuje. Częściej się zdarza, że po prostu po już zdobyciu uprawnień piloci z uwagi na to, co w życiu robią, bo nigdy nie mają czasu, bo jakby całe szkolenie to jest, tak umówmy się, to jest naprawdę podstawa. My uczymy pilotów zachowania się w powietrzu do momentu takiego, żeby oni mogli w bezpieczny sposób w dalszym ciągu kontynuować swoją edukację. Bo tak pełnoprawny pilot staje się dopiero gdzieś przy intensywnym lataniu, myślę, po około 2-3 latach uprawiania tego sportu.
1: Jak wysoko można się wznieść na paralotni?
9: Ja osobiście byłem najwyżej na ponad 3000 tutaj u nas nad Szczecinem, nad płaskim terenem, ale rekordy są dwukrotnie wyższe. Tak więc na paralotniach można naprawdę na bardzo dużych wysokościach latać.
1: Ale to wcześniej powiedział pan, że się człowiek czuje bezpiecznie, bo nie ma tego samolotu, ale tak. Dla mnie to brzmi jednak groźnie, że jest się tylko w uprzęży i z tym skrzydłem, które trzyma, bo przecież też wiele rzeczy może się zdarzyć.
9: No dokładnie, tylko to jest właśnie cały, że tak to nazwę, paradoks paralotniarstwa. Mamy w lotnictwie coś takiego jak współczynnik bezpieczeństwa pasywnego. To mi to będzie troszkę trudno wytłumaczyć, ale takim prostym językiem chodzi trochę o to, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to wrażenie tego niebezpieczeństwa jest jakieś. I w paralotniarstwie akurat, jeśli chodzi o całe lotnictwo, to właśnie mimo, że jest to dosyć niebezpieczny sport, chociaż ja tak muszę mówić, osobiście uważam, że on nie jest niebezpieczny, jeżeli się podejdzie do niego naprawdę z rozwagą, z odpowiednim podejściem, małymi kroczkami i nie będzie się przekraczać pewnych granic, to ten sport może inaczej. On nie jest bezpieczny, ale potrafi być bardzo bezpieczny i przez wiele, wiele lat uprawiania go można nie doświadczyć nawet sytuacji, która by spowodowała jakieś zagrożenie, ale właśnie ten współczynnik tego odczucia bezpieczeństwa polega na tym, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to my czujemy się w tym bardzo bezpiecznie. I w paralotniarstwie akurat na tle innych sportów lotniczych jest ono chyba na najwyższym poziomie. Dlatego właśnie jest to paradoks.
1: Mówiliśmy o wysokości, a jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
9: Droga pani, przedwczoraj będąc na lotnisku w godzinach popołudniowych, to była bodajże godzina 17, zauważyłem, że u nas na lotnisku właśnie wylądowała paralotnia. Zdziwiło mnie to trochę, bo akurat nie organizowaliśmy żadnych lotów ani niczego w tym stylu, tak więc wiedziałem, że ktoś po prostu przyleciał skądś. Podjechałem tam na to miejsce jego lądowania. Okazało się, że tutaj taki kolega nasz ze Szczecina, który przyleciał z Piły. Tak więc no, zrobił dobre 200 km, startując o godzinie 11, lądując o 17. Tak więc no, to pokazuje tylko tyle, że jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 kilometrów nawet. A tylko, że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania polotniarstwa, natomiast za granicą są dużo lepsze. Tak to powiem.
1: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje, no akurat tu było akurat na innym lotnisku, ale może się zdarzyć, że niekoniecznie to musi być lotnisko, to jak potem wrócić?
9: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ no, planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
1: Zapytam jeszcze też pytanie laika, czy nad morzem też się lata na paralotni, czy to tam te prądy są?
9: Tak. Nad morzem nie lata się termicznie, ponieważ no woda nie absorbuje tyle energii cieplnej i jej potem po prostu nie oddaje, tak więc tam nie ma termiki. Natomiast nad morzem można latać klifowo. Polega to po prostu na tym, że jeżeli się złożą odpowiednie warunki i mamy przeszkodę typu klif, mamy przeszkodę wiatrową typu klif, to wiatr, który na taką przeszkodę napotka, musi ją po prostu ominąć. Taka jest po prostu fizyka płynów. Tak więc w momencie, kiedy ją omija, powstaje taka jakby fala noszeń przed tym klifem i my, znajdując się w odpowiednim miejscu przed tym klifem, znajdując się w tej fali noszeń, trochę jak taki surfer na fali, po prostu się w tym powietrzu unosimy. I póki wieje w odpowiednim kierunku wiatr, z odpowiednią siłą, to można tak latać godzinami.
1: A jak reagują ludzie na ziemi? Pan widzi tych ludzi, ewentualnie machają, czy...?
9: Przeważnie tak, przeważnie bardzo pozytywnie. Parolotnia jest cichym sprzętem, dopóki nas ktoś nie zauważy, to nas nie usłyszy. My lecimy zgodnie z naturą, zgodnie z wiatrem. Przede wszystkim ludzie się uśmiechają. Oczywiście, jak w społeczeństwie, no znajdą się osoby, którym przeszkadza cię na plaży, bądź że komuś tam, że się wylądowało u niego na łące, prawda, gdzieś tam na polu, ale to są naprawdę incydencjonalne przypadki. Przeważnie ludzie się cieszą, zapraszają nas na obiady, chcą porozmawiać, dowiedzieć się, tak jak pani, na czym to polega. No jednak każdy parolotniarz latający swobodnie i robiący jakieś przeloty jest tak, my to sobie tak w gronie nazywamy, trochę takim ambasadorem tego sportu. Tak więc my też staramy się być uprzejmi, mili, przepraszać, jeżeli u kogoś wylądujemy niechcący, no po prostu musimy wytłumaczyć, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko tak trzeba było.
1: Bardziej osobiste pytanie, dlaczego akurat paralotnia i co pan tam czuje w górze?
9: Dlaczego paralotnia? No powiem szczerze, że to troszkę trudne pytanie, ponieważ, no może inaczej, paralotniarstwem zająłem się dlatego, że jakby w takiej miejscowości małej, z której się wywodzę, poznałem kolegę. Ja się z nim znałem od wielu lat, natomiast nigdy wcześniej nie wiedziałem, że on lata na paralotniach. I któregoś razu z tego właśnie kolegi, mojego przyjacielem rozmawiając, dowiedziałem się, że no przecież Marek lata na paralotniach. No ja mówię, kurczę, co to jest? Ja tak sobie wszedłem na internet, zobaczyłem, jakie to paralotniarstwo jest fajne i to chyba było takie trochę może nawet i przeznaczenie, ponieważ akurat researchując ten temat tego paralotniarstwa, zadzwoniłem właśnie na Aeroklub w Szczecinie, bo też gdzieś na internecie znalazłem informację, że tam takie szkolenia się odbywają. Te szkolenia się odbywają nie za często, ponieważ jest ich tylko kilka w roku, a ja akurat szczęśliwie trafiłem, że dzwoniąc do się, że szkolenie jest za 3 dni, tak więc byłem jakby na gorąco od razu tym wszystkim zafascynowany. Zapisałem się na kurs, a jak spróbowałem, no to już mnie to po prostu pochłonęło. I myślę, że chyba każdego by pochłonęło, ponieważ, jak powiedziałem, bardzo mało osób rezygnuje, a nawet ci, co rezygnują, nigdy w życiu nie żałują, bo nawet odbycie samego kursu to jest po prostu to piękna przygoda. I zwłaszcza na naszym terenie, na terenie naszego lotniska w Szczecinie, ponieważ śmiem to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest najpiękniejsze lotnisko w Polsce, ponieważ mamy kanał skały, jezioro i jest to chyba jedyne poza warszawskim, ale w Warszawie lotnisko jest rejsowe, a my mamy lotnisko sportowe, które jest praktycznie że umiejscowione w centrum miasta. Tak więc mamy i górę, i lasy, i wodę, i kanały, i budynki, wielkie osiedla, wszystko na miejscu.
1: Co pan tam czuje w górze?
9: Spokój. Spokój. Mimo, że bywa ekstremalnie, ponieważ latam w różnych trudnych warunkach niejednokrotnie, to mimo wszystko czuję spokój. Jak lecę, to wszystko inne nie istnieje. Jest tylko po prostu ta natura, powietrze, paralotnia i nic więcej. I chyba dlatego to robię. Po prostu to jest taki reset wszystkich innych trosk.
1: Opowiadał Kamil Dziarek, przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim. Może warto spróbować.
4: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin Pogodno oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej prowadzili wzmożone działania prewencyjne w rejonie Jeziora Głębokiego oraz okolicznych terenów rekreacyjnych. Zwracali szczególną uwagę na zasady korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych, w tym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wylegitymowali łącznie 221 osób, podjęli 101 interwencji, ujawnili 103 wykroczenia. Przypominają, że rozpalanie ognisk czy korzystanie z grillów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. A najnowsza łódź Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie została ochrzczona. Nazwa Zawieja została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w mediach społecznościowych. To nawiązanie do bohaterki serialu kryminalnego nakręconego w Szczecinie. Konkurs na nazwę nowej policyjnej jednostki ogłoszono na początku roku. Internauci zgłosili kilkaset nazw, ale największe poparcie zdobyła Zawieja, nawiązująca właśnie do głównej bohaterki serialu Odwilż, policjantki Katarzyny Zawiei. Serial był realizowany w Szczecinie, a w rolę policjantki wcieliła się Katarzyna Wajda, która też została matką chrzestną policyjnej łodzi. Łódź będzie wykorzystywana do patroli prewencyjnych, jak i działań ratowniczych na wodach Szczecina, Zalewu Szczecińskiego oraz Morza Bałtyckiego.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Był serialowy wątek w Kronice Szczecińskich Policjantów, to teraz filmowe propozycje w Szczecinie i w regionie. W Multikinie w Szczecinie już w poniedziałek seans specjalny Klątwa Doliny Węży. To będzie kultowy film Marka Piestraka, balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego w nowej odsłonie z autorską narracją rapera Łony. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii, filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów. A wśród nowości w Multikinie w Szczecinie najnowszy film Guya Ritchiego Zawodowcy to ma być kino akcji w najlepszym stylu. Pełne napięcia, błyskotliwych dialogów i bohaterów, którzy funkcjonują w szarej strefie prawa, lojalności i interesów. Guy Ritchie po raz kolejny łączy dynamiczną akcję z charakterystycznym humorem i stylową realizacją. W obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Aiza Gonzalez. Dodam, że zdjęcia do filmu powstawały na Teneryfie, czyli dostaniemy także wakacyjny klimat. Nadal w Multikinie w Szczecinie, a także w kinie w Międzyzdrojach możecie zobaczyć film Michael. W rolę Jacksona wciela się bratanek artysty Jafar Jackson. Przez rok utrzymywał przed rodziną w tajemnicy ten angaż i intensywnie trenował taniec oraz charakterystyczny sposób poruszania się Michaela. Jeśli chodzi o śpiew, to w wielu scenach głos Jafara został cyfrowo połączony z oryginalnymi ścieżkami wokalnymi Michaela Jacksona. Jafar śpiewa samodzielnie w scenach a cappella lub gdy ćwiczy w studiu. Z kolei w scenach wielkich koncertów i najważniejszych teledysków dominują oryginalne, zremasterowane ścieżki wokalne Michaela Jacksona. Film Michael znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie Ewam w Międzyzdrojach. W tych kinach także coś dla młodszych widzów. Film Drzewo Magii, scenariusz oparty na kultowej, uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Enid Blyton, znanej w Polsce jako cykl Zaklęty Las. Współczesna angielska rodzina z trójką dzieci przeprowadza się na prowincję. Dzieci trafiają na magiczne drzewo zamieszkane przez fantastyczne istoty i to szansa na przygody w niezwykłych światach. Zdjęcia plenerowe kręcono w autentycznych, tradycyjnych angielskich lasach. Tytułowe drzewo to już fizyczna makieta pnia z zaawansowaną technologią CGI, nakładając na siebie cyfrowe elementy kilkunastu różnych gatunków drzew. W halach zdjęciowych też wykorzystano żywą roślinność. Aktorzy grali w otoczeniu prawdziwego mchu i kwiatów, co ograniczyło potrzebę stosowania green screenów. Drzewo Magii to propozycja z kin z naszego regionu. I jest też inna ekranizacja książki. To trzecia odsłona produkcji, jaka powstała na podstawie książek Justyny Bednarek. Niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos. To tym razem kosmiczne podróże, detektywistyczne zagadki i dziki zachód. To filmowe propozycje. A w poniedziałek w szczecińskiej nowej dekadencji stand-up Katarzyna Piasecka z najnowszym programem Bagus. W tym samym miejscu w piątek spektakl Terapia dla par. Wyrazista sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. I to wszystkie propozycje na teraz. Małgorzata Mura, dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
3: Ula Myszkiniec, witam i zapraszam na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom, o nadchodzących wydarzeniach i historii naszych ziem. Na początek samorządowy szlak wodny. 27 czerwca wystartują tramwaje wodne. W tym roku rejsy odbywać się będą na dwóch trasach. Świnoujście-Trzebiesz, Nowe Warpno-Świnoujście oraz Szczecin-Stepnica-Trzebiesz. Z inicjatorem przedsięwzięcia, starostą polickim Siwanem Fate, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Pan Siwan Fate, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
5: Pomysł generalny to nie jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy pływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowe Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno, słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenia szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, ja pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, bo moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuje.
4: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś się nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
5: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak wyszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy. Tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłem też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Tarnogórski napisać w tym zakresie, że taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, nie będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Siust, SECO i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył

0: ofertą, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujście, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przypłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plaży, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach, jakie zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję. Absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż.
1: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji? To znaczy, co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
0: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki. To jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. Ja mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc dzisiaj płyniemy w dwóch liniach, więc mamy dwie oddzielne linie, centrum przysiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin te nowe warianty, bo mamy dwie oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież, druga to będzie Świnoujście, Nowe Warpno, Trzebież. Dajmy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
1: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
0: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej chyba, z tego co wiem, albo 2 weekendy na pewno będą więcej, będziemy próbować w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będzie mniej płacił i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu chociażby w tym roku.
2: Z Siwanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Ewa Trykowska-Chwila, a rozmowa dotyczy samorządowego szlaku wodnego. W tym roku będziemy mieć drugą edycję, a jak będzie wyglądał rozkład jazdy wodnych tramwajów, o tym w drugiej części rozmowy zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebieży i powrotem oczywiście przez Stepnicę, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warpna. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to to będą dwie piętle zrobione na zasadzie takiej, że płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzybierze i tam będzie możliwość przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie dwie piętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzybierze, to zabiera ze Trzybierze za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
1: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
0: Można zaplanować cały dzień.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
0: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat Policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski. Więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każde z tych samorządów zabezpieczyło 150 000 w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a 2 samorządy, Stepnica i powiat goleniowski po 75 000. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacać. I tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
1: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
0: Oczywiście na południe Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki. Więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta, czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpnie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Gablewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi, też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpnem a Trzybierzą. Ogólnie próbujemy wspólnymi siłami wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcemy ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego też są podatki i to jest normalny, ten podatek potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publiczne. No to tak to wygląda.
1: A jeśli ten sezon samorządowego szlaku wodnego będzie jeszcze lepszy i będzie jeszcze bardziej udany, pan już planuje na przyszły rok, na kolejne lata dalszy rozwój tej inicjatywy?
0: Tak, oczywiście. Już jesteśmy nawet po wstępnych rozmowach, przynajmniej z jednym samorządem, z którym ja osobiście rozmawiałam, ale też słyszę w kuluarach, że inne samorządy są zainteresowane wejściem do tego projektu. Na pewno na mapie tych przystanków powinni się znaleźć na pewno Wolin. Wiem, że pani burmistrz chyba też jest zainteresowana. Słyszałam od innych osób, ale też ostatnio rozmawiałam też z panem starostą z Kamienia Pomorskiego, więc kto wie, czy nie będzie taka linia też w przyszłości, która będzie łączyła Kamień Pomorski z Wolinem, a my tutaj Trzebie z Woliną. albo Nowy Warno z Woliny, więc to jeszcze przed nami jest. W mojej ocenie to jest projekt rozwijający się, on będzie się rozwijać, ten projekt, bo wszyscy widzą, że dobrze to funkcjonuje i cieszę się z tego bardzo, że udało się to przeprowadzić.
2: Na temat drugiej edycji samorządowego szlaku wodnego z inicjatorem przedsięwzięcia Szywanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Jedną z pierwszych szkół społecznych w naszym regionie było Liceum Społeczne imienia profesora Piotra Zaręby. Liceum powstało w Dziwnowie 33 lata temu. To niewielka placówka, w której na samym początku było tylko 6 uczniów. Ale o tym opowie już współzałożyciel szkoły Witold Brzozowski.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Jestem oficerem wojsk specjalnych w stopniu pułkownika w stanie spoczynku, a aktualnie pełnię funkcję dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, które to stowarzyszenie między innymi prowadzi liceum społeczne, którym miałem przyjemność kierować przez 30 lat.
2: Kiedyś w Dziwnowie nie mieliśmy żadnej szkoły średniej. W tej chwili już młodzież nie musi wyjeżdżać do Kamienia Pomorskiego czy Świnoujścia. Może uczyć się tutaj. Proszę powiedzieć, czyj to był pomysł, żeby to liceum powstało? Czy to była duża grupa osób? Czy ten pomysł narodził się w jednej głowie?
4: Proszę pani, sprawa jest nadzwyczaj prosta. Nasze dzieci kończyły szkołę podstawową. I w takim wąskim gronie ludzi związanych ze szkolnictwem postanowiliśmy coś takiego stworzyć w Dziwnowie. Była to jedna z pierwszych szkół niepublicznych na Pomorzu Zachodnim. Żeby zagwarantować, że to będzie miało jakiś sens, daliśmy własne dzieci do tej szkoły, a więc liderzy komitetu organizacyjnego, 6 osób, 6 dzieci przeszło do naszego liceum. To był czas takiej radosnej twórczości, bowiem trzeba było zdobyć bazę lokalową, trzeba było zdobyć nauczycieli. Okazało się, że z tym nie ma większych problemów, natomiast zrodził się problem tego typu, kto będzie tym wariactwem kierować. Ponieważ ja miałem opinię takiego, że porywa się na rzeczy niemożliwe, to zgodziłem się, mając stosowne przygotowanie w tym zakresie, bowiem oprócz wykształcenia wojskowego pokończyłem parę uczelni cywilnych, między innymi skończyłem historię i zarządzanie oświatą, czy te studia doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych. W 1993 roku we wrześniu rozpoczęło pierwszy rok szkolny 45 uczniów. Robiliśmy różne rzeczy ciekawe, odkrywcze i budzące nawet kontrowersje. Zajęcia z chemii prowadziliśmy na oczyszczalni ścieków w laboratorium i badaliśmy te ścieki, bowiem mieliśmy lepszą aparaturę badawczą niż okoliczne laboratoria. Do języka angielskiego zatrudniliśmy native speakerów z Kanady, którzy nie znali ani słowa po polsku. Język angielski szlifowaliśmy na polu golfowym w Kołczewie, bowiem tam instruktorem był Amerykanin, który nie znał polskiego. No, robiliśmy szereg takich rzeczy, to byłaby długa opowieść. W każdym razie musieliśmy w 2002 roku zmienić lokal, bowiem wojsko, nasz lokal, przez nas używany, przygotowywało na przyjazd Amerykanów, którzy na marginesie nigdy się tu nie pojawili. W ciągu 3 miesięcy skrzyknęliśmy się, zastawiając własny majątek, by stosowne kredyty uzyskać i zakupiliśmy obecny budynek, w którym funkcjonuje liceum społeczne i stowarzyszenie. To też był taki wariackie zachowanie, bowiem ryzykowaliśmy własnym majątkiem. Wtedy też zrodziła się potrzeba, by zmienić organ prowadzący bowiem dotychczas prowadzącym organem była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Stąd mówiłem o tych ściekach, bowiem robiliśmy różne ciekawe rzeczy. Założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji i ono jest organem prowadzącym. Po drodze mieliśmy taką ciekawą przygodę. W 1995 roku Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała kuratorium w Szczecinie i w ramach szkół niepublicznych my zostaliśmy wyznaczeni. Uzyskaliśmy ocenę bardzo dobrą, co podniosło naszą rangę i znaczenie w oczach kuratora. Czyli od 1997 roku mamy absolwentów, nauczyciele się zmieniają, a ja dalej zostaję na tym stanowisku dyrektora, ale już nie, że tak powiem, w takiej formie jak kiedyś. Aktywnie uczę, staram się pracować z młodzieżą trochę inaczej, bowiem mój promotor, profesor Lewowicki, mówił, że hodowla olimpijczyków to jest najprostszy zabieg pedagogiczny. Jeżeli faceci przychodzą ze średnią 5,40 lub 5,50, to zrobić z niego olimpijczyka to żaden problem. Natomiast gamonia, który przychodzi ze średnią 2,30, zrobić absolwenta szkoły średniej to jest wyzwanie i ja swoich nauczycieli po prostu tak do tego ustawiam.
2: Czy to, że służył pan w wojsku, pomagało w pracy z młodzieżą?
4: Nie sądzę, wie pani, na krótką metę, no, mogło imponować młodzieży. W końcu była taka zabawna historia, że ja przestanę być dyrektorem, kiedy ktoś z uczniów położy mnie na rękę lub zrobi więcej pompek. Z tym, że oni robili normalne, ja robiłem desantowe. Nie udało się.
2: A jakie to są desantowe pompki?
4: Pompka z podbiciem i klaśnięciem. Ale to jest na krótką metę. Trzeba mieć solidne przygotowanie zawodowe. Powiedzmy sobie w tej materii, ja mówiłem, skończyłem historię, parę różnego rodzaju studiów podyplomowych. Bawiłem się w studia, jak powiedziałem, w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ja w ogóle to nie widzę większych problemów z młodzieżą w pracy. Problemem są nauczyciele. To jest specyfika Dziwnowa po prostu. Tych ludzi trzeba zaimportować. W Dziwnowie nie ma zaplecza, że tak powiem, nauczycielskiego. No i tutaj musiałbym powiedzieć, że w początkach liceum mieliśmy ludzi, którzy byli drogowskazami w tej regionalnej oświaty. Na przykład faceta, który skończył chłodnictwo świętej pamięci Wojtka Gogulskiego, zrobiłem nauczycielem fizyki i geografii. To są rzeczy, które głęboko tkwią w naszych absolwentach. Ten facet wymiatał, jeżeli chodzi o fizykę i inne rzeczy, ale to znowu byłaby długa opowieść. Henek Masłowski z Kamieńskiego tego stowarzyszenia uczył historii, państwo konieczni. Wielu ludzi, Jurek Sankowski uczył chemii, Józek Krzyżanowski matematyki. Kadra była naprawdę rewelacyjna. Ja sam miałem jakieś tam kompleksy, bowiem w tej branży byłem krótko, bo szkoląc żołnierzy też w jakimś sensie byłem nauczycielem, ale w cywilnym szkolnictwie byłem tylko 6 lat w tym czasie. No i tak się to kręci tutaj. Taka historia dosyć ciekawa.
2: A o tej ciekawej historii, 33-letniej historii Liceum Społecznego imienia profesora Piotra Zaręby opowiadał Witold Brzozowski. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Liceum Społeczne w Dziwnowie to jedyna szkoła w Polsce, która nosi imię profesora Piotra Zaręby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, współtwórcy Polskiej Szkoły Planowania Przestrzennego, inicjatora utworzenia szkoły inżynierskiej w Szczecinie, związanej z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a także współorganizatora Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła w Dziwnowie powstała 33 lata temu, a wśród założycieli jest dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. Jak sam mówi, w latach 90. dziwnowskie liceum było prekursorem ciekawych metod wychowawczych. Posłuchajmy jakich.
3: Blisko mieszkańców.
4: Bardzo ciekawa i warta podkreślenia to jest to, że w 95. roku szkoła za patrona obrała profesora Piotra Zarembę, pierwszego prezydenta Szczecina, człowieka zupełnie zapomnianego w tej chwili. Nie ma śladów jego obecności, działalności jako prezydenta Szczecina. A my podchwyciliśmy apel Polskiego Towarzystwa Historycznego i zrobiliśmy go naszym patronem. Poczytuję sobie za pewien powód do dumy, że przynajmniej my nie zapominamy o nim.
2: Jakiego absolwenta szkoły pan najmilej wspomina, albo z jakiego jest pan najbardziej dumny?
4: Mamy faceta, który skończył w Polsce biologię i jest w Stanach Zjednoczonych, ma własną firmę biotechnologiczną, ma szerokie kontakty w tej Dolinie Krzemowej. Mógłbym wymienić jeszcze paru. W końcu to już kupę lat minęło. Mieliśmy absolwentów lepszych, gorszych. Natomiast jakieś tam rankingi związane z maturami pokazują, że jesteśmy takie w średniej grupie. Teraz mamy 74 uczniów. Jak powiedziałem, bardzo często pracujemy z ludźmi, którzy potknęli się w innych szkołach. To wcale nie znaczy, że przymykamy oko. Więcej z nimi pracujemy. I potykamy się z wdzięcznością rodziców. Nie mamy żadnych profitów tego tytułu, że przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nasz program edukacyjny czy wychowawczy zakładał co najmniej 2 porządne wyjazdy w roku. W związku z tym mamy takie swoje ulubione miejsce, to jest Jura Krakowsko-Częstochowska, Łutowiec. Jak powiem Łutowiec, to nasi absolwenci od razu się uśmiechają. A my tam robiliśmy rzeczy rzadko spotykane w szkołach. Począwszy od marszów na Azymut, poprzez nocne zajęcia w astronomii, wspinanie się na skały, schodzenie do jaskiń. A więc teraz się zdarza, że nasi absolwenci już swoimi dziećmi tam jeżdżą. Jakoś to utkwiło w głowach. Nasz program wychowawczy był ambitny. Zakładaliśmy na przykład, że wszystkie sprawdziany będą bez obecności nauczyciela, że nauczyciel wychodzi i młodzież pisze. To się nie udało. Nie udało się pewnie dlatego też, że nauczyciele nie wierzyli, że tak można robić. To jest inna bajka zupełnie.
2: O historii Liceum Społecznego w Dziwnowie opowiadał jego wieloletni dyrektor, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Co prawda przez sam Wolin nie przejadą, ale peleton tegorocznego Tour de Pologne przejedzie tuż obok. Więcej na ten temat w rozmowie z burmistrzem gminy Dziwnów Łukaszem Dziochem. Zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Mamy na Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie przeróżne olimpijskie gwiazdy, wśród nich także kolarzy. No i wielkie szczęście wkrótce zawita do gminy Dziwnów, bo będziemy mieć tu przejazd Tour de Pologne.
6: No myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też wiceministrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości w Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnów, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
2: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
6: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wygląda u nas nad morzem. Pełne obciążenie samochodów, a żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszych naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa, więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
2: O tegorocznym Tour de Polonii, który przejedzie m.in. przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Automatyka i robotyka to najpopularniejszy kierunek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Widać też spore zainteresowanie kierunkiem sztuczna inteligencja. To nowość na Wydziale Informatyki. Więcej na temat tegorocznej rekrutacji w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym ZUT-u.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi?
7: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji startowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej, tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów. No i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc dwóch kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo potrwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić, egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej, ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć m.in. oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
1: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
7: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie czy to była pandemia, przed pandemią czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki w tym roku. Postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki, sztuczna inteligencja. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku Z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
1: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
7: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
1: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
7: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których ZUT powstał, bo ZUT powstał, przypomnę, z połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą. Są to naprawdę miejsca, które można z czystym sumieniem polecić młodemu człowiekowi, który ma troszkę inne wymagania niż jeszcze miały osoby, można powiedzieć, 10 czy 15 lat temu. W tej chwili te pokoje są na bieżąco dostosowywane do potrzeb młodych osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy z pokoi ma swoją łazienkę, więc komfort jest naprawdę ogromny. Liczba miejsc w każdym z pokojów oczywiście jest różna od jednego do, wydaje mi się, że maksymalnie 4. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem. Jest wydzielona taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
2: Z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o tegorocznej rekrutacji i ofercie placówki rozmawia Monika Trykowska-Chwila. A podczas pierwszej doby rekrutacji ZUT zarejestrował prawie 350 zgłoszeń. Na rok akademicki 2026-2027 przygotowano 4,5 tysiąca miejsc na 11 wydziałach. Jakie perspektywy czekają na absolwentów ZUT-u? O tym w drugiej części rozmowy. Zapraszam.
3: Blisko mieszkańców.
1: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym, współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
7: Zawsze, pani redaktor. I to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków, od samego początku już studenci mają, jest położone dużo większy nacisk na naukę praktyczną. To oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują, i my zawsze, tworząc ich plany zajęć naszych studentów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów tych naszych studentów, wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków no nie ma.
1: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
7: Dotyczy, oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po szerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku.
1: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
7: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwila doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, u Kolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Więc zapraszamy, 1 czerwca rekrutacja rusza na nasz, można powiedzieć, wakacyjny, letni uniwersytet. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, być może i kraju, gdzie tak jak dziecięcy uniwersytet technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj młodzieżowy uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
1: No właśnie, te bieżące informacje informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko na waszej stronie internetowej.
7: Tak jest, zut.edu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane i adres to jest irk.zut.edu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zarejestrować, zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam, tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować.
2: A do studiowania na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zachęcała rzecznik prasowy placówki Emilia Kujawa.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Weszliśmy na piętro i cóż tutaj znajdziemy?
9: Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. No i co my widzimy? Stoimy przed obrazami XIX-wiecznymi, olejnymi, pięknymi obrazami w pięknych ramach. Jeden z tych obrazów, Konstantina von Fittersheima z drugiej połowy XIX wieku. Widzimy słynny głaz królewski, który do dnia dzisiejszego jest widoczny tutaj na Zalewie Kamieńskiej, niedaleko Wyspy Sząszczeckiej. No i na tym głazie widzimy taką kobietę w białej, takiej długiej sukni. Taki dosyć romantyczny widok dla epoki właśnie XIX wieku. Patrzona jest w Zalew Kamieński, jak gdyby na kogoś oczekując, ale nie wiemy, czy to jest żywa postać, czy może jakiś duch kobiety, która czeka za swoim, nie wiem, mężem, który wyruszył gdzieś na szerokie wody Bałtyku, a może jeszcze dalej. Otto von Konstantin von Wittersheim to jest taki dosyć znany malarz, który wywodzi się z naszego regionu, ale zrobił dosyć dużą karierę tutaj malarską, jeśli chodzi o Prusy, czyli okresie, kiedy działał, kiedy malował. Ale chyba najcenniejszym takim obiektem z nim związanym, tak, to jest ten oto obraz. No to chyba widok, który każdy kojarzy. Dokładnie są to ruiny kościoła Strzęsaczu, ale spójrzmy, to jeszcze nie są ruiny. Widzimy ten kościół cały na skarpie. Czyli ten obraz pochodzi z lat 1850-1875 i ten obraz również został namalowany przez Wittersheim. On został swego czasu zakupiony tutaj przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i jest to jedyny obraz na świecie z widokiem kościoła w Szczęsaczu jeszcze jak stał cały. Niezwykle cenne dzieło, można powiedzieć, sztuki XIX-wiecznego malarstwa. Więc no, w tej sali mamy tego typu obiekty, mamy tutaj, jak pani widzi, różnego rodzaju meble. Tutaj mamy piękną maszynę do szycia Zingera, ale proszę zobaczyć, z jakimi cudownymi tutaj takimi ornamentami przypominającymi sztukę egipską. Okres XIX wieku to jest egiptomania, to jest zachwycenie starożytnym Egiptem. Ta egiptomania rozpoczyna się wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu w 1798 roku i oprócz, wtedy jeszcze generał Bonaparte, oprócz żołnierzy zabrał ze sobą również naukowców. I wśród tych naukowców byli rysownicy, byli, no, można powiedzieć, prekursorzy, archeologi, historycy, numizmatycy, lingwiści itd., itd. I oni tam stworzyli takie dzieło, opis Egiptu i to zostało później opublikowane we Francji. No i wtedy wybuchła taka epidemia wręcz zainteresowań starożytnym Egiptem i w zasadzie na wszystkich obiektach nowo powstających w Europie, nawet na tego typu maszynach do szycia umieszczano egiptyzujące właśnie motywy. I tutaj mamy co? Mamy po prostu sfinksa, tak? Ale w takiej troszeczkę ubogaconej formie. Tutaj jeszcze doklejono mu jak gdyby tutaj skrzydła, więc no ta moda na Egipt była, panowała przez bardzo długi okres, można powiedzieć cały wiek XIX i też początek XX wieku i to jest tak zwany początek egiptologii, nauki, która do dnia dzisiejszego no, jest nauką żywą. Przecież wiemy, że nasi polscy archeolodzy pracują na terenie Egiptu w wielu miejscach, w Del Bahari, w Sakarze, w Tel Atrib i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pamięć czy te zainteresowania Egiptem są od początku XVIII wieku i trwają tak naprawdę do dnia dzisiejszego.
5: Właśnie usłyszeliśmy, że pięknie nam tu bije zegar.
9: Zegar z lat 20. pochodził z zakładu Edmunda Hollendera. No i jak widać, ten zegar do dnia dzisiejszego wybija nam godzinki. A no musimy pamiętać, że te zegary, jak gdyby ten zegar mistrzowski przestał istnieć w 1945 roku. Tu mamy też cenne eksponaty związane z rodami tutaj szlacheckimi, rycerskimi, wcześniej później szlacheckimi, naszymi tutaj pomorskimi. I tutaj mamy krzesła. To krzesło należy do... Mamy tutaj taki herb, widzi pani? Należy do rodu von Brockhusen. Brockhusenowie to dosyć znaczący ród tutaj na Pomorzu. Byli właścicielami m.in. majątku w Gross Justyn, dzisiejszy Gostyń. I to jest dosyć ciekawa historia z nimi związana, ponieważ jeśli chodzi o taką historię nowożytną, ponieważ ostatni przedstawiciel z rodu von Brockhusenów z Gostynia poślubił, taka ciekawostka, córkę prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga. I Paul von Hindenburg przyjeżdżał do swojej córki, przyjeżdżał między innymi do Kamienia, tu się spotkał z mieszkańcami, a później jechał do Gostynia, do swojej córki i mamy oryginalne fotografie z pobytu Paula von Hindenburga właśnie w majątku w Gostyniu. Być może, że sam von Hindenburg siedział na tym krześle. Tutaj mamy rodu von Flemingów, no to jest bardzo znany ród Flemingów, zresztą powiat kamieński kiedyś był zwany również powiatem Flemingów, Flemingische Kreis. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, to są takie stojące wilki na dwóch łapach. I są oryginalne krzesła właśnie związane z rodem von Flemingów. Z nimi jest związana również historia zaginięcia skarbu kamieńskiej katedry. W 1945 roku w ich majątku w Benicach, w niemieckim Benz, w majątku Hasa von Fleminga przechowywany był skarb kamieńskiej katedry, między innymi relikwia świętej Korduli. I ten w trakcie ewakuacji te zabytki ze skarbca zaginęły. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, w jakich dokładnie okolicznościach one zaginęły. I to też taka ciekawostka, że one są w katalogu baz danych poszukiwanych zabytków, które zaginęły właśnie pod koniec II wojny światowej. Tu mamy ich również herb na takiej płycie żeliwnej. Ta płyta żeliwna pochodzi z ich pałacu w Piaskach. To jest niedaleko Wolina. Niegdyś tam był hotel. Teraz bodajże ten budynek jest pusty, ale to jest oryginalna właśnie płyta z herbem Flemingów pochodząca z pałacu w Piaskach.
2: Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, opowiada o historii Pomorza, o historii kamienia pomorskiego, a wszystko dzięki eksponatom, które możemy oglądać w muzeum. Za chwilę powrócimy do wycieczki po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Widzę, że wśród eksponatów mamy też eksponat muzyczny. Jest organy.
9: To jest nasz z kamieńskiej katedry. Tutaj mamy na fotografiach właśnie zdjęcia z wnętrza kamieńskiej katedry. Między innymi tutaj festiwalową fotografię z lat 70. No kamień to przede wszystkim koncerty muzyki organowej i kameralnej, międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej, na które również zapraszamy tutaj radiosłuchaczy. Że chyba nie trzeba zapraszać, bo zawsze mamy tłumy. Zawsze, więc ja myślę, że radiosłuchacze wiedzą o tym, że to jest to miejsce, że one wpisane już jest w życie kulturalne Pomorza Zachodniego, letnie życie Pomorza Zachodniego. No i tutaj mamy ten komputer właśnie organowy, oryginalny, na którym grały sławy tamtego czasu organomistrzowie. Proszę zobaczyć, gdzie on został wyprodukowany, w słynnej szczecińskiej firmie, ale gdzie u samego Greenenberga. To jest naprawdę, można powiedzieć, no takie, można powiedzieć, dzieło sztuki muzycznej, tak, które teraz można u nas tutaj podziwiać w muzeum. Ale nie tylko, no mamy, jak pani sama widzi, tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju eksponatów. No tutaj szczególnie dla starszych radiosłuchaczy, ja mówię starszych takich, no tak...
5: Pamiętających PRL.
9: Pamiętających PRL, właśnie. I co my tutaj mamy na fotografii? Mamy słynne mleczko w tubie. No kamień pomorski to jest mleczko w tubie. Pamiętam, jak jeździłem na kolonie gdzieś na południe Polski, gdzieś w góry, to wszyscy mi zazdrosili, że jestem z kamienia pomorskiego, bo tutaj przecież jest słynne mleczko w tubie. Tylko oni nie wiedzieli o tym, że też mleczko w tubie można było kupić właśnie u nich, a nie u nas koniecznie, bo to wszystko po prostu szło w Polskę, a nasz rynek tutaj lokalny raczej nie był zaopatrywany w to mleko, ale no słynne mleko w tubie. Niestety zakład już nie istnieje.
5: A tutaj są butelki, pamiętam, śmietana była w tych butelkach z takim sreberkiem.
9: Tak, one były uniwersalne tutaj dla całego naszego kraju. Tak, takie śmietany były właśnie trzymane w takich niewielkich szklanych buteleczkach. Tutaj na przykład mamy takie buteleczki szklane z przedwojennej mleczarni. Jest nazwa miasta, Kamień. Tak, że te butelki są na przykład wymienialne, jest napisane, tak, i czego dotyczą, czy dotyczą śmietany, czy dotyczą mleka. A tutaj mamy na przykład jeszcze z takim, taką reklamą mleczarni, Molkerei, Genossenschaft, Kamin, Pomer, z takim w środku tutaj, w centralnym miejscu, umieszczonym dzieckiem siedzącym i trzymającym właśnie smoczka. Więc od razu to była taka też reklama.
5: No i zrobiło się nam kuchennie, bo tutaj mamy gofrownicę.
9: Tak, to są gofrownice. No to w ogóle obecnie całkowicie chyba nieznane. Tego typu przykłady gofrownic w XIX wieku i na początku XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, każda gospodyni domowa posiadała w domu wyposażeniu gofrownicę. Tak jak dzisiaj się posiada termomiksy, no to kiedyś gofrownicę, ale proszę zobaczyć, to nawet jest, no to nie jest instrukcja obsługi, to jest po prostu jak się, tak, przepis, jak należy wykonać takiego gofra, żeby wyszedł z niego, no, gofer taki prawdziwy.
5: I wyjaśnijmy słuchaczom, że nie są to gofrownice na prąd, nie mają żadnego kabla, je stawiało się po prostu na ogniu.
9: Tak, ale żeby zobaczyć, to zapraszamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj też piękne talerze. No to są talerze z XIX wieku. Biedermeier, taki styl. Proszę zobaczyć, jaka piękna porcelana z pięknymi widokami. Jeszcze kamienia niezrujnowanego całego, z pięknymi kamieniczkami i tych ludzi w tych pięknych takich strojach XIX-wiecznych. Tu mamy panoramę miasta, tu mamy katedrę ze starą wieżą jeszcze katedralną, rynek starego miasta, więc no piękne obiekty. No i tutaj mamy okres przedwojenny, różnego rodzaju szyldy reklamowe, nie wiem, fotografie z okresu przedwojennego. To jest najstarsza fotografia kamienia, która pochodzi z 1884 roku, jedna z uliczek. No też na podstawie takich fotografii możemy dużo powiedzieć, jak ludzie żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali, jak się ubierali i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, no tych ludzi to widać po prostu, tak? Widać, prawie widać ich twarze. No, ta fotografia ma prawie 150 lat, więc jeszcze z czasów dagerotypów. No niesamowita jest. No tutaj też piękna fotografia z tego samego okresu kościoła świętego Mikołaja. Przed kościołem widzimy tutaj grupkę młodzieży. No ale tutaj też mamy ciekawą postać, taka wynurzająca się, jakby nie pasowała do tej fotografii.
5: Duch?
9: No tak, wygląda jak trochę duch. Taka ciekawostka pewnie, albo się obraz nałożył na drugą fotografię. To wszystko ze szklanych negatywów było wykonywane, albo celowy taki był zabieg, żeby po prostu tą postać wstawić. Nie wiem, kim ona jest, kim była, nie mamy pojęcia, ale też ciekawe, bo cmentarz przestał istnieć, został zamknięty pod koniec XIX wieku, więc tu mamy jak gdyby ten cmentarz pokazany już w okresie jego późnego funkcjonowania. Tu na przykład jest kościół świętego Mikołaja wnętrze, to jest dokładnie ten kościół.
5: A jaki eksponat z tej galerii pan ceni najbardziej, pan tak osobiście?
9: Bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, bo do każdego eksponatu podchodzi się w inny sposób, mniej lub bardziej emocjonalny. To zależy, jak przebiegało jego odkrycie, albo w jakich okolicznościach został przekazany. Więc to cały kontekst się jak gdyby liczy. To nie tylko, że ktoś przyniesie eksponat i tak bezdusznie go przyjmujemy. Nie, to wszystko zależy od kontekstu. Jak długo staraliśmy się o dany eksponat. Czy to były zabiegi, które trwały, a były takie kilka lat, czy kilka miesięcy. No wie pani, no to ileś na to wpływa czynników. Tak naprawdę każdy eksponat jest cenny i trudno tutaj teraz tak wypośrodkować, bo który jest cenny. No nie wiem, no wszystkie są cenne. Nie ma mniej lub bardziej. No mamy oczywiście eksponaty, które no przewyższają klasą jak gdyby inne eksponaty, ale o tym później. No i okres II wojny światowej, Kamień Pomorski niestety wyglądał tak, lęk w gruzach, został zniszczony. Cudem ocalała kościół Najświętszej Marii Panny, Marienkirche, cudem ocalała katedra, pałac biskupi, w ogóle cudem ocalało osiedle katedralne, ale zobacz, proszę, staruka została zniszczona, bo kamień po prostu został zbombardowany. Dwa krążowniki, które stały na redzie w Świnoujściu, Świnomindę w tamtym okresie, one po prostu no, miały taki duży zasięg, że udało sięgnąć za pomocą ich dział nawet nasze miasto. To były krążowniki Shir i Litsov. One później zostały zatopione między innymi tymi samymi tolbojami. Jeden z takich tolbojów został znaleziony dosyć niedawno w trakcie oczyszczania kanału piastowskiego. To była bardzo głośna historia. Była to chyba największe bomby w ogóle II wojny światowej. No ale zdążyli ten kamień zniszczyć i niestety teraz mamy zabudowę miasta w większości taką, jaką mamy. No, bardzo mało mamy zachowanej tej autentycznej tkanki miasta przedwojennego. No oprócz osiedla katedralnego, pomnika historii, który pięknieje nam z każdym rokiem.
2: O historii naszych ziemi i eksponatach z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej opowiadał dyrektor placówki Grzegorz Kurka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Halo, Kacper. Jak wycieczka rowerowa?
10: Super. Zaraz idziemy na pizzę.

0: Dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
1: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
0: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
1: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
0: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
2: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
0: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest. A to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Złota piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

Poligoniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Roze przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
3: Nawałnice przeszły przez południe Polski.

0: zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
1: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze świątek przykrojono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Eagle w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu. Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
2: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziałam.
1: Mecz Świątek Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
0: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
5: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
4: A no właśnie.
6: Radio Złote Przeboje.
4: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa. Wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami, to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zdrowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Ja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Tak. Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornand Lons w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych

0: najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
1: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
2: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
0: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
3: Nikt niczego nie odbiera rodzinom.
4: Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
0: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
5: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W siódmym meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
7: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać, o tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. No wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A to już przygotowuje się do śpiewania Joe Cocker.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Pebo Brysonem, bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super. Kiedy płyniemy?
21: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

0: Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Reklama.
0: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperatów w Polsce.
11: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
13: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
14: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni.

0: Nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nie mówiłam. Jezu moje, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, ale to nie jest jeszcze taki najnowszy. No i się nazywa Zbyszek. Mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam. Ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka. A nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo. Ale zaczęłam śpiewać na akademii, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie, no i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
1: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
1: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę, taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
1: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa? Już powariowali ludzie, nie?
1: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
1: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
1: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
1: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Reklama.
1: Teoria.
0: I praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert.
15: Kto zwalcza ból?
16: Wundary!
15: Kto?
16: Wundary!
15: Wundary!
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
20: Reklama.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy. Bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
3: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci i w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci i mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz,
3: wywał.
2: Tak. Puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
3: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
4: Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
9: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
8: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
10: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
8: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych

0: Subaru.pl. Pogoda.
1: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu złote przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: Kościela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy, muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam, tam były konie, ostatnio przyszły wilki, ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym
1: góry,
2: swojskim.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale rozumiem, też ja ich zaskoczyłam. Oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń na momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł. Przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: nie tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, Czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co? Po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak zostało mi w pamięci, że chyba już to wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25.

0: Dane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś? Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku, powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
1: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
1: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Yeah.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona do takich energetyzujących kawałków. Obiecuję wam, powrócimy tuż po 14. A to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologiczne. Logicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

3 minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18:00, także będę miał dla was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.

wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy, w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Jeśli chcę.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja rozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

0: Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Autopromocja.
3: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
3: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
17: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzone zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
16: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
18: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
16: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Pogoda.
0: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

te piękne letnie dni, na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer, w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile, no a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego? Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22 4 4 i 3 0. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: ta promocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: Teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś tam w albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16:00. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie. No i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 31 maja 1980 roku. Amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
0: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.

kult, aby brytyjski duet lat 80. i 90. na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fun jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: życie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: W poniedziałek i wtorek mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na oktawiakonkurs.pl. Skoda.
18: Reklama.

0: Alize i Mua Lolita w radiu Złote Przeboje. Takie numery przez całą dobę. A Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej. Powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17. Ten głos, czyli Mariusz Tylmaszek w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie.
1: Dobrze.
0: Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki. Będzie dowódcy dzisiaj po godzinie 17 na pewno. No i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: No, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Tylmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru wam życzę, oczywiście, ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: tak jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, 17 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
6: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
7: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem jak Himmelsberg z angielskim.
8: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
6: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
9: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
6: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
5: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
10: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
5: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, uciekaj moje serce.

0: W radiu Złote Przyboje Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi wie, jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.

sumie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010 w Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

I powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.

0: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
2: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
1: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu, najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dumont. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole.

0: czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze. Później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rolingierem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
2: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

Radio Złote Przeboje w Wolinie. Radio Złote.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80., a więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: żeby się zasłuchać, zwłaszcza kto się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz zapatrzenie.

Mili Vanilli, a więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści rap i pop nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie w tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Corrs. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem, wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
6: Wakacje coraz bliżej, harcerze szykują się na obozy. My trochę o harcerstwie w programie sobie porozmawiamy. Sprawdzimy, czego nas uczy.
7: Harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy. Nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund.
6: Małgorzata Mura, zapraszam na program. To oczywiście nie jedyne tematy. Będą także propozycje, które możecie wykorzystać w wakacyjnym planie. Można na przykład zająć się, a czemu nie, modelarstwem.
8: Typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne.
6: Można też zamiast za pośrednictwem modeli pofruwać na paralotni, o tym też będzie w programie, sprawdzimy, jak tym się lata.
9: Ponieważ no, termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse. Na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi.
6: Jak się paralotniarstwa nauczyć? Dlaczego warto? Być może to też taki pomysł na najbliższe wakacje dla Was i to będzie w programie. A zaczynamy od harcerstwa. Czym jest współczesne harcerstwo? Jak się do niego dostać? Jak to wygląda w naszym regionie? O tym rozmawiałam z zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP, harcmistrzynią Joanną Druciarek.
5: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
6: Czy harcerstwo jest popularne w Szczecinie?
7: No, wydaje mi się, że tak. Mogę to stwierdzić, chociażby po takim fakcie, że do naszych gromad zuchowych są zapisy, są kolejki. A mogę to powiedzieć dokładnie z doświadczenia własnego, dlatego że przez 10 lat prowadziłam 6. gromadę zuchową Zielone Żabki i muszę no właśnie to stwierdzić, że niestety nie było miejsca w naszej gromadzie. Mieliśmy ponad 30 dzieci i rodzice czasami czekali rok albo i dwa lata, dopiero aż te starsze zuchy przejdą do drużyny harcerskiej, aby właśnie kolejne młodsze dzieci mogły dołączyć do naszej gromady. Z tego, co się orientuję, w pozostałych 4 gromadach naszych szczecińskich również jest bardzo spore zainteresowanie i bardzo sporo dzieci przychodzi, przyprowadzają ich rodzice, no i oczywiście powstają nowe gromady, żeby zapewnić dostępność harcerstwa dla tych najmłodszych.
6: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo miałam okazję rozmawiać z harcerzami w różnych miejscach Polski i nigdy nie spotkałam się ze stwierdzeniem, że są kolejki. Także to chyba bardzo dobrze świadczy o Szczecinie. A czemu akurat u was jest takie zainteresowanie harcerstwem?
7: Znaczy ja sądzę, że to nie chodzi tylko o Szczecin. Myślę, że w innych miastach również jest to bardzo popularne. Dzieci w naszych jednostkach i w zuchowych, i w harcerskich drużynach, i w drużynach starszych, harcerskich i wędrowniczych mogą nabyć wiele cennych umiejętności, zdobywają sprawności i tropy, tak zwane kompetencje, które są potrzebne w życiu dorosłym. i te umiejętności, które nabędą za młodego człowieka, no zostają z nimi na całe życie. Mhm. Mamy różne cykle sprawnościowe, zgodne też z zainteresowaniami dzieci. No tego jest całe mnóstwo, jest ponad 200, także ciężko też wymienić te obszary. No ale mówię, no nawet, no ja mogę też tutaj opowiadać o zuchowej gromadzie i o tych najmłodszych dzieciach, bo do zuchów trafiają dzieci w klasach tych 1-3. No i one uczą się od ścielenia łóżek, od sznurowania butów, uczą się jak trzymać igłę z nitką, jak przyszywać sobie właśnie sprawności zdobyte. No uczą się też rozpalania ognisk, no wszelkich umiejętności. Uczą się gotowania, uczą się trzymania prawidłowo noża, krojenia, no nie wiem, warzyw, przygotowania samodzielnie kanapek. No stwarzamy im taką przestrzeń, którą nie zawsze mają w swoich własnych domach, bo właśnie rodzice są zapracowani, zabiegani, nie ma na to czasu. No wiemy doskonale, jak wygląda ta rzeczywistość taka codzienna, rodzinna, jak dzieci są wysyłane do szkoły, kanapki gotowe, wrzucone do plecaka. Dzieci nie mają po prostu na to tej przestrzeni, a na naszych właśnie piwakach, czy koloniach, czy obozach, no stawiamy bardzo dużą wagę na tą taką samodzielność i tym młodym ludziom stwarzamy możliwość, no właśnie, uczenia się przez działanie.
6: Te podstawowe umiejętności to jedno, ale też z tego co wiem, młodzi harcerze mogą rozwijać zupełnie inne, nowe, takie bardziej ciekawe, bym powiedziała, niespotykane kompetencje. Jakie mamy jeszcze takie możliwości? Czego mogą się jeszcze nauczyć? Oprócz wiązania butów.
7: No to dla maluchów oczywiście, nie? Starszaki to już, starsi harcerze to potrafią. Znaczy w naszym chówcu mamy ponad 22 jednostki. Znaczy 22 jednostki i kilka kręgów instruktorskich. I na przykład w dziale drużyn starszoharcerskich mamy dwie drużyny specjalnościowe. Są to obronne drużyny starszoharcerskie. No i tam już trafia młodzież, no, która chce rozwijać swoje zainteresowania, chce się nauczyć czegoś więcej, tak? Bytowania w lesie, są tam takie akcje różne survivalowe, są też możliwość nauczenia się strzelectwa. No rozwijają te wszystkie, tutaj ten cały taki obszar obronny. Tam jest wiadomo też i pierwsza pomoc w takim już na wysokim poziomie. No i drużynowi starają się zapewnić.

0: zespołowo, bo sprawności z kolei pozostały też indywidualne. I na przykład te najmłodsze dzieci zuche, no harcerze w sumie też, mogą zdobywać sprawności indywidualnie nawet w swoich domach.
1: A jak to wygląda? Mówiła pani, że jest dużo zuchów w Szczecinie, czy później już jak są starsi jako harcerze to się wykruszają? Czy macie tutaj taki problem, czy jednak nie?
0: Znaczy powiem tak, jak mamy 5 gromad zuchowych, czyli dla tych najmłodszych dzieci klas 1-3, to z kolei drużyn harcerskich mamy aż 8. Także nie wykruszają się, wręcz dochodzą nowe dzieci właśnie w tym wieku, w klasie 4-6. I generalnie mamy taką płynność metodyczną, czyli dzieci, które kończą trzecią klasę i no, są już starszymi zuchami, trzygwiazdkowymi, bo to są też takie stopnie zuchowe. Zuchy przez te 3 lata zdobywają swoje gwiazdki, 1, 2 i 3. To właśnie przechodzą potem płynnie do drużyny harcerskiej. Jeżeli w danym środowisku, i tak się u nas tutaj w Szczecinie też dzieje, że na ogół gromady zuchowe mają zaprzyjaźnioną albo działającą w tym samym szczepie drużynę harcerską, wtedy następuje no, płynne, uroczyste oczywiście przekazanie zuchów, z najstarszych zuchów do drużyny harcerskiej, no ale oczywiście byłoby wtedy 1:1, czyli 5 gromad zuchowych, 5 drużyn harcerskich, ale tak nie jest. Właśnie jest 8 tych drużyn harcerskich, dlatego żeby też dzieci, które wcześniej nie były zuchami, mogły sobie dołączyć no, w dowolnym momencie, w 4., 5. czy 6. klasie do drużyny harcerskiej, no a następnie przechodzą sobie do drużyny starszo-harcerskiej. No już tutaj starsza młodzież to już ma taką dowolność, już tutaj nie ma tutaj 1:1, bo też drużyny starszo-harcerskie działają troszeczkę w innych jakby miejscach, w innych dzielnicach. No i potem są też drużyny jeszcze wędrownicze dla licealistów, dla też studentów. Także wędrownictwo też tutaj się rozwija. No mamy 4 drużyny wędrownicze. Mamy nadzieję, że będą one zaraz też się, ta liczebność się powiększy. No tak naprawdę wszystko zależy od drużynowych, którzy pełnią te swoje funkcje, tak jak my zresztą, instruktorzy wszyscy, na zasadzie wolontariatu. Także wiadomo, że czasami jakaś drużyna no niestety ulega rozwiązaniu, bo na przykład drużynowy wyjeżdża na studia do innego miasta i nie ma kontynuacji. Ale jeżeli tak się dzieje i nie znajdziemy zastępstwa, to za chwileczkę powstaje w to miejsce nowa drużyna, także nie martwimy się.
1: O harcerstwie opowiada nam zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP harcmistrzyni Joanna Druciarek. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie o tym, jak wygląda takie codzienne życie harcerza.
0: Co 2 tygodnie albo co 3 tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie 2 godziny, tylko 4 albo 5 godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów.
1: W programie także będzie o zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, bo wiem, że więcej osób wybiera terminy wakacyjne właśnie na taki egzamin. A na czym można oblać na placu manewrowym?
2: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
1: Sprawdzimy między innymi też, jak wyglądają statystyki zdawalności takich egzaminów. Będzie również o paralotniach.
3: Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych, musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. To się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować.
1: Podpytam też, co się czuje tam w górze i dlaczego warto się zainteresować tą aktywnością. A teraz już najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Okazało się, że mandaty za 6 można wyrzucić do kosza, a wszystko w związku ze złą kalibracją. Więcej na ten temat Mateusz Stanicki.
6: Chodzi o urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica, które zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd wykryli kierowcy ciężarówek. Inspekcja Transportu Drogowego podała, że anuluje mandaty z 5 dni na przełomie kwietnia i maja.
5: W województwie zachodniopomorskim mamy 4 lokalizacje z odcinkowym pomiarem prędkości. Urządzenia na A6 6 zostaną poddane ponownej legalizacji. Pozostając na drogach, rusza budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. Umowę na realizację inwestycji podpisano przy porcie w Policach. To właśnie w tym miejscu pod Odrą przechodzić ma dwunawowy tunel o długości 5 km.

0: km, który domknie drogowy ring wokół aglomeracji szczecińskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2033 roku. Samo drążenie tuneli może potrwać 2 lata. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie prowadzić od autostrady A6 w Kołbaskowie przez Bełdargowo do Łuje, węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie do Polic. 5-kilometrowe tunele przejdą pod Odrą w okolicy miejscowości Święta, a dalej droga dotrze do węzła Goleniów Północ, gdzie S6 łączy się z S3 prowadzącą ze Świnoujścia na południe Polski. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie w środę rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo 3 osób. 2,5 roku temu w Międzyzdrojach mężczyzna pod wpływem środków odurzających wjechał samochodem w pieszych. Został oskarżony o popełnienie zabójstwa 3 osób. Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Wyraził żal i przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Przenosimy się na wodę. Ponad 1000-tonowy blok dziobowy okrętu ratowniczego marynarki wojennej RP powstanie w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. O szczegółach Grzegorz Pałka.
1: Umowę kooperacyjną w tej sprawie podpisali we wtorek prezesi Szczecińskiej i Gdyńskiej Stoczni, bo to właśnie Stocznia Wojenna w Gdyni zbuduje go w ramach programu Ratownik. Stocznia Szczecińska Wulkan dostanie część okrętu od Gruszki aż do Trapu. Cały element ma 24 metry długości i 26 metrów wysokości. W Szczecinie ma zostać zamontowany też ster strumieniowy i wszystkie elementy napędu. Gotowy okręt ma zostać zwodowany jesienią przyszłego roku.
0: A nowy okręt ratowniczy marynarki zastąpi stare jednostki ORP Piast i ORP Lech, zapewniając wsparcie okrętom podwodnym oraz realizując zadania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Bałtyckim. Pozostańmy na wodzie. Od czwartku w Dziwnowie odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
2: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
0: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski, a w sumie przewidziano 11 wyścigów.
3: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Paralotnie pięknie wyglądają w powietrzu. Na pewno lot jest bardzo przyjemny. A co dzieje się i gdzie lądują paralotniarze?
5: Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót.
3: O paralotniach między innymi porozmawiamy sobie jeszcze w tej godzinie programu. A teraz powracamy do rozmowy o harcerstwie. A rozmawiałam z harcmistrzynią Joanną Druciarek, zastępczynią komendantki Chówca Szczecin ZHP.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
3: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, tydzień szczecińskiego harcerza? To są spotkania właśnie weekendowe, czy jakieś też wydarzenia w ciągu normalnego tygodnia?
6: To już mówię. Generalnie nasze drużyny, jednostki bo i gromady zuchowe i drużyny harcerskie mają cykliczne zbiórki raz w tygodniu. No i teraz tak, gromady zuchowe na ogół spotykają się od poniedziałku do piątku, mają 1,5-godzinne albo 2-godzinne zbiórki. Drużyny harcerskie, starczo-harcerskie i wędrownicze też mają czasami zbiórki w tygodniu, ale na przykład co 2 tygodnie albo co 3 tygodnie organizują zbiórkę w lesie. No to wtedy ta zbiórka już trwa nie 2 godziny, tylko 4 albo 5 godzin. Jest to jakaś wędrówka zakończona pewnie ogniskiem. Po drodze są jakieś gry terenowe, żeby też nasi podopieczni mieli kontakt z przyrodą, mogli ją poznać i na chwilę się zatrzymać, odpocząć od tych telefonów komórkowych, od komputerów, od całej cywilizacji i technologii, która nas otacza.
3: No właśnie, ale te komórki w harcerstwie szkodzą czy pomagają? Wykorzystujecie te nowoczesne technologie także?
6: No to zależy, bo na przykład podczas takich normalnych zbiórek no nie korzystamy z telefonów komórkowych, no zuchy to absolutnie, ale jeżeli na przykład jest jakieś zadanie, trzeba coś znaleźć, jakąś informację czy wiadomość, no to wtedy tak. Też jak organizujemy rajdy, to czasami komendanci tras na danym rajdzie zaznaczają, że patrolowy, że na dany patrol, czy właśnie patrolowy musi mieć telefon komórkowy, czy tam z dostępem na przykład z czytnikiem kodów QR, bo będzie jakaś zagadka, jakieś będzie zadanie, że trzeba będzie właśnie wejść na jakąś stronę i coś odszyfrować, nie? Ale na przykład podczas naszych hali, czyli harcerskiej akcji letniej, czyli podczas naszych naszych kolonii i obozów wyjazdowych, w tych młodszych jednostkach, no w Zuchach i w niektórych drużynach harcerskich, preferujemy jako też komendanci i wychowawcy, żeby dzieci nie zabierały telefonów komórkowych, żeby miały taki dwutygodniowy reset i odpoczynek.
3: Udaje się, czy tęsknią za komórkami?
6: Udaje się, dlatego że z kolei my oferujemy bardzo ciekawy program podczas wypoczynku letniego i tak naprawdę dzieci nie mają czasu w ogóle pomyśleć o czymś innym, bo są tak zaangażowane właśnie chociażby w samodzielne przygotowanie posiłków, samodzielną tutaj dla młodszych dzieci, no to wiadomo, no samo obsługa, ścielenie tych łóżek, sprzątanie swojego miejsca, zakwaterowania, następnie zaraz między posiłkami odbywają się te bloki programowe, no bardzo ciekawe. Także czasami no, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie, także nie ma w ogóle mowy o jakiejś nudzie i nawet nie myślą o tym, że mogłyby siedzieć teraz i coś tam sobie posurfować w internecie i poszukać czegoś. A nie. Rodzice mają kontakt zawsze do wychowawcy, do drużynowego, do komendanta, także nie ma problemu. Jest jakby ta możliwość stworzona, nie? Do kontaktu.
3: A jak wyglądają te letnie obozy harcerskie? To są namioty? To jest ognisko? Tak jak kiedyś bym sobie to wyobrażała, że było?
6: Oczywiście, że tak jest. No, drużyny harcerskie i starsze, już starsi harcerze, wędrownicy, no to obowiązkowo pod namiot. Niektóre zuchy wiem, że też wyjeżdżają pod namiot, no ale właśnie większość gromad zuchowych jednak preferuje zakwaterowanie tych najmłodszych dzieci w domkach. Są tu domki takie kempingowe, gdzie dzieci śpią i mieszkają przez 2 tygodnie w swoich szóstkach zuchowych, ponieważ tutaj warto powiedzieć, że nasz założyciel scoutingu, Robert Baden-Powell, właśnie stworzył ten system pracy małych grup. I to jest takie bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego że my pracujemy właśnie w systemie szóstkowym w gromadach zuchowych i w systemie zastępów w drużynach harcerskich. I tak właśnie dzieci są zakwaterowane, czyli te młodsze śpią w swoich szóstkach i tak właśnie mieszkają i tak pracujemy też właśnie w ciągu roku.
3: To powiedzmy może w takim razie takie podstawy, czyli jak zostać harcerzem, zuchem w Szczecinie, gdzie skierować swoje kroki, jak się dowiedzieć, co zrobić.
6: I tu muszę uczciwie powiedzieć, że w naszym mieście działają jeszcze inne chówce, ponieważ no, ja reprezentuję chówiec Szczecin. Oprócz naszego chówca na terenie naszego miasta jeszcze działa chówiec Szczecin Pogodno i chówiec Szczecin Dąbie. I tak naprawdę najłatwiej znaleźć nas w internecie albo na Facebooku. Wystarczy wpisać nazwy tych chówców. My działamy, kiedyś byliśmy tak podzieleni bardziej na dzielnice, ale teraz te drużyny, jednostki się troszeczkę przenikają. Na przykład nasz zasięg naszych jednostek jest aż pod Mierzy czy Kołbaskowo, no centrum, oczywiście miasta, ale Gumieńce również. I tak najłatwiej właśnie wybrać sobie, wejść na tą naszą stronę, zobaczyć w jakim, oczywiście określić, no w jakim wieku ma się dziecko, czy wtedy trafia do gromady zuchowej, czy szukamy miejsca w drużynie harcerskiej. No i na naszej stronie są umieszczone nazwy jednostek, jest kontakt do drużynowego, jest zawsze napisane miejsce spotkań, czyli czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest harcówka w naszym chówcu Szczecin przy ulicy Ogińskiego 15. No i tam należy sobie wtedy skontaktować się z drużynowym, napisać taką chęć, że chciałoby się przyprowadzić dziecko do drużyny harcerskiej, czy do gromady zuchowej. No i następnie zawsze proponuję, tutaj drużynowi proponują przyjście na próbę, na jedną czy na dwie zbiórki, no a następnie należy wtedy, no tutaj formalności musimy takie dopełnić, czyli należy też rodzic wypełnia taką deklarację członkowską, że zobowiązuje się też do opłacania składek członkowskich, wtedy dzieci są wpisane do takiego systemu ewidencji, TIPI, a co za tym idzie, każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego ma ubezpieczenie, NNW.
3: Każdy może zostać harcerzem? Każdy się nadaje?
6: Tak. Ja uważam, że tak.
3: Nawet takie najbardziej nieśmiałe dzieci jesteście w stanie wciągnąć tą harcerską brać?
6: Szczególnie te nieśmiałe dzieci, ponieważ one właśnie poprzez ten nasz system pracy w małych grupach kiedy na przykład w klasie szkolnej, gdzie jest tych dzieci 20 parę, może nie zawsze są odważne, żeby coś powiedzieć, odezwać się. A właśnie kiedy my mamy zbiórki, oczywiście też siadamy w kręgu, jesteśmy wszyscy razem, ale mamy też pracę właśnie w tych mniejszych, czy w Zuchach, w Szóstkach, czy w harcerskich drużynach, w zastępach, gdzie jest ta grupa taka 6-8-osobowa, te dzieci nabierają odwagi i wtedy one się odzywają, wtedy one coś proponują, zaczynają mówić o sobie, mówią, chcą rozwijać swoje zainteresowania i tak małymi kroczkami otwierają się, a za chwilę już zostają na przykład drużynowymi i prowadzą taką sobie grupę 30-osobową.
3: Co takie harcerstwo daje później w dorosłym życiu?
6: No te sprawności na całe życie, te kompetencje, które wykorzystujemy później w dorosłości, w naszej pracy zawodowej często, bo to w harcerstwie mamy możliwość przygotowywania jako 17 na przykład latkowie, czy świeżo 18-latkowie przygotowują samodzielnie biwaki dla swoich drużyn 30-osobowych, gdzie muszą całą logistykę opracować, muszą zrobić, zarezerwować miejsce noclegowe, gdzie muszą też wykonać zakupy, muszą przygotować preliminarz, muszą przygotować program takiego 3-dniowego pobytu, bo to tak małymi kroczkami, tak, uczymy młodzież. I później już w dorosłości no, radzą sobie doskonale z większymi przedsięwzięciami, tak? No zależy kto, gdzie później pracuje, w jakiej branży i co robi. Ale generalnie uczymy też, właściwie oni sami się uczą, każdy z nas sam się uczy, może tak bym powiedziała, tej takiej odwagi i uczymy, harcerstwo nas uczy tak naprawdę takiej uważności na drugiego człowieka i na przyrodę, bo to jest taka nasza baza, że my nie przejdziemy obojętnie, kiedy ktoś zasłabnie na ulicy, nie będziemy udawać, że czegoś nie widzimy. U nas czas reakcji jest kilkusekundowy, czy nawet czasami ułamki sekund. Także no, mogę powiedzieć chyba śmiało, że ćwiczymy te kompetencje takiego świadomego obywatela, świadomego człowieka, który no, za chwileczkę właśnie wkroczy w tą dorosłość i nie będzie obojętny na drugiego człowieka, czy właśnie na przyrodę, na otaczający go świat.
3: O harcerstwie opowiadała nam harcmistrzyni Joanna Druciarek, zastępczyni komendantki Chówca Szczecin ZHP. A teraz zmiana tematu. Wakacje to jest ten okres, kiedy najchętniej kandydaci na kierowców robią kursy na prawo jazdy, zgłaszają się też na egzaminy i teraz właśnie o egzaminowaniu w szczecińskim WORD-zie na ten temat rozmawiałam z egzaminatorem nadzorującym Wioletą Mikucką.
4: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
3: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
7: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
3: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
7: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
3: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
7: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
3: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
7: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osoby uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
3: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
7: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu. Czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
3: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
7: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
3: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
7: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
3: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
7: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
3: O egzaminach na prawo jazdy opowiadała nam Wioletta Mikucka, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Trochę dzisiaj w programie podpowiadamy różne pomysły na wakacje, też aktywności. Będzie za moment o paralotniarstwie. Można się tym sportem zainteresować w szczecińskim aeroklubie, ale jest też tutaj inna aktywność, modelarstwo, czyli niekoniecznie my odrywamy się od ziemi, ale tworzymy takie latające obiekty. I na ten temat rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Rzychlińskim.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
3: Sekcja modelarstwa działa przy aeroklubie szczecińskim. Jest popularna?
8: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
3: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
8: Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnię i tych młodych ludzi się pojawia dość dużo na początku zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę, no i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
3: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
8: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii. No i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
3: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
8: No, jeżeli chodzi o to, to takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele, są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp Wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on już to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi. No to jest sport, tutaj wymaga to treningu.
3: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
8: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne, każde miejsce się nadaje do takiego treningu. No i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo. Także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć. I tutaj no, można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
3: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne? W sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne.
8: Jak najbardziej. To jest właśnie podstawowa droga. Od modelarstwa przez szubownictwo później do dużego latania. I no... Najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
3: A czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
8: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę. Zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu. No, jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla człowieka, dla modelarza staje naturalne.
3: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
8: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić. To nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść, samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem. Właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
3: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych, starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
8: Jak najbardziej tutaj, mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego, każdy może się tym zająć. I no, prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
3: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia, nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
8: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię, tutaj pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza. Jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży i to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
3: O modelarstwie opowiadał nam pilot i instruktor modelarstwa w szczecińskim aeroklubie Andrzej Żychliński. A kiedy sami chcielibyście się oderwać od ziemi, to pomysłem może być paralotnia. I na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej szczecińskiego aeroklubu Kamilem Dziarkiem.
4: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
3: Paralotniarstwo na Pomorzu Zachodnim miało trudne początki. Tutaj nie ma jakichś specjalnych wzniesień, żeby się odpowiednio odbić, żeby polecieć, prawda? Tak to wygląda.
5: Takie totalne początki, lata 90. Ja o tym za wiele nie wiem. Znaczy, wiem to oczywiście wszystko z jakichś tam przekazów, z historii, z rozmów z kolegami z paralotni, bo ja paralotniarstwem zajmuję się od 2010 roku. Natomiast tak jak pani stwierdziła, że było dosyć utrudnione, śmiem się nie zgodzić z tą tezą. Oczywiście paralotniarstwo w latach 90. i to w ogóle są lata, kiedy ono się jakby zaczynało rozwijać w naszym kraju ogólnie. Było dużo pionierów, nikt nie wiedział, jak to robić, nie było szkół, nie było ludzi, którzy mogli podpowiedzieć, w jaki sposób się tym wszystkim zająć. Tak więc chłopacy musieli się, koledzy, tego wszystkiego sami gdzieś tam uczyć na własnych błędach i nie tylko. Natomiast no, na nizinach wykorzystujemy wyciągarki do tego, żeby się wznieść w powietrze. Na początku te wyciągarki były tworzone gdzieś tam z jakichś prostych silników samochodowych, motocyklowych, skuterowych. Potem ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić napęd i jakby ludzie zaczęli też latać z takimi napędami plecakowymi, które w dzisiejszych czasach mają się bardzo dobrze i nawet jest to jakby traktowane jako odrębna konkurencja.
3: A jakie macie teraz miejsca startu tutaj w naszym regionie?
5: W naszym regionie mamy wiele miejsc, natomiast no, głównym tym takim miejscem, jeśli chodzi o początki w ogóle przygody z paralotniarstwem, jest nasze lotnisko EPSD, w którym mamy jakby dosyć dużą swobodę, ponieważ jest bardzo otwarty teren i jakby to uprawianie tych początków paralotniarstwa jest bardzo ułatwione. Jest to też miejsce, gdzie nie ma dużych ruchów prądów konwekcyjnych, czyli tak zwanej termiki, tak więc przez to jest dużo bezpieczniej w tej początkowej drodze. Ale mamy też takie miejsca jak na nadmorski klif Trzęsaczu. Startowisko znajduje się w Trzęsaczu, natomiast klif rozciąga się przez 17 km od Niechorza po Dziwnówek. Mamy też takie startowiska nieoficjalne po różnych polach, gdzie jesteśmy z właścicielami w porozumieniu, wydają nam zgodę na to, żebyśmy mogli się tam holować. Tam jeszcze raczej wykorzystujemy te tereny do właśnie latania w tej termice, czyli do po prostu wyszukiwania prądów znoszących i szybowania godzinami w powietrzu.
3: Zacznijmy może od takich podstaw. Na czym polega paralotniarstwo? Jak to się startuje? Czym latacie? To znaczy, co was unosi w powietrzu?
5: Ogólnie dyscyplin paralotniarstwa takich podstawowych są dwie. Pierwsza to jest paralotniarstwo, takie w najczystszej swojej prostej postaci. Drugie to jest motoparalotniarstwo. No i może zacznę od tego paralotniarstwa, bo to jest jakby taka podstawa. Zresztą z tego się to wszystko wywiodło, ponieważ paralotnia to jest tak naprawdę rozwinięty pomysł z czasów tam lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, po prostu spadochronów szybujących. Jak tam konstruktorzy te spadochrony szybujące zaczęli udoskonalać, one zaczęły coraz lepiej latać, coraz gorzej opadać. I dzięki temu jakby otworzyła się nam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać prądy wznoszące. Czyli tak zwaną termikę, latamy termicznie, latamy tak samo jak latają lotnie, te takie sztywne trójkąty, prawda, bez silników, i w ten sam sposób co szybowiec. Paralotniarz po prostu, czy to przy pomocy wyciągarki, jak u nas na nizinach, czy w górach zbiegając ze stoku, czy u nas za wyciągarką wznosząc się w powietrze, zdobywa pewną wysokość startową, odczepia się od wyciągarki i zaczyna wyszukiwać takich prądów, które po prostu mają wyższą wartość, jakby to powiedzieć, unoszenia się powietrza niż prędkość opadania paralotni. Dzięki temu można po prostu się wznieść do góry i wykorzystywać to na to, żeby godzinami się w powietrzu znajdować.
3: Jak się takie prądy wychwytuje, łapie w terenie, wy je jakoś widzicie?
5: To już jest taka dosyć zaawansowana szkoła jazdy, tak to kolokwialnie powiem, ponieważ termiki powietrza nie widać, prawda? My jakby z biegiem doświadczenia uczymy się wychwytywać różne niuanse, na przykład obserwacje chmur, bo chmura jest jakby jednym z efektów właśnie występowania termiki. Jest to po prostu kondensująca się para wodna, która na pewnych wysokościach zaczyna być widoczna w postaci kropelek wody, czyli chmury. I my wiemy, że jeżeli ta chmura powstała, to znaczy, że ta wilgoć została skądś zabrana, a ona jest zabierana z ziemi. Słońce operujące po prostu na powierzchnię Ziemi, podgrzewa tą powierzchnię, a od tej powierzchni Ziemi ogrzewa się zalegające nad nią powietrze. I w pewnym momencie, kiedy ta różnica tych temperatur powietrza zalegającego nad Ziemią, a powietrza ten taki tak zwany bąbel termiczny otaczającego, w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ten bąbel zaczyna się odrywać od tej Ziemi i się unosi. No i my właśnie w tym takim bąblu staramy się cały czas utrzymać, krążąc w nim. Ja się mówię oczywiście tak potocznie krążąc, ponieważ to nie są idealne kółka. Te kominy termiczne mają różny kształt, wszystko zależy od tego, czy wieje silny wiatr, czy one są pochylone, czy nie są pochylone. Trzeba to po prostu przez wieloletnią praktykę gdzieś tam zrozumieć i im lepiej ktoś to zrozumie, tym łatwiej i dłużej utrzymuje się w tym powietrzu. Patrzymy też na kontrasty na Ziemi, ponieważ jak wiadomo, różne kolory i różne powierzchnie, czy to wilgotne, czy bardziej suche, nierównomiernie się nagrzewają. Więc jak nadlecimy gdzieś nad jakieś ciemną połać Ziemi, jakąś czarną Ziemię wyschniętą, no to możemy być prawie że pewni, że w tym miejscu to powietrze się bardziej nagrzało niż na zielonej łące wilgotnej dookoła tego pola, prawda? Tak więc jak my nadlecimy nad to miejsce, gdzie potencjalnie jest te bardziej nagrzane ta powierzchnia, no to możemy się spodziewać, że w tym miejscu trafimy na taki komin i będziemy mogli się właśnie wznosić.
3: A jak wygląda kurs paralotniowy w Szczecinie? Czego się można nauczyć? Ile trwa?
5: Kurs paralotniowy u nas na lotnisku w Aeroklubie Szczecińskim trwa około 10 dni takich, że tak to nazwę, roboczych. Kursy są po prostu organizowane zgodnie z programem szkolenia publikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs jest dwuetapowy. Mamy pierwszy etap, który jest jakby bardzo dużo teorii w nim zawarte. Musimy takiego adepta młodego paralotniarstwa nauczyć przepisów lotniczych. Musimy mu wytłumaczyć całą aerodynamikę, meteorologię, planowanie lotu, nawigację. Takie materiały trzeba po prostu każdemu przedłożyć, bo to się równa po prostu bezpieczeństwo. Jeżeli mamy wiedzę, to potem będziemy potrafić ją w praktyce zastosować. No i ten pierwszy etap to jest właśnie bardzo dużo tej wiedzy teoretycznej, jednocześnie w połączeniu z prezentacją sprzętu, z zapoznaniem się z tym sprzętem, z budową tego sprzętu, z nauką budowania skrzydła nad głową. To może niezrozumiale brzmi, to chodzi po prostu o to, że ta nasza paralotnia to jest materiał tekstylny, który jest, paralotnia jest miękkopłatem. i ona po prostu leży na ziemi, a jako taka po prostu pozniatana szmatka. No i żeby zaczęła nas unosić, żeby swój kształt uzyskała, musimy ją podnieść nad głowę. To się robi przy pomocy tam odpowiednich linek i taśmy konstrukcyjnych paralotni. Natomiast w momencie, kiedy powietrze wypełni te komory tej paralotni, ona zaczyna uzyskiwać swoją sztywność, zaczyna przypominać kształt takiego skrzydła po prostu. No i dzięki temu przy odrobinie większej energii, czyli po prostu prędkości, zaczyna wytwarzać się siła nośna i nas jakby unosi. No ale w tej początkowej fazie trzeba tych pilotów, adeptów po prostu tego nauczyć, żeby ta paralotnia prawidłowo się nad tą głową zbudowała, żeby ona utrzymała się nad tą głową, żeby gdzieś tam nie wyprzedziła pilota, żeby nie została za plecami. Jest egzamin wewnętrzny z tego pierwszego etapu. Jeżeli pilot, adept taki egzamin wewnętrzny zaliczy pozytywnie, przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap to już są też loty, bo tutaj nie powiedziałem, podczas pierwszego etapu też są loty, jest ich dosyć dużo, bo jest ich 20, natomiast to są takie loty niskie, zapoznawcze. A podczas drugiego etapu już holujemy na duże wysokości, rzędu 300-400 metrów, czasami też 500, jak się uda, wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. No i już trenujemy inne techniki, jak właśnie to planowanie podejścia do lądowania, wytracanie wysokości różnymi metodami. Po drugim etapie taki pilot dostaje, jeżeli też zaliczy ten egzamin wewnętrzny, dostaje zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego tutaj naszego współpracującego z Aeroklubem Szczecińskim, flyacademy.pl i jakby można przystąpić do egzaminu państwowego. To po prostu prawo jazdy do latania na paralotni, że tak mówiąc po prostu.
3: O paralotniach opowiada nam Kamil Dziarek z sekcji paralotniowej szczecińskiego Aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Co ciekawego w najbliższym czasie kulturalnego w regionie, między innymi co znajdziemy w kinach, o tym jeszcze będzie za chwilę. Będzie także serialowy wątek związany ze szczecińską policją. A teraz powracamy do ciekawego sportu, ciekawego zajęcia, do paralotni. Mówimy o tym, jak wyglądają kursy w Szczecinie i czym w ogóle jest paralotniarstwo. A na ten temat rozmawiałam z przewodniczącym sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim, Kamilem Dziarkiem.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
3: Zdarza się, że ktoś przystępuje do tego kursu, ale jednak rezygnuje, bo na przykład jest to za trudne albo za bardzo się jednak boi?
5: Bardzo rzadko, natomiast są takie przypadki i to nie jest oczywiście żaden kłopot, to nie jest żadna ujma. Trzeba być świadomym tego, że to jest rzecz, której nasze mózgi, której człowiek naturalnie nie jest w stanie w żaden inny sposób doświadczyć, jak tylko tego próbując. Tak więc bardzo rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które po prostu po jakichś kilku próbach dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest dla nich. Natomiast podkreślam, bardzo rzadko, ponieważ paralotniarstwo jest bardzo wolnym sportem. Nie ma też, jakby to powiedzieć, my w tej uprzęży, wisząc pod tą paralotnią, jesteśmy tak trochę jakby zawieszeni w przestrzeni, co daje pewien plus w stosunku do innych statków powietrznych, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w żadnym pojeździe, że tak to nazwę. Nie mamy tego wrażenia, że jesteśmy w jakimś urządzeniu, które mogłoby się czy to A zepsuć, czy B można byłoby z niego w jakiś sposób wypaść. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, człowiek na paralotni czuje się bardzo swobodnie w tym powietrzu, przez co właśnie odchodzą te wszystkie takie lęki, jak lęk wysokości czy lęk przestrzeni. One oczywiście występują, natomiast w bardzo małym stopniu, dlatego też właśnie mało osób rezygnuje. Częściej się zdarza, że po prostu po już zdobyciu uprawnień piloci z uwagi na to, co w życiu robią, bo nigdy nie mają czasu, bo jakby całe szkolenie to jest, tak umówmy się, to jest naprawdę podstawa. My uczymy pilotów zachowania się w powietrzu do momentu takiego, żeby oni mogli w bezpieczny sposób w dalszym ciągu kontynuować swoją edukację. Bo tak pełnoprawny pilot staje się dopiero gdzieś przy intensywnym lataniu, myślę, po około 2-3 latach uprawiania tego sportu.
3: Jak wysoko można się wznieść na paralotni?
5: Ja osobiście byłem najwyżej na ponad 3000 tutaj u nas nad Szczecinem, nad płaskim terenem, ale rekordy są dwukrotnie wyższe. Tak więc no, na paralotniach można naprawdę na bardzo dużych wysokościach latać.
3: Ale to wcześniej powiedział pan, że się człowiek czuje bezpiecznie, bo nie ma tego samolotu, ale tak. Dla mnie to brzmi jednak groźnie, że jest się tylko w uprzęży i z tym skrzydłem, które trzyma, bo przecież też wiele rzeczy może się zdarzyć.
5: No dokładnie, tylko to jest właśnie cały, że tak to nazwę, paradoks paralotniarstwa. Mamy w lotnictwie coś takiego jak współczynnik bezpieczeństwa pasywnego. To mi to będzie troszkę trudno wytłumaczyć, ale takim prostym językiem chodzi trochę o to, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to wrażenie tego niebezpieczeństwa jest jakieś. I w paralotniarstwie jak akurat jeśli chodzi o całe lotnictwo, to właśnie mimo, że jest to dosyć niebezpieczny sport, chociaż ja tak muszę mówić, osobiście uważam, że on nie jest niebezpieczny, jeżeli się podejdzie do niego naprawdę z rozwagą, z odpowiednim podejściem, małymi kroczkami i nie będzie się przekraczać pewnych granic, to ten sport może inaczej. On nie jest bezpieczny, ale potrafi być bardzo bezpieczny i przez wiele, wiele lat uprawiania go można nie doświadczyć nawet sytuacji, która by spowodowała jakieś zagrożenie, ale właśnie ten współczynnik tego odczucia bezpieczeństwa polega na tym, że mimo, że coś jest niebezpieczne, to my czujemy się w tym bardzo bezpiecznie i w parolotniarstwie akurat na tle innych sportów lotniczych jest ono chyba na najwyższym poziomie, dlatego właśnie jest to paradoks.
3: Mówiliśmy o wysokości, a jaka jest odległość na przykład, jeżeli wystartujemy ze Szczecina, gdzie można tak najdalej rekordowo dofrunąć?
5: Droga pani, przedwczoraj będąc na lotnisku w godzinach popołudniowych, to była bodajże godzina 17, zauważyłem, że u nas na lotnisku właśnie wylądowała paralotnia. Zdziwiło mnie to trochę, bo akurat nie organizowaliśmy żadnych lotów, ani niczego w tym stylu, tak więc wiedziałem, że ktoś po prostu przyleciał skądś. Podjechałem tam na to miejsce jego lądowania. Okazało się, że tutaj taki kolega nasz ze Szczecina, który przyleciał z Piły. Tak więc no, zrobił dobre 200 kilometrów, startując o godzinie 11, lądując o 17. Tak więc no, to pokazuje tylko tyle, że jeżeli się już ma odpowiednie doświadczenie i obycie z powietrzem, no to można naprawdę niemałe dystanse pokonywać. Rekordy to są po 600 kilometrów nawet. Tylko, że takie rekordy jakby bije się w innych miejscach na świecie, gdzie są dosyć lepsze warunki atmosferyczne. U nas w Polsce te warunki są bardzo dobre do uprawiania paralotniarstwa, natomiast za granicą są dużo lepsze. Tak to powiem.
3: No dobrze, ale jak pan sobie wystartuje z tego Szczecina i poleci gdzieś daleko, to gdzieś tam wyląduje, no akurat tu było akurat na innym lotnisku, ale może się zdarzyć, że niekoniecznie to musi być lotnisko, to jak potem wrócić?
5: Ale to my przede wszystkim lądujemy w terenie przygodnym, ponieważ no, planując latanie na paralotni bez napędu, my cały czas po prostu mamy z tyłu głowy, że w tym momencie kończy nam się noszenie, nie możemy znaleźć żadnego komina i lądujemy. I teraz tutaj jakby sobie wypatrujemy za każdym razem tutaj. Przelecimy parę kilometrów dalej, czy tam paręnaście i w dalszym ciągu cały czas obserwacja miejsc do lądowania, że w razie czego lądujemy tutaj, w razie czego lądujemy tutaj. Tak więc bardzo często ląduje się w terenie przygodnym. No i dla tych, którzy to lubią, jest to w pewnym sensie też taka trochę wisienka na torcie, ten powrót właśnie. Bo trzeba zorganizować sobie jakiegoś stopa, albo ktoś, jakiś rolnik po ciebie przyjedzie, nagle podwiezie, albo pół wioski dzieciaków się znajdzie i ktoś cię motorem gdzieś podrzuci, albo za niektórymi po prostu rodzina, żona, syn, córka jeżdżą i po prostu my mamy też takie urządzenia, które pokazują, w którym miejscu się znajdujemy w trakcie lotu, tak więc to też nie jest problem zorganizować sobie w taki sposób, żeby ktoś gdzieś tam po tej trasie w okolicy samochodem za nami jechał i po prostu czeka się pół godzinki i wraca do domu. Ale wraca się też pociągami, autobusami, no różnie.
3: Zapytam jeszcze też pytanie laika, czy nad morzem też się lata na paralotni, czy to tam te prądy są?
5: Tak. Nad morzem nie lata się termicznie, ponieważ no, woda nie absorbuje tyle energii cieplnej i jej potem po prostu nie oddaje, tak więc tam nie ma termiki. Natomiast nad morzem można latać klifowo. Polega to po prostu na tym, że jeżeli się złożą odpowiednie warunki, mamy przeszkodę typu klif, mamy przeszkodę wiatrową typu klif, to wiatr, który na taką przeszkodę napotka, musi ją po prostu ominąć. Taka jest po prostu fizyka płynów. Tak więc w momencie, kiedy ją omija, powstaje taka jakby fala noszeń przed tym klifem i my, znajdując się w odpowiednim miejscu przed tym klifem, znajdując się w tej fali noszeń, trochę jak taki surfer na fali, po prostu się w tym powietrzu unosimy. I póki wieje w odpowiednim kierunku wiatr, z odpowiednią siłą, to można tak latać godzinami.
3: A jak reagują ludzie na ziemi? Pan widzi tych ludzi, ewentualnie machają, czy...?
5: Przeważnie tak. Przeważnie bardzo pozytywnie. Paralotnia jest cichym sprzętem i dopóki nas ktoś nie zauważy, to nas nie usłyszy. My lecimy zgodnie z naturą, zgodnie z wiatrem. Przede wszystkim ludzie się uśmiechają. Oczywiście, jak w społeczeństwie, no znajdą się osoby, którym przeszkadza cień na plaży, że komuś tam, że się wylądowało u niego na łące, prawda, gdzieś tam na polu, ale to są naprawdę incydencjonalne przypadki. Przeważnie ludzie się cieszą, zapraszają nas na obiady, chcą porozmawiać, dowiedzieć się, tak jak pani, na czym to polega. No jednak każdy paralotniarz latający swobodnie i robiący jakieś przeloty jest tak, my to sobie tak w gronie nazywamy, trochę takim ambasadorem tego sportu. Tak więc my też staramy się być uprzejmi, mili, przepraszać, jeżeli u kogoś wylądujemy niechcący, no po prostu musimy wytłumaczyć, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko tak trzeba było.
3: Bardziej osobiste pytanie, dlaczego akurat paralotnia i co pan tam czuje w górze?
5: Dlaczego paraletnia? No powiem szczerze, że to troszkę trudne pytanie, ponieważ, paraletniarstwem zająłem się dlatego, że jakby w takiej miejscowości małej, z której się wywodzę, poznałem kolegę. Ja się z nim znałem od wielu lat, natomiast nigdy wcześniej nie wiedziałem, że on lata na paralotniach. I któregoś razu z tego właśnie kolegi, mojego przyjacielem rozmawiając, dowiedziałem się, że no przecież Marek lata na paralotniach. No i ja mówię, kurczę, co to jest? Ja tak sobie wszedłem na internet, zobaczyłem, jakie to paralotniarstwo jest fajne i to chyba było takie trochę może nawet i przeznaczenie, ponieważ akurat researchując ten temat tego paralotniarstwa, zadzwoniłem właśnie na Aeroklub w Szczecinie, bo też gdzieś na internecie znalazłem informację, że tam takie szkolenia się odbywają. Te szkolenia się odbywają nie za często, ponieważ jest ich tylko kilka w roku, a ja akurat szczęśliwie trafiłem, że dzwoniąc do się, że szkolenie jest za 3 dni, tak więc byłem jakby na gorąco od razu tym wszystkim zafascynowany, zapisałem się na kurs, a jak spróbowałem, no to już mnie to po prostu pochłonęło. I myślę, że chyba każdego by pochłonęło, ponieważ, jak powiedziałem, bardzo mało osób rezygnuje, a nawet ci, co rezygnują, nigdy w życiu nie żałują, bo nawet odbycie samego kursu to jest po prostu to piękna przygoda. Jest zwłaszcza na naszym terenie, na terenie naszego lotniska w Szczecinie, ponieważ śmiem to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest najpiękniejsze lotnisko w Polsce, ponieważ mamy kanały, jezioro i jest to chyba jedyne poza warszawskim, ale w Warszawie lotnisko jest rejsowe, a my mamy lotnisko sportowe, które jest praktycznie że umiejscowione w centrum miasta. Tak więc mamy i górę, i lasy, i wodę, i kanały, i budynki, wielkie osiedla, wszystko na miejscu.
3: Co pan tam czuje w górze?
5: Spokój. Mimo, że bywa ekstremalnie, ponieważ latam w różnych trudnych warunkach niejednokrotnie, to mimo wszystko czuję spokój. Jak lecę, to wszystko inne nie istnieje, jest tylko po prostu ta natura, powietrze, paralotnia i nic więcej. I chyba dlatego to robię. Po prostu to jest taki reset wszystkich innych trosk.
3: Opowiadał Kamil Dziarek, przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim. Może warto spróbować.
4: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
3: W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin Pogodno oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej prowadzili wzmożone działania prewencyjne w rejonie Jeziora Głębokiego oraz okolicznych terenów rekreacyjnych. Zwracali szczególną uwagę na zasady korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych, w tym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wylegitymowali łącznie 221 osób, podjęli 101 interwencji, ujawnili 103 wykroczenia. Przypominają, że rozpalanie ognisk czy korzystanie z grillów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. A najnowsza łódź Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie została ochrzczona. Nazwa Zawieja została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w mediach społecznościowych. To nawiązanie do bohaterki serialu kryminalnego nakręconego w Szczecinie. Konkurs na nazwę nowej policyjnej jednostki ogłoszono na początku roku. Internauci zgłosili kilkaset nazw, ale największe poparcie zdobyła Zawieja, nawiązująca właśnie do głównej bohaterki serialu Odwilż, policjantki Katarzyny Zawiei. Serial był realizowany w Szczecinie, a w rolę policjantki wcieliła się Katarzyna Wajda, która też została matką chrzestną policyjnej łodzi. Łódź będzie wykorzystywana do patroli prewencyjnych, jak i działań ratowniczych na wodach Szczecina, Zalewu Szczecińskiego oraz Morza Bałtyckiego.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Był serialowy wątek w Kronice Szczecińskich Policjantów, to teraz filmowe propozycje w Szczecinie i w regionie. W Multikinie w Szczecinie już w poniedziałek seans specjalny Klątwa Doliny Węży. To będzie kultowy film Marka Piestraka, balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego w nowej odsłonie z autorską narracją rapera Łony. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii, filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów. A wśród nowości w Multikinie w Szczecinie najnowszy film Guya Ritchiego Zawodowcy to ma być kino akcji w najlepszym stylu. Pełne napięcia, błyskotliwych dialogów i bohaterów, którzy funkcjonują w szarej strefie prawa, lojalności i interesów. Guy Ritchie po raz kolejny łączy dynamiczną akcję z charakterystycznym humorem i stylową realizacją. W obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Aiza Gonzalez. Dodam, że zdjęcia do filmu powstawały na Teneryfie, czyli dostaniemy także wakacyjny klimat. Nadal w Multikinie w Szczecinie, a także w kinie w Międzyzdrojach możecie zobaczyć film Michael. W rolę Jacksona wciela się bratanek artysty Jafar Jackson. Przez rok utrzymywał przed rodziną w tajemnicy ten angaż i intensywnie trenował taniec oraz charakterystyczny sposób poruszania się Michaela. Jeśli chodzi o śpiew, to w wielu scenach głos Jafara został cyfrowo połączony z oryginalnymi ścieżkami wokalnymi Michaela Jacksona. Jafar śpiewa samodzielnie w scenach a cappella lub gdy ćwiczy w studiu. Z kolei w scenach wielkich koncertów i najważniejszych teledysków dominują oryginalne, zremasterowane ścieżki wokalne Michaela Jacksona. Film Michael znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie Ewa w Międzyzdrojach. W tych kinach także coś dla młodszych widzów. Film Drzewo Magii, scenariusz oparty na kultowej, uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Enid Blyton, znanej w Polsce jako cykl Zaklęty Las. Współczesna angielska rodzina z trójką dzieci przeprowadza się na prowincję. Dzieci trafiają na magiczne drzewo zamieszkane przez fantastyczne istoty i to szansa na przygody w niezwykłych światach. Zdjęcia plenerowe kręcono w autentycznych, tradycyjnych angielskich lasach. Tytułowe drzewo to już fizyczna makieta pnia z zaawansowaną technologią CGI, nakładając na siebie cyfrowe elementy kilkunastu różnych gatunków drzew. W halach zdjęciowych też wykorzystano żywą roślinność. Aktorzy grali w otoczeniu prawdziwego mchu i kwiatów, co ograniczyło potrzebę stosowania green screenów. Drzewo Magii to propozycja Skin z naszego regionu. I jest też inna ekranizacja książki. To trzecia odsłona produkcji, jaka powstała na podstawie książek Justyny Bednarek. Niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos. To tym razem kosmiczne podróże, detektywistyczne zagadki i dziki zachód. To filmowe propozycje. A w poniedziałek w szczecińskiej nowej dekadencji stand-up Katarzyna Piasecka z najnowszym programem Bagus. W tym samym miejscu w piątek spektakl Terapia dla par. Wyrazista sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. I to wszystkie propozycje na teraz. Małgorzata Mura, dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
9: Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Ula Myszkiniec, witam i zapraszam na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom, o nadchodzących wydarzeniach i historii naszych ziem. Na początek samorządowy szlak wodny. 27 czerwca wystartują tramwaje wodne. W tym roku rejsy odbywać się będą na dwóch trasach. Świnoujście-Trzebiesz, Nowe Warpno-Świnoujście oraz Szczecin-Stepnica-Trzebiesz. Z inicjatorem przedsięwzięcia, starostą polickim Siwanem Fate, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Pan Siwan Fate, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
6: Pomysł generalny to nie jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy pływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowe Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno, słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenia szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, bo moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuje.
5: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś się nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
6: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak wyszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy. Tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłem też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Tarnogórski napisać w tym zakresie, że taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami, i z armatorami ze strony niemieckiej, i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, kiedy będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Siust, SECO, i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujście, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przypłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plaży, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach, jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż.
5: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
6: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki. To jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. Ja mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc dzisiaj płyniemy w dwóch liniach, więc mamy dwie oddzielne linie z centrum przesiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin te nowe warianty, bo mamy dwie oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież. Druga to będzie...

0: czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej chyba, z tego co wiem, albo 2 weekendy na pewno będą więcej, będziemy próbować w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładał do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będziemy nie płaciły i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu, chociażby w tym roku.
1: Z Siwanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Ewa Trykowska-Chwila, a rozmowa dotyczy samorządowego szlaku wodnego. W tym roku będziemy mieć drugą edycję, a jak będzie wyglądał rozkład jazdy wodnych tramwajów, o tym w drugiej części rozmowy zapraszam.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warpia. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą dwie piętle zrobione na zasadzie takiej, że płyniemy ze Szczecina z samego ranek do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam, i to będą takie dwie piętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
3: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
0: Można zaplanować cały dzień.
3: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
0: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski. Więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każdy z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a 2 samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacać. I tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
3: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
0: Oczywiście na południu Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki. Więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta, czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona do chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Gablewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi.

0: też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warnem a Trzebieżą. Ogólnie próbujemy wspólnymi siłami, wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcemy ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego też są podatki i to jest normalny ten podatek, potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publiczne. No to tak to wygląda.
1: A jeśli ten sezon samorządowego szlaku wodnego będzie jeszcze lepszy i będzie jeszcze bardziej udany, pan już planuje na przyszły rok, na kolejne lata dalszy rozwój tej inicjatywy?
0: Tak, oczywiście. Już jesteśmy nawet po wstępnych rozmowach, przynajmniej z jednym samorządem, z którym ja osobiście rozmawiałem, ale też słyszę w kuluarach, że inne samorządy są zainteresowane wejściem do tego projektu. Na pewno na mapie tych przystanków powinni się znaleźć na pewno Wolin. Wiem, że pani burmistrz chyba też jest zainteresowana. Słyszałem od innych osób, ale też ostatnio rozmawiałam też z panem starostą z Kamienia Pomorskiego, więc kto wie, czy nie będzie taka linia też w przyszłości, która będzie łączyła Kamień Pomorski z Wolinem, a my tutaj siebie z Woliną, albo Nowy Warno z Wolinem, więc to jeszcze przed nami jest. W mojej ocenie to jest projekt rozwijający się, on będzie się rozwijać, ten projekt, bo wszyscy widzą, że dobrze to funkcjonuje i cieszę się z tego bardzo, że udało się to przeprowadzić.
2: Na temat drugiej edycji samorządowego szlaku wodnego z inicjatorem przedsięwzięcia Szywanem Fate, starostą polickim, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Jedną z pierwszych szkół społecznych w naszym regionie było Liceum Społeczne imienia profesora Piotra Zaręby. Liceum powstało w Dziwnowie 33 lata temu. To niewielka placówka, w której na samym początku było tylko 6 uczniów. Ale o tym opowie już współzałożyciel szkoły Witold Brzozowski.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Jestem oficerem wojsk specjalnych w stopniu pułkownika w stanie spoczynku, a aktualnie pełnię funkcję dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, które to stowarzyszenie między innymi prowadzi liceum społeczne, którym miałem przyjemność kierować przez 30 lat.
2: Kiedyś w Dziwnowie nie mieliśmy żadnej szkoły średniej. W tej chwili już młodzież nie musi wyjeżdżać do Kamienia Pomorskiego czy Świnoujścia. Może uczyć się tutaj. Proszę powiedzieć, czyj to był pomysł, żeby to liceum powstało? Czy to była duża grupa osób? Czy ten pomysł narodził się w jednej głowie?
4: Proszę pani, sprawa jest nadzwyczaj prosta. Nasze dzieci kończyły szkołę podstawową. I w takim wąskim gronie ludzi związanych ze szkolnictwem postanowiliśmy coś takiego stworzyć w Dziwnowie. Była to jedna z pierwszych szkół niepublicznych na Pomorzu Zachodnim. Żeby zagwarantować, że to będzie miało jakiś sens, daliśmy własne dzieci do tej szkoły, a więc liderzy komitetu organizacyjnego, 6 osób, 6 dzieci przyszło do naszego liceum. To był czas takiej radosnej twórczości, bowiem trzeba było zdobyć bazę lokalową, trzeba było zdobyć nauczycieli. Okazało się, że z tym nie ma większych problemów, natomiast zrodził się problem tego typu, kto będzie tym wariactwem kierować. Ponieważ ja miałem opinię takiego, że porywa się na rzeczy niemożliwe, to zgodziłem się, mając stosowne przygotowanie w tym zakresie, bowiem oprócz wykształcenia wojskowego pokończyłem parę uczelni cywilnych, między innymi skończyłem historię i zarządzanie oświatą, czy te studia doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych. W 1993 roku we wrześniu rozpoczęło pierwszy rok szkolny 45 uczniów. Robiliśmy różne rzeczy ciekawe, odkrywcze i budzące nawet kontrowersje. Zajęcia z chemii prowadziliśmy na oczyszczalni ścieków w laboratorium i badaliśmy te ścieki, bowiem mieliśmy lepszą aparaturę badawczą niż okoliczne laboratoria. Do języka angielskiego zatrudniliśmy native speakerów z Kanady, którzy nie znali ani słowa po polsku. Język angielski szlifowaliśmy na polu golfowym w Kołczewie, bowiem tam instruktorem był Amerykanin, który nie znał polskiego. No, robiliśmy szereg takich rzeczy, to byłaby długa opowieść. W każdym bądź razie musieliśmy w 2002 roku zmienić lokal, bowiem wojsko, nasz lokal, przez nas używany, przygotowywało na przyjazd Amerykanów, którzy na marginesie nigdy się tu nie pojawili. W ciągu 3 miesięcy skrzyknęliśmy się, zastawiając własny majątek, by stosowne kredyty uzyskać, i zakupiliśmy obecny budynek, w którym funkcjonuje liceum społeczne i stowarzyszenie. To też było takie wariackie zachowanie, bowiem ryzykowaliśmy własnym majątkiem. Wtedy też zrodziła się potrzeba, by zmienić organ prowadzący, bowiem dotychczas prowadzącym organem była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Stąd mówiłem o tych ściekach, bowiem robiliśmy różne ciekawe rzeczy. Założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji i ono jest organem prowadzącym. Po drodze mieliśmy taką ciekawą przygodę. W 1995 roku Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała kuratorium w Szczecinie i w ramach szkół niepublicznych my zostaliśmy wyznaczeni. Uzyskaliśmy ocenę bardzo dobrą, co podniosło naszą rangę i znaczenie w oczach kuratora. Czyli od 1997 roku mamy absolwentów. Nauczyciele się zmieniają, a ja dalej zostaję na tym stanowisku dyrektora, ale już nie, że tak powiem, w takiej formie jak kiedyś. Aktywnie uczę, staram się pracować z młodzieżą trochę inaczej, bowiem mój promotor, profesor Lewowicki, mówił, że hodowla olimpijczyków to jest najprostszy zabieg pedagogiczny. Jeżeli faceci przychodzą za średnią 5,40 lub 5,50, to zrobić z niego olimpijczyka to żaden problem. Natomiast gamonia, który przychodzi za średnią 2,30, zrobić absolwenta szkoły średniej to jest wyzwanie i ja swoich nauczycieli po prostu tak do tego ustawiam.
2: Czy to, że służył pan w wojsku, pomagało w pracy z młodzieżą?
4: Nie sądzę, wie pani, na krótką metę, no, mogło imponować młodzieży. W końcu była taka zabawna historia, że ja przestanę być dyrektorem, kiedy ktoś z uczniów położy mnie na rękę lub zrobi więcej pompek. Z tym, że oni robili normalne, ja robiłem desantowe. Nie udało się.
2: A jakie to są desantowe pompki?
4: Pompka z podbiciem i klaśnięciem. Ale to jest na krótką metę. Trzeba mieć solidne przygotowanie zawodowe. Sobie w tej materii, ja mówiłem, skończyłem historię, parę różnego rodzaju studiów podyplomowych. Bawiłem się w studia, jak powiedziałem, w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ja w ogóle to nie widzę większych problemów z młodzieżą w pracy. Problemem są nauczyciele. To jest specyfika Dziwnowa po prostu. Tych ludzi trzeba zaimportować. W Dziwnowie nie ma zaplecza, że tak powiem, nauczycielskiego. No i tutaj musiałbym powiedzieć, że w początkach liceum mieliśmy ludzi, którzy byli drogowskazami tej regionalnej oświaty. Na przykład faceta, który skończył chłodnictwo świętej pamięci Wojtka Gogulskiego, zrobiłem nauczycielem fizyki i geografii. To są rzeczy, które głęboko tkwią w naszych absolwentach. Ten facet wymiatał, jeżeli chodzi o fizykę i inne rzeczy, ale to znowu byłaby długa opowieść. Henek Masłowski z Kamieńskiego tego stowarzyszenia uczył historii, państwo konieczni. Wielu ludzi, Jurek Sankowski uczył chemii, Józek Krzyżanowski matematyki. Kadra była naprawdę rewelacyjna. Ja sam miałem jakieś tam kompleksy, bowiem w tej branży byłem krótko, bo szkoląc żołnierzy też w jakimś sensie byłem nauczycielem, ale w cywilnym szkolnictwie byłem tylko 6 lat w tym czasie. No i tak się to kręci tutaj. Taka historia dosyć ciekawa.
2: A o tej ciekawej historii, 33-letniej historii Liceum Społecznego imienia profesora Piotra Zaręby opowiadał Witold Brzozowski. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Liceum Społeczne w Dziwnowie to jedyna szkoła w Polsce, która nosi imię profesora Piotra Zaręby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, współtwórcy Polskiej Szkoły Planowania Przestrzennego, inicjatora utworzenia Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, związanej z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a także współorganizatora Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła w Dziwnowie powstała 33 lata temu, a wśród założycieli jest dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski. Jak sam mówi, w latach 90. dziwnowskie liceum było prekursorem ciekawych metod wychowawczych. Posłuchajmy jakich.
3: Blisko mieszkańców.
4: Bardzo ciekawa i warta podkreślenia to jest to, że w 95. roku szkoła za patrona obrała profesora Piotra Zarębę, pierwszego prezydenta Szczecina. Człowieka zupełnie zapomnianego w tej chwili. Nie ma śladów jego obecności, działalności jako prezydenta Szczecina. A my podchwyciliśmy apel Polskiego Towarzystwa Historycznego i zrobiliśmy go naszym patronem. Poczytuję sobie za pewien powód do dumy, że przynajmniej my nie zapominamy o nim.
2: Jakiego absolwenta szkoły pan najmilej wspomina, albo z jakiego jest pan najbardziej dumny?
4: Mamy faceta, który skończył w Polsce biologię i jest w Stanach Zjednoczonych, ma własną firmę biotechnologiczną, ma szerokie kontakty w tej Dolinie Krzemowej. Mógłbym wymienić jeszcze paru. W końcu to już kupę lat minęło. Mieliśmy absolwentów lepszych, gorszych. Natomiast jakieś tam rankingi związane z maturami pokazują, że jesteśmy takie w średniej grupie. Teraz mamy 74 uczniów. Jak powiedziałem, bardzo często pracujemy z ludźmi, którzy potknęli się w innych szkołach. To wcale nie znaczy, że przymykamy oko. To więcej z nimi pracujemy. I potykamy się z wdzięcznością rodziców. Nie mamy żadnych profitów tego tytułu, że przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nasz program edukacyjny czy wychowawczy zakładał co najmniej 2 porządne wyjazdy w roku. W związku z tym mamy takie swoje ulubione miejsce, to jest Jura Krakowsko-Częstochowska, Łutowiec. Jak powiem Łutowiec, to nasi absolwenci od razu się uśmiechają. A my tam robiliśmy rzeczy rzadko spotykane w szkołach. Począwszy od marszów na azymut, poprzez nocne zajęcia w astronomii, wspinanie się na skały, schodzenie do jaskiń. A więc teraz się zdarza, że nasi absolwenci już swoimi dziećmi tam jeżdżą. Jakoś to utkwiło w głowach. Nasz program wychowawczy był ambitny. Zakładaliśmy na przykład, że wszystkie sprawdziany będą bez obecności nauczyciela, że nauczyciel wychodził i młodzież pisze. To się nie udało. Nie udało się pewnie dlatego też, że nauczyciele nie wierzyli, że tak można robić. To jest inna bajka zupełnie.
2: O historii Liceum Społecznego w Dziwnowie opowiadał jego wieloletni dyrektor, pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Co prawda przez sam Wolin nie przejadą, ale peleton tegorocznego Tour de Pologne przejedzie tuż obok. Więcej na ten temat w rozmowie z burmistrzem gminy Dziwnów Łukaszem Dziochem. Zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Mamy na Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie przeróżne olimpijskie gwiazdy, wśród nich także kolarzy. No i wielkie szczęście wkrótce zawita do gminy Dziwnów, bo będziemy mieć tu przejazd Tour de Pologne.
6: No myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również u nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też wiceministrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości w Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
5: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
6: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wyglądało nad morzem. Pełne obciążenie samochodów. A żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa. Więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
5: O tegorocznym Tour de Pologne, który przejedzie między innymi przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
5: Automatyka i robotyka to najpopularniejszy kierunek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Widać też spore zainteresowanie kierunkiem sztuczna inteligencja. To nowość na Wydziale Informatyki. Więcej na temat tegorocznej rekrutacji w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym ZUT-u.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi?
7: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji startowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej. Tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów. No i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc 2 kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo potrwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić, egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej, ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
1: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
7: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
1: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
7: Zdarza się, pani redaktor, to nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
1: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
7: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których ZUT powstał, bo ZUT powstał, przypomnę, z połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą. Są to naprawdę miejsca, które można z czystym sumieniem polecić młodemu człowiekowi, który ma troszkę inne wymagania niż jeszcze miały osoby, można powiedzieć, 10 czy 15 lat temu. W tej chwili te pokoje są na bieżąco dostosowywane do potrzeb młodych osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy z pokoi ma swoją łazienkę, więc komfort jest naprawdę ogromny. Liczba miejsc w każdym z pokojów oczywiście jest różna od jednego do, wydaje mi się, że maksymalnie 4. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem. Jest wydzielona taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
2: Z Emilią Kujawą, rzecznikiem prasowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o tegorocznej rekrutacji i ofercie placówki rozmawia Monika Trykowska-Chwila. A podczas pierwszej doby rekrutacji ZUT zarejestrował prawie 350 zgłoszeń. Na rok akademicki 2026-2027 przygotowano 4,5 tysiąca miejsc na 11 wydziałach. Jakie perspektywy czekają na absolwentów ZUT-u? O tym w drugiej części rozmowy. Zapraszam.
3: Blisko mieszkańców.
1: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
7: Zawsze, pani redaktor. I to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków. Od samego początku już studenci mają, jest położone dużo większy nacisk na naukę praktyczną, to oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują, i my zawsze, tworząc ich plany zajęć, naszych studentów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów, tych naszych studentów wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków nie ma.
1: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
7: Dotyczy, oczywiście. Zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po szerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku.
1: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
7: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwilę doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury, w oczekiwaniu na wyniki, nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, półkolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Więc zapraszamy 1 czerwca. Rekrutacja rusza na nasz, można powiedzieć, wakacyjny, letni uniwersytet. To też wydaje mi się, że taki trochę ewenement na pewno w skali województwa, a być może i kraju, gdzie dla, tak jak dziecięcy uniwersytet technologiczny jest u nas przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, tak tutaj młodzieżowy uniwersytet dla uczniów szkół średnich, także maturzystów. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
1: No właśnie, te bieżące informacje dotyczące rekrutacji, terminów, których nie wolno przegapić, poszczególnych kierunków studiów, to wszystko na waszej stronie internetowej.
7: Tak jest, zut.edu.pl to jest nasza strona internetowa, a strona dla kandydata, gdzie te informacje już są tak krok po kroku dla konkretnego maturzysty przygotowane. I adres to jest irk.zut.edu.pl i tam właśnie na tej stronie internetowej zakładamy sobie, jeżeli chcemy przejrzeć sobie po prostu listę kierunków, tak też można, a w momencie, kiedy się decydujemy już, żeby się zarejestrować, zrekrutować, do czego serdecznie zapraszam, tworzymy swoje konto, w ten sposób się logujemy i wybieramy konkretne kierunki, które chcielibyśmy studiować.
2: A do studiowania na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zachęcała rzecznik prasowy placówki Emilia Kujawa.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Weszliśmy na piętro i cóż tutaj znajdziemy?
9: Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. No i co my widzimy? Stoimy przed obrazami XIX-wiecznymi, olejnymi, pięknymi obrazami w pięknych ramach. Jeden z tych obrazów, Konstantina von Fittersheima z drugiej połowy XIX wieku. Widzimy słynny Głaz Królewski, który do dnia dzisiejszego jest widoczny tutaj na Zalewie Kamieńskim, niedaleko Wyspy Sząszczeckiej. No i na tym głazie widzimy taką kobietę w białej, takiej długiej sukni. Taki dosyć romantyczny widok dla epoki właśnie XIX wieku. Patrzona jest w Zalew Kamieński, jak gdyby na kogoś oczekując, ale nie wiemy, czy to jest żywa postać, czy może jakiś duch kobiety, która czeka za swoim, nie wiem, mężem, który wyruszył gdzieś na szerokie wody Bałtyku, a może jeszcze dalej. Otto von Konstantin von Wittersheim to jest taki dosyć znany malarz, który wywodzi się z naszego regionu, ale zrobił dosyć dużą karierę tutaj malarską, jeśli chodzi o Prusy, czyli okresie, kiedy działał, kiedy malował. Ale chyba najcenniejszym takim obiektem z nim związanym, tak, to jest ten oto obraz. No to chyba widok, który każdy kojarzy. Dokładnie, są to ruiny kościoła Strzęsaczu, ale spójrzmy, to jeszcze nie są ruiny. Widzimy ten kościół cały na skarpie, czyli ten obraz pochodzi z lat 1850-1875 i ten obraz również został namalowany przez Wittersheim. On został swego czasu zakupiony tutaj przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i jest to jedyny obraz na świecie z widokiem kościoła w Szczęsaczu jeszcze jak stał cały. Niezwykle cenne dzieło, można powiedzieć, sztuki XIX-wiecznego malarstwa. Więc no, w tej sali mamy tego typu obiekty, mamy tutaj, jak pani widzi, różnego rodzaju meble. Mamy piękną maszynę do szycia Zingera, ale proszę zobaczyć, z jakimi cudownymi tutaj takimi ornamentami przypominającymi sztukę egipską. Okres XIX wieku to jest egiptomania, to jest zachwycenie starożytnym Egiptem. Ta egiptomania rozpoczyna się wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu w 1798 roku i oprócz, wtedy jeszcze generał Bonaparte, oprócz żołnierzy zabrał ze sobą również naukowców. I wśród tych naukowców byli rysownicy, byli, no, można powiedzieć, prekursorzy archeologii, historycy, numizmatycy, lingwiści itd. I oni tam stworzyli takie dzieło, opis Egiptu i to zostało później opublikowane we Francji. No i wtedy wybuchła taka epidemia wręcz zainteresowań starożytnym Egiptem i w zasadzie na wszystkich obiektach nowo powstających w Europie, nawet na tego typu maszynach do szycia umieszczano egiptyzujące właśnie motywy. I tutaj mamy co? Mamy po prostu sfinksa, tak?
10: ale w takiej troszeczkę ubogaconej formie. Tutaj jeszcze doklejono mu jak gdyby tutaj skrzydła, więc no ta moda na Egipt panowała przez bardzo długi okres, można powiedzieć cały wiek XIX i też początek XX wieku, i to jest tak zwany początek egiptologii, nauki, która do dnia dzisiejszego no, jest nauką żywą. Przecież wiemy, że nasi polscy archeolodzy pracują na terenie Egiptu w wielu miejscach, w Deir el-Bahari, w Sakkarze, w Tel Atrib i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pamięć, czy te zainteresowania Egiptem są od początku XVIII wieku i trwają tak naprawdę do dnia dzisiejszego.
5: Właśnie usłyszeliśmy, że pięknie nam tu bije zegar.
10: Zegar z lat 20. pochodził z zakładu Edmunda Hollendera. No i jak widać, ten zegar do dnia dzisiejszego wybija nam godzinki. A no musimy pamiętać, że te zegary, jak gdyby ten zegar mistrzowski przestał istnieć w 1945 roku. Tu mamy też cenne eksponaty związane z rodami tutaj szlacheckimi, rycerskimi, wcześniej później szlacheckimi, naszymi tutaj pomorskimi. I tutaj mamy krzesła. To krzesło należy do... Mamy tutaj taki herb, widzi pani? Należy do rodu von Brockhusen. Brockhusenowie to dosyć znaczący ród tutaj na Pomorzu. Byli właścicielami między innymi majątku w Gross Justyn, dzisiejszy Gostyń. I to jest dosyć ciekawa historia z nimi związana, ponieważ jeśli chodzi o taką historię nowożytną, ponieważ ostatni przedstawiciel z rodu von Brockhusenów z Gostynia poślubił, taka ciekawostka, córkę prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga. I Paul von Hindenburg przyjeżdżał do swojej córki, przyjeżdżał między innymi do Kamienia, tu się spotkał z mieszkańcami, a później jechał do Gostynia do swojej córki i mamy oryginalne fotografie z pobytu Paula von Hindenburga właśnie w majątku w Gostyniu. Być może, że sam von Hindenburg siedział na tym krześle. Tutaj mamy ród von Flemingów, no to jest bardzo znany ród Flemingów, zresztą powiat kamieński kiedyś był zwany również powiatem Flemingów, Flemingische Kreis. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, to są takie stojące wilki na dwóch łapach. Są oryginalne krzesła właśnie związane z rodem von Flemingów. Z nimi jest związana również historia zaginięcia skarbu kamieńskiej katedry w 1945 roku w ich majątku w Benicach, w niemieckim Benz. W majątku Hasse von Fleminga przechowywany był skarb kamieńskiej katedry, między innymi relikwia świętej Korduli. I ten w trakcie ewakuacji te zabytki ze skarbca zaginęły. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, w jakich dokładnie okolicznościach one zaginęły. I to też taka ciekawostka, że one są w katalogu baz danych poszukiwanych zabytków, które zaginęły właśnie pod koniec II wojny światowej. Tu mamy ich również herb na takiej płycie żeliwnej. Ta płyta żeliwna pochodzi z ich pałacu w Piaskach. To jest niedaleko Wolina, niegdyś tam był hotel. Teraz bodajże ten budynek jest pusty, ale to jest oryginalna właśnie płyta z herbem Flemingów, pochodząca z pałacu w Piaskach.
2: Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, opowiada o historii Pomorza, o historii kamienia pomorskiego, a wszystko dzięki eksponatom, które możemy oglądać w muzeum. Za chwilę powrócimy do wycieczki po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Widzę, że wśród eksponatów mamy też eksponat muzyczny. Organy.
10: To jest nasz z kamieńskiej katedry. Tutaj mamy na fotografiach właśnie zdjęcia z wnętrza kamieńskiej katedry, między innymi tutaj festiwalową fotografię z lat 70. No kamień to przede wszystkim koncerty muzyki organowej i kameralnej, międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej, na które również zapraszamy tutaj radiosłuchaczy. Zresztą chyba nie trzeba zapraszać, bo zawsze mamy tłumy. Zawsze, więc ja myślę, że radiosłuchacze wiedzą o tym, że to jest to miejsce, że one wpisane już jest w życie kulturalne Pomorza Zachodniego, letnie życie Pomorza Zachodniego. No i tutaj mamy ten komtuar właśnie organowy, oryginalny, na którym grały sławy tamtego czasu organomistrzowie. Proszę zobaczyć, gdzie on został wyprodukowany, w słynnej szczecińskiej firmie, ale gdzie? U samego Greenenberga. Szymaj, to jest naprawdę, można powiedzieć, no takie, można powiedzieć, dzieło sztuki muzycznej, tak, które teraz można u nas tutaj podziwiać w muzeum. Ale nie tylko, no mamy, jak pani sama widzi, tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju eksponatów. No tutaj szczególnie dla starszych radiosłuchaczy, ja mówię starszych takich, no tak...
5: Pamiętających PRL.
10: Pamiętających PRL właśnie. I co my tutaj mamy na fotografii?
9: Mamy słynne mleczko w tubie. No kamień pomorski to jest mleczko w tubie. Pamiętam, jak jeździłem na kolonie gdzieś na południe Polski, gdzieś w góry, to wszyscy mi zazdrosili, że jestem z kamienia pomorskiego, bo tutaj przecież jest słynne mleczko w tubie. Tylko oni nie wiedzieli o tym, że też mleczko w tubie można było kupić właśnie u nich, a nie u nas koniecznie, bo to wszystko po prostu szło w Polskę, a nasz rynek tutaj lokalny raczej nie był zaopatrywany w to mleko, ale no słynne mleko w tubie. Niestety zakład już nie istnieje.
8: A tutaj są butelki, pamiętam, śmietana była w tych butelkach z takim sreberkiem.
9: Tak, one były uniwersalne tutaj dla całego naszego kraju. Tak, takie śmietany były właśnie trzymane w takich niewielkich szklanych buteleczkach. Tutaj na przykład mamy takie buteleczki szklane z przedwojennej mleczarni. Jest nazwa miasta, Kamień. Tak, że te butelki są na przykład wymienialne, jest napisane, tak, i czego dotyczą, czy dotyczą śmietany, czy dotyczą mleka, a tutaj mamy na przykład jeszcze z takim, taką reklamą mleczarni, Molkerei Genossenschaft Kami Pomer, z takim w środku tutaj, w centralnym miejscu, umieszczonym dzieckiem siedzącym i trzymającym właśnie smoczka, więc od razu to była taka też reklama.
8: No i zrobiło się nam kuchennie, bo tutaj mamy gofrownicę.
9: Tak, to są gofrownice, no to w ogóle obecnie całkowicie chyba nieznane. Tego typu przykłady gofrownic w XIX wieku i na początku XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, każda gospodyni domowa posiadała w domu wyposażeniu gofrownicę, tak jak dzisiaj się posiada termomiksy, no to kiedyś gofrownicę, ale proszę zobaczyć, to nawet jest, no to nie jest instrukcja obsługi, to jest po prostu jak się, tak o, przepis, jak należy wykonać takiego gofra, żeby wyszedł z niego, no, gofer taki prawdziwy.
8: I wyjaśnijmy słuchaczom, że nie są to gofrownice na prąd, nie mają żadnego kabla i stawiało się po prostu na ogniu.
9: Tak, ale żeby zobaczyć, to zapraszamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj też piękne talerze. No to są talerze z XIX wieku. Biedermeier, taki styl. Proszę zobaczyć, jaka piękna porcelana z pięknymi widokami. Jeszcze kamienia niezrujnowanego całego, z pięknymi kamieniczkami i tych ludzi w tych pięknych takich strojach XIX-wiecznych. Tu mamy panoramy miasta, tu mamy katedry ze starą wieżą jeszcze katedralną, rynek starego miasta, więc no piękne obiekty. No i tutaj mamy okres przedwojenny, różnego rodzaju szyldy reklamowe, nie wiem, fotografie z okresu przedwojennego. To jest najstarsza fotografia kamienia, która pochodzi z 1884 roku, jedna z uliczek. No też na podstawie takich fotografii możemy dużo powiedzieć, jak ludzie żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali, jak się ubierali i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, no tych ludzi to widać po prostu, tak? Widać, prawie widać ich twarze. No, ta fotografia ma prawie 150 lat, więc jeszcze z czasów dagerotypów, no niesamowita jest. No tutaj też piękna fotografia z tego samego okresu kościoła świętego Mikołaja. Przed kościołem widzimy tutaj grupkę młodzieży. No ale tutaj też mamy ciekawą postać, taka wynurzająca się, jakby nie pasowała do tej fotografii.
8: Duch?
9: No tak wygląda, jak trochę duch. Taka ciekawostka pewnie, albo się obraz nałożył na drugą fotografię. To wszystko ze szklanych negatywów było wykonywane, albo celowy taki był zabieg, żeby po prostu tą postać wstawić. Nie wiem, kim ona jest, kim była. Nie mamy pojęcia, ale to jest ciekawe, bo cmentarz przestał istnieć. Został zamknięty pod koniec XIX wieku, więc tu mamy jak gdyby ten cmentarz pokazany już w okresie jego późnego funkcjonowania. Tu na przykład jest kościół świętego Mikołaja wnętrze, to jest dokładnie ten kościół.
8: A jaki eksponat z tej galerii pan ceni najbardziej? Pan tak osobiście?
9: Bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, bo do każdego eksponatu podchodzi się w inny sposób, mniej lub bardziej emocjonalny. To zależy, jak przebiegało jego odkrycie, albo w jakich okolicznościach został przekazany. Więc to cały kontekst się jak gdyby liczy. To nie tylko, że ktoś przyniesie eksponat i tak bezdusznie go przyjmujemy. Nie, to wszystko zależy od kontekstu. Jak długo staraliśmy się o dany eksponat. Czy to były zabiegi, które trwały, a były takie, kilka lat. Czy kilka miesięcy. Wie pani, no to ileś na to wpływa czynników. Tak naprawdę każdy eksponat jest cenny i trudno tutaj teraz tak wypośrodkować, bo który jest cenny. No nie wiem, no wszystkie są cenne. Nie ma mniej lub bardziej. No mamy oczywiście eksponaty, które no przewyższają klasą jak gdyby inne eksponaty, ale o tym później. No i okres II wojny światowej, Kamień Pomorski niestety wyglądał tak, lek w gruzach, został zniszczony. Cudem ocalała kościół Najświętszej Marii Panny, Marii Kirsie, cudem ocalała katedra. Pałac Biskupi. W ogóle cudem ocalało osiedle katedralne, ale zobacz, proszę, staruka została zniszczona. Bo kamień po prostu został zbombardowany, znaczy zbombardowany. Dwa krążowniki, które stały na Redzie w Świnoujściu, Świnoujście w tamtym okresie, one po prostu no, miały taki duży zasięg, że udało sięgnąć za pomocą ich dział nawet nasze miasto. To były krążowniki Szczyr i Lidzów. One później zostały zatopione między innymi tymi samymi tolbojami. Jeden z takich tolbojów został znaleziony dosyć niedawno w trakcie oczyszczania kanału Piastowskiego. To bardzo głośna historia była. To chyba największe bomby w ogóle II wojny światowej. No ale zdążyli ten kamień zniszczyć i niestety teraz mamy zabudowę miasta w większości taką, jaką mamy. No, bardzo mało mamy zachowanej tej autentycznej tkanki miasta przedwojennego. No oprócz osiedla katedralnego, pomnika historii, który pięknieje nam z każdym rokiem.
2: O historii naszych ziemi i eksponatach z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej opowiadał dyrektor placówki Grzegorz Kurka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Małgorzata Mura, zapraszam. Marzy się Wam latanie. Będzie w programie dzisiaj sporo o lataniu. O tym, co może nam zaproponować Aeroklub Szczeciński, by chociaż trochę do realizacji tych marzeń się przybliżyć.
4: Wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie.
3: Porozmawiamy sobie także trochę o historii szczecińskiego lotniska.
5: Umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryny, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i pomeczna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych jachtmenów z kolei, wie pani, do siebie, nie?
3: To niektóre z tematów, które dla was dziś przygotowaliśmy, a na początek właśnie rozmowa w szczecińskim aeroklubie. To dobre miejsce, by udać się na swoją przygodę z lataniem na Pomorzu Zachodnim. Rozmawiałam na ten temat z dyrektorką Aeroklubu Szczecińskiego Renatą Kostkiewicz.
2: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
3: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
4: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
3: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
4: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów, czy uczniowie, piloci.
3: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do was kierować?
4: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie, z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Lata, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. i potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
3: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
4: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
3: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
4: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające. Ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna.

0: jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji, spędzania czasu poza telefonami.
1: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
0: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo. I to są młodzi ludzie, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż, od razu po zakończeniu roku szkolnego. Ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje, jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
1: Wspomniała Pani o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich?
0: To jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń i to będzie impreza otwarta i oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał, no ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza. Lasy Państwowe. Jeden był na słodko, drugi na pikantno. Da się je zjeść.
1: Mówiła dyrektorka Aeroklubu Szczecińskiego Renata Kostkiewicz. Do rozmów o lataniu jeszcze powrócimy i będzie także o skakaniu.
2: To z Panią zaskoczy, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie Pani.
1: O.
2: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło i w tą, wie Pani, przepaść z góry, wie Pani, dać nura.
1: To między innymi już za moment, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń, tego co się działo ostatnio w naszym regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: Ula Myszkinis. Na szczecińskich ulicach remonty i przebudowy. Organizacja ruchu zmienia się dynamicznie. W tym tygodniu zmiany m.in. na ulicy Zbójnickiej. O szczegółach Adrian Górny.
5: Pomiędzy ulicą Europejską a ulicą Harnasiów ruch jednokierunkowy jedynie w stronę miejscowości Ostoja. Wyjazd z ulicy Zbójnickiej na skrzyżowanie z Europejską niemożliwy.
4: Zalecany dojazd do Szczecina od strony ulicy Okulickiego lub od strony Rajkowa. Z kolei w związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie mamy zmiany w funkcjonowaniu linii 53 i 67 oraz 60. Zamiast przystanku na Emilii Plater korzystamy z przystanku tymczasowego Miedziana. W poniedziałek została wznowiona kontrola opłat na parkingu pod trasą zamkową. Jest płatny w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Za pierwsze i każde rozpoczęte 15 minut zapłacimy 70 groszy. Z opłat zwolnieni są posiadacze abonamentów mieszkańca PPN Dolny Taras i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście otworzyła akademickie centrum symulatorów. Cyfrowy statek za 30 milionów złotych. Przyszli nawigatorzy, mechanicy i mechatronicy będą zdobywać doświadczenie w obsłudze mostka, systemów nawigacyjnych, manewrów statkiem i reagowania w trudnych warunkach. Teraz zajrzyjmy na inną uczelnię, Uniwersytet Szczeciński. Placówka uruchomiła stronę internetową dla osób w kryzysach psychicznych. Studenci znajdą tam telefony i adresy centrów kryzysowych, poradniki mówiące o tym, jak reagować na hejt. Pozostając w temacie studentów, ogromne zainteresowanie programem płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim zgłosiło się ponad 500 młodych ludzi. W minionym tygodniu odbywały się kwalifikacje. Na chętnych czeka do 30 miejsc. Płatne praktyki potrwają od czerwca do września. Sejmik województwa zgodził się, aby Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stał się partnerem WIODO.

0: istniejącym w projekcie Wspólna Natura, Kultura i Turystyka. A co to za projekt? Sprawdził Adrian Górny.
1: To polsko-niemiecka inicjatywa, która ma skupić się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego po obu stronach granicy. Projekt obejmuje m.in. zmodernizowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Szmaragdowego, opracowanie trójjęzycznego przewodnika z mapą i przygotowanie 5 polsko-niemieckich szlaków turystycznych.
0: Zaplanowano też kampanię, która zwiększy rozpoznawalność euroregionu Pomerania. I jeszcze zaglądamy do Dziwnowa. Tam odbywają się regaty klasy Optymist. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
2: Kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są te eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi.
0: Do zawodów stanęło 180 młodych żeglarzy z całej Polski.
3: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Co jest potrzebne? Jakie cechy charakteru są potrzebne, by zacząć latać?
5: Każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę, żeby zostać pilotem.
3: Więcej o tym w programie już za moment. Będzie też trochę o historii szczecińskiego aeroklubu i szczecińskiego lotniska. Ale właśnie jeszcze powracamy teraz do rozmowy z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką aeroklubu szczecińskiego.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
3: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
5: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe i tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no, rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do dodatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne.
3: Czyli to też może być taka podpowiedź na wakacje, żeby się modelarnią zainteresować.
5: Tak. Jak najbardziej zapraszamy. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też 5 września Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
3: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
5: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot, samolot do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
3: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
5: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
3: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
5: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową. Odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata. Ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
3: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
5: No, jestem duchem szybownika. I tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no, takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania, jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś zdecydować, bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania, tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanowiła, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
3: O lataniu opowiadała nam dyrektorka szczecińskiego aeroklubu Renata Kostkiewicz. Przy lataniu pozostajemy, bo rozmawiałam także z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu, który jest też członkiem aeroklubu prawie od początku jego istnienia. Miałam okazję zapytać go trochę więcej o historii.
4: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
3: I chciałam zacząć od tej historii Aeroklubu Szczecińskiego. Działa od 1945 roku, ale wcześniej tutaj też mieliśmy lotnisko, prawda, niemieckie.
6: Tak, proszę panią, i to było bardzo prężne, bardzo dużą funkcję pełniło. To nie tylko lotnisko, ale też było na Jeziorze Dąbskim wyznaczona normalnie trasa wodna do lądowania samolotów na wodzie. dla Niemców był bardzo ważny punkt na mapie świata.
3: No właśnie, nawet było, nawet spotkałam się z takim określeniem, że to było największe w tym momencie lotnisko w Europie.
6: No właśnie, wie pani, jest największe. Miało być pełno, wie pani, wymiarowe i to miało być pełno takie, no, funkcjonalne dla lotów normalnie pasażerskich, no ale pokrzyżowała zbliżająca się wojna i plany Niemcom, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o obecny stan i tak dalej, no to aktualnie, proszę panią, jest to najpiękniejsze lotnisko w Polsce przynajmniej, a i mało i w Europie, nie? No bo umiejscowione jest bliziutko, to jest 500 metrów od Jeziora Dąbskiego, tak? Także ogromna ilość jachtów maryjnych, to wszystko pełnomorskich jachtów tego stacjonuje. No niemalże przy lotnisku, także funkcja jest jak gdyby morska i powietrzna, bo lądują samoloty, proszę panią, z Czech, Bułgarii, z Niemiec i tak dalej. No i piloci zabierają tych menów z kolei, wie pani, do siebie, nie? Także to się tutaj tak odbywa. No, lotnisko pełni bardzo ważną funkcję też jak gdyby nie usługową, ale jakby to określić, wie pani, dla miasta. Bardzo, bardzo wspomagamy się tutaj, bo robimy loty i widokowe i też wie pani, jak bardzo duży tłok jest nad morze i te korki, to wszystko, no to też w miarę możliwości patrolujemy przy okazji, tak? No ale najważniejsza funkcja to jest, wie pani, szkolenie.
3: Ja chciałam jeszcze dopytać o ten aspekt jeziora, bo tu wtedy przed wojną lądowały, ja nie wiem, czy dobrze powiem, wodnoplaty, to się tak nazywa, te samoloty, które...
6: Wodnoplany, tak.
3: Tak, wodnoplany, czyli tak. Samoloty, które lądują...
6: Czyli aeroplany, to jak... Ale wiemy, o co chodzi.
3: Tak, no i to też był jakby taki plus tego lotniska, to co pan wspomniał, że i w ten sposób można było tutaj latać. Teraz już się tak nie da, prawda?
6: Proszę panią, da się, bo przed chwilą Szwed wylądował, ale nie na wodzie, ale tu na lotnisku zabrał taką panią inżynier do Szwecji. To nie tylko on, ale Szwedów i Niemców, Skandynawów. Odwiedził mnie kolega z Islandii. No także tu, proszę panią, wszystkie drogi, jeżeli chodzi o Szczecin, lotnicze, to prowadzą na Rzym i na Krym.
3: To, co jest takie nietypowe w lotnisku tu szczecińskim, jest to, że ono jest w zasadzie w mieście, prawda? Bo zazwyczaj te lotniska jednak powstają poza, gdzieś na obrzeżach, a tu jesteśmy bardzo blisko centrum życia.
6: Nam tego tak zazdroszczą, bo w całej Polsce tego nie ma, wie pani. Jedynie co był Bagicz, takie lotnisko, ale teraz tam w jakichś opałach to wszystko jest, gdzieśmy tam latali nad morze. Jakieś, ja wiem, 600 metrów pas startowy, to był jeszcze pozostałość rosyjska, wybudowane przepiękne, no, nad morze, a Szczecin jest naprawdę wyjątkiem. Jeżeli chodzi o to w centrum miasta, no i trochę... Dla niektórych jesteśmy solą w oku, bo jakby tu nie patrzeć, wie pani, przyglądają się, co by tu wybudować, nie?
3: Jeszcze chciałam zapytać trochę też o tą historię, bo w PRL-u to byliście też takim lotniskiem, z którego najłatwiej było czmychnąć na zachód. Były specjalny nadzór nad wami, prawda?
6: Oj, proszę panią, był nadzór, powiem pani, to jest temat chyba na oddzielną audycję, bo ja byłem chłopcem i stąd uciekano piloci i tam różni tam ludzie jakoś próbowali się dostać na Tempelhof. No i też byłem przesłuchiwany, wie pani, w tych materiałach jako młody chłopiec, bo tutaj zaczynałem jako spadochroniarz.
3: Co pana pociągnęło do właśnie tego latania, do skakania, a później też samolotów?
6: Ja mieszkałem z mojej rodziny, to był blisko Kluczewa, takiego wojskowego lotniska rosyjskiego nad moim domem. Bez przerwy, wie pani, lądowały i robiły kręgi samoloty rosyjskie. No, zakochałem się w tym, jako dzieciak. To były przepiękne, wie pani, te samoloty, to wyglądały naprawdę według mnie piękne, no i zresztą oni mają dobre konstrukcje. I to, wie pani, dalej już było tak, że nie było niczego innego, innej myśli, tylko trzeba zostać pilotem. W sumie to mam wykonanych 97 skoków spadochronowych, no chyba 12 to mam z AENA, tego samolotu, tego przeznaczonego w zasadzie na różne tam, do różnych czynności, do różnych przewozów, ale głównie do skoczków spadochronowych, to w wojsku było. Ale tak, to z panią zaskoczę, bo wszystkie skoki moje i to na tą trzecią klasę spadochronową, to mamy ze skrzydła, wie pani.
3: O.
6: Trzeba było wyjść z samolotu CSS-13 na skrzydło, trzeba było wyjść i w tą, wie pani, przepaść, w tą z góry, wie pani, dać nura. I tak się odbywał skok, to się wychodziłem na skrzydło i to były skoki wszystkie ze skrzydła.
3: Był strach?
6: No jest. Proszę panią, jasne, że jakieś podminowanie jest, bo bez tego to się nie będzie, bo to, wie pani, wszyscy mówią, że tylko idiota się nie boi, nie? No ale ten strach, to wszystko, to musi być kontrolowane, to musi być pasja, to musi być miłość i tak dalej, jak we wszystkim. Tutaj to czuję się, wie pani, tak jakbym wtedy to jakbym z tramwaju wysiadał, nie? To była radość, to było szczęście, to była pasja.
3: O swojej pasji latania opowiada nam Bartłomiej Borkowski, kierownik sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: O lataniu rozmawiamy sobie dzisiaj w programie.
6: Nie, bo jest za każdym razem inne.
3: O tym już za moment. Będzie także o bieganiu.
7: To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.
3: To między innymi jeszcze w tej godzinie. A teraz powracamy do rozmowy z Bartłomiejem Borkowskim, kierownikiem sekcji samolotowej szczecińskiego aeroklubu.
4: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
3: Jak pan już teraz lata, bo teraz jako pilot, tak. Jest to dla pana dalej takie wyjątkowe, to unoszenie się w chmurach, czy już to spowszedniało?
6: No nie, to wie pani, nie spowszednieje. To myślę, że to wszyscy piloci tak mają. To jest tak, że druga rzecz, niebo jest za każdym razem inne. Za każdym razem wiosna, lato czy jesienią, bo zimą to nie mamy tutaj specjalnie warunków do latania, ale może ale to jest w każdym razie kolorowy telewizor, to wysiada, jakie są widoki, jeżeli chodzi o horyzont, o piękno. To się nie, z niczym, wie pani, nie da porównać, bo jak ja często zabieram, wie pani, od czasu do czasu moje kuzyneczki, czy tam, czy kolegów, czy ktoś się tam jakoś tak tutaj czasem załapie do mnie, no to jest dla niego zawsze niepowtarzalne przeżycie. A dla mnie to, wie pani, nie będę ukrywał, ja bardzo chciałem, ja marzyłem całe życie, żeby to powiązać z zawodem, ale niestety, no, koledze udało się, on teraz przeszedł na emeryturę, bo ja też jestem emerytem, przeszedł na emeryturę, bo latał w linii do San Diego, spotkaliśmy się po latach, dosyć ciekawa rozmowa była z nim, bo ja coś tam grzebałem przy samolocie swoim, a on przyszedł z tatą i cześć, Bartek, poznajesz mnie i tak dalej, a ja mówię, nie, no poznaję cię, wiesz, poznaję. Odchodzę na emeryturę i tak dalej, chciałbym ci się spytać, wiesz, to jeszcze pogadamy dokładniej, bo bym chciał taką awionetkę kupić, wiesz. A ja mówię, Jarek, poczekaj, czegoś nie rozumiem. Całe życie latałeś, 40 lat i tak dalej, i co ty chcesz kupić, mały samolot? A on mówi, no słuchaj, tak, bo ja, wiesz, tak prawdę mówiąc, to ja pracowałem, nie? A teraz chcę sobie polatać. No i Jarek właśnie przylatuje do mnie. Dosyć często mam z małżonką tutaj, no bo Szczecin, jego miasto rodzinne i tak dalej, no to jakieś tam zawsze rodzinne powiązania są, czy potrzeba, czy w ogóle, bo tutaj stąd potem nad morze jest, no, połowę Polski myślę, że my w ogóle Szczecin leży w ogóle nad morzem, wie panie, to jest czasem zabawne, nie? A Szczecin leży pod odległość równiutko, jak się leci tego w kierunku Świnoujścia, Schieringdorfu, to jest 100 kilometrów, nie? Także spory kawałek drogi. A jak się, proszę panią, leci nad Zalewem Szczecińskim, to jak się on, jak tam widać fale, to jest kawał akwenu i dosyć jest niebezpieczny ten, bo to jest ogromny akwen wodny, także tu jachtmeni też muszą uważać, no ale wie pani, skoro latamy nad tą wodą i tak dalej, to też patrzymy na dół czasami, co się tam dzieje, ale nie wyobrażam sobie innego zajęcia i tego, wie pani, jak siedzenie za sterami, no to to już żona mnie nazywa pogodynką, bo ja wysoko mieszkam i moment zawsze do okna i cały Szczecin widzę naokoło ze swojego mieszkania. Już wie, jak ja biegnę do okna i patrzę pogodę, wie pani, na chmury, to ona już wie, że to już mi wyrywaj, bo widzę, że przebierasz nogami. Wie pani, na to lotnisko, niech ja cię nie widzę, wie pani, no tak czasami jest z małżonkami. No.
3: Jak pan startuje ze Szczecina na taki lot dla swojej przyjemności, to gdzie się pan zapuszcza? Leci pan nad morze, czy tylko tu w pobliżu?
6: To różnie bywa, bo to tam mamy przyjaciół różnie, oni odwiedzają nas, my ich tam proszą na kawę czy coś, no to jest Przylep, to jest Zielona Góra, to jest Leszno, to jest Bagicz bardzo często, wie pani, to jest Chojna. Kiedyś no, przepiękne lotnisko było, tam robiono pikniki, przepiękne lotnisko było w Kruczewie, nie?
3: To jeszcze chciałam na koniec zapytać, jak nas słuchałaby jakaś osoba, czy chłopiec, czy dziewczyna, tak jak pan kiedyś marzący o lataniu, co powinna zrobić taka osoba, od czego może zacząć, z czego spróbować?
6: Proszę panie, od takiego słowa musi zacząć, nie, żeby się nie bał być szczęśliwym i nie ma co tam wzdychać do plakatu, wieszać sobie, tylko step by step, już jak ma się te 12-14, to marzeniami, ale marzenia trzeba realizować. Fundamentalna rzecz, krok po kroku, nie ma nic od razu, spatrzenia i tak dalej. To jest naprawdę mozolna rzecz, dochodzić do tego, żeby, proszę panią, naprawdę odkleić się od tego pasa i polecieć samodzielnie w powietrze. Ale marzenia trzeba bezwzględnie realizować i nie ma co czekać, bo tak jak wszędzie podają ten fundamentalny parametr time, czas. Czas jest fundamentalnym parametrem w lotnictwie. I od punktu A i do punktu B i czas życiowy, gdzie trzeba w tym czasie te umiejętności dość. I trzeba naprawdę zgłosić się do aeroklubu. Chcesz być tam inżynierem, chcesz być, nie wiem, jak to mówię, kapitanem, pilotem, to trzeba to twardo już w liceum czy w młodym tam wieku objaśnić, że będą się czepiać, że będą ściągać za nogi i tak dalej. Trzeba to nie ukrywać, twardo stać przy swoim i determinacja to jest bardzo ważne, wie pani, naprawdę. A jeszcze jak ma się wsparcie rodziców duże, albo nawet ja już poruszam ich chrzestnych, wie pani, czy kogokolwiek w rodzinie, no to jest przepiękna sprawa. Niech nie marnują czasu i niech nie boją się być szczęśliwymi. To jest właśnie, bo potem jest żal do samego siebie. Wie pani, mnie kosztowało naprawdę trochę zdrowia i tak dalej, ale nigdy nie odpuściłem. Nigdy. Ani nie było, wie pani, tygodnia, żebym zwątpił, nie? No i dlatego, wie pani, mam i swój samolot prywatny i proszę panią, i mam licencję i w powietrzu jestem super wolnym człowiekiem i to się nie da z niczym porównać.
3: O lataniu opowiadał nam Bartłomiej Borkowski ze szczecińskiego aeroklubu. W programie będzie jeszcze m.in. o czytaniu. To też pasja i też to czytanie może nas przenieść w różne światy. A teraz jeszcze na sportowo.
4: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
3: Jeśli chcecie nauczyć się dobrze chodzić z kijami, czyli uprawiać Nordic Walking, możecie na przykład poszukać klubu Pogodni Nordikowcy. O tym rozmawiałam z Karolem Lipińskim właśnie z tego klubu.
8: Klub Pogodni Nordikowcy powstał 4-5 lat temu i to taka inicjatywa, można powiedzieć, lokalna. No, a na początku jako pasjonaci Nordic Walkingu zaczęliśmy się spotykać tak nieformalnie, organizować sobie wspólne treningi poprzez możliwość uzyskania funduszy na organizację takich niewielkich właśnie wycieczek z kijami. Powstała taka inicjatywa pod nazwą Pogodni Nordikowcy, pogodni od pogody i od pogody ducha, ale też od dzielnicy, gdzie spotykaliśmy spotkaliśmy się, bo spotkaliśmy się po prostu na szczecińskim Pogodnie i z Pogodna ruszaliśmy do Lasu Arkońskiego i stąd też wzięła się nazwa. Natomiast kolejnym krokiem tego naszego powstania, tego klubu, było to, że właśnie zaczęliśmy już bardziej się organizować, starać się o również fundusze zewnętrzne po to, aby móc startować w różnych rywalizacjach, zawodach sportowych. Oczywiście wszystko z lekkim przymrużeniem oka, żeby było wesoło i tak bardziej dla rekreacji niż dla wyczynów sportowych.
3: Jak to w tej chwili wygląda? Spotykacie się regularnie? Gdzie was można znaleźć?
8: Tak, spotykamy się w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. To jest Las Arkoński w Szczecinie. Są zbiórki naprzeciwko stadionu Arkoni oraz przy ulicy Kochanowskiego, ruku ulicy Kochanowskiego i Wincentego Pola. Mamy grupy, generalnie grupa w czwartek i we wtorek to są grupy takie bardziej zaawansowane, które już długo chodzą. Nasze treningi są bardziej takie wyczerpujące w tych dniach, wymagające. Tam już chodzą osoby, które znają prawidłową technikę chodu, Nordic Walking, i one są urozmaicane. To nie jest tylko chodzenie z kijami, ale urozmaicane różnymi ćwiczeniami, elementami różnych treningów takich z wykorzystaniem innego sprzętu, jak gumy, jak taśmy i tak dalej. Natomiast trening niedzielny jest to trening typowo taki rekreacyjny, długi, w granicach 2 godzin. Jest to typowy marsz. Oczywiście są również elementy różnych innych ćwiczeń, natomiast generalnie skupiamy się tam na marszu i na takich długich wycieczkach.
3: O której ten trening niedzielny jest zazwyczaj?
8: W niedzielę zapraszamy na parking przed ulicą, przy ulicy Arkońskiej, naprzeciwko stadionu Arkoni. Zaczynamy o 9:30. Także to jest dobry czas, żeby fajnie rozpocząć niedzielę. Wszyscy są zadowoleni, kiedy wracają o godzinie 11:30 i mają już zrobiony za sobą trening, endorfiny buchają i można zacząć fajnie spędzać niedzielę.
3: Ten trening dwugodzinny, to ile jest mniej więcej kilometrów?
8: To wszystko w zależności od tego, ile osób przychodzi, jak liczna jest grupa, jaki jest poziom zaawansowania osób, które przychodzą, bo tam też przychodzą osoby nowe. Więc między 6 a 10 kilometrów. To jest taki dystans.
3: Jak powinny się przygotować właśnie te zupełnie nowe osoby, które w Szczecinie jeszcze nie chodziły z kijkami, do tego waszego treningu?
8: Generalnie, jeżeli ktoś nie ma zupełnie pojęcia o tym, jak chodzić z kijami, nie miał do czynienia z Nordic Walkingiem, to my oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszym klubem i najlepiej się umówić na taką jedną godzinę zajęć takich indywidualnych. My wtedy pokażemy, po pierwsze, jak dobrać odpowiednie kije, jak zacząć chodzić, jak prawidłowo technicznie chodzić z kijami, ponieważ wiele osób, które my widzimy po lasach, które gdzieś tam mają ze sobą kije, niekoniecznie używa prawidłowej techniki i to nie jest dobre dla zdrowia. Dlatego jeżeli ktoś chce zacząć chodzić z kijami, potocznie mówiąc, a tak naprawdę techniką Nordic Walking, no to powinien przejść taki krótki kurs. To jest dosłownie godzina, wystarczy, żeby zapoznać się z tymi podstawowymi zasadami i później już można do grupy dołączyć i chodzić, i wtedy podczas takiego chodzenia już z grupą, wtedy też instruktor zawsze zwraca uwagę na to, co należy wyeliminować, żeby nie popełniać tych błędów. Dlaczego mówimy o tym pierwszym spotkaniu z instruktorem takim face to face? Ewentualnie tam można się umówić 3-4 osoby, które nigdy nie chodziły, i przyjść, dlatego żeby nie powielać później błędów, które gdzieś tam nam zostają. Jeżeli sami zaczynamy chodzić z kijami, najczęściej jest tak, że jednak nie robimy tego prawidłowo, mimo że jest mnóstwo filmów na YouTube, gdzie tam pokazują nam, jak się powinno chodzić, to jednak jak ktoś nas zobaczy z boku, jest od razu w stanie wyeliminować pewne błędy, później ich nie powielamy, a to ma wpływ później na nasze zdrowie, ponieważ prawidłowo chodząc techniką Nordic Walking, my jesteśmy w stanie wprowadzić w ruch około 90% mięśni. My się śmiejemy, że na naszych treningach, gdzie marsz Nordic Walking ma tą przewagę nad biegiem, że możemy się również sobie swobodnie rozmawiać, śmiać się, to jeszcze mięśnie twarzy również pracują, więc tych mięśni jest ponad 90%. I oczywiście, jeżeli chodzimy prawidłowo, to wszystko to ma rację bytu, czyli my wtedy faktycznie wprowadzamy w ruch te mięśnie. Natomiast jeżeli chodzimy źle, trochę inaczej, zginamy nieprawidłowo łokcie, ręce nie chodzą tak, jak powinny być, nie w odpowiednim miejscu wbijamy kij z tyłu, no to wtedy możemy się narazić na jakieś kontuzje, na jakieś przeciążenia, szczególnie w górnych partiach mięśniowych. Lepiej nauczyć się po prostu od razu prawidłowo chodzić.
3: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
8: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo. Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantaneva zaczął zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i Polska, muszę powiedzieć, myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów i w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi. W Szczecinie również taka impreza jak Liga Zachodu, która co roku się odbywa.
3: Kiedy ta liga będzie?
8: W tym roku 25 lipca Polana Sportowa, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy już na naszych, na stronach internetowych Ligi Zachodu, Liga Nordic Walking Polska.
3: Zapraszał Karol Lipiński ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Było o lataniu, było o chodzeniu z kijami, będzie jeszcze też o imprezie biegowe, bulwarowe. Zdradzimy też, jakie w sierpniu żaglówki przypłyną do Szczecina. Ale to za moment. Teraz zaglądamy do szczecińskiej biblioteki z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Rozmawiałam na temat czytania książek.
4: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
3: Zacznijmy od danych biblioteki. Biblioteka Narodowa opublikowała dane za zeszły rok czytelnictwa. 41% badanych przeczytało w zeszłym roku w Polsce jedną książkę. Dużo czy mało?
9: Dla mnie to dalej mało. Ja wiem, że ten poziom się utrzymuje i tam jest widoczny wzrost sprzed paru lat i pandemii, ale chciałbym, żeby to było więcej.
3: Jak u nas wygląda to w Szczecinie, w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
9: No, Szczecin jako to większe miasto ma zdecydowanie lepsze te statystyki. I moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane, co trochę wynika też z tego raportu, z działaniem tych bibliotek w województwie. Bo nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działanie bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
3: Jakie to są działania przykładowo?
9: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
3: Jakich byśmy tutaj wymienili, takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
9: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego, ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
3: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
9: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą, tak go to wywindowało.
3: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
9: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża, ale Szyk Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecinian, po prostu jest stosunkowo blisko, jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
3: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
9: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
3: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
9: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal okolice literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
3: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
9: Tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
3: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami. Tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
9: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób. Nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar, jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 km podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
3: O czytaniu książek w naszym regionie opowiadał nam Krzysztof Lichtlau, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Teraz wydarzenie, które jeszcze przed nami i to trochę czasu zostało, ale warto sobie zarezerwować czas, przygotować się, potrenować, bo to wydarzenie sportowe, ale także będzie o wydarzeniu widowiskowym. O tym rozmawiałam z Celiną Wołosz, rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8. edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie?
7: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie tego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od 2 roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
3: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
7: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwaru. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
3: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
7: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą sumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i stref gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dorosłych. To będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym, żeglarskim klimatem.
3: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
7: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
3: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
7: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przypłynąć i to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużym ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś gdzieś tam sumowały przy naszych nabrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi, polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina Szczecina, bo tutaj jakby przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
3: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, duże zainteresowanie?
7: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanów niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
3: Rezerwujcie czas, informacje o zapisach znajdzie się na stronie internetowej Szczecińskiego Magistratu, a o tym wydarzeniu opowiadała nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. I to tyle w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą. O.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.